Pociąg ekspresowy zmierza na postój. Centrum Warszawy, nikt na mnie nie czeka na dworcu. Inkognito, kiedy nie mam zarostu. W internecie mnie nie szukaj, raczej nie ma tam postów. Moje

Wow, za dużo zmartwień nad ranem. Pamiętam tego dzieciaka z pierwszego traku z Kubanem. Szukałem wyjścia w Pacmanie, teraz tak szukam lekarek. Kończę nagranie i dalej, bo mam spotkanie w Różanej.

0: zrobić kres, płynie wzdłuż rzesz. Cicha woda w zegir wie, cicha woda wie. Zegiry trzeba robić kres, płynie wzdłuż rzesz.
1: SK2 Kraków.

0: Magazyn lokalny.
1: Brian Bednarczyk to jest magazyn reporterów ze Skawinę. Piana party, zumba czy maraton fitness to jedne z wielu atrakcji, które będą czekać na wszystkich w Skawinie z okazji Dnia Dziecka. Każdy znajdzie coś dla siebie, zarówno dorośli, jak i dzieci, podkreśla Karolina Kozanecka z Centrum Kultury i Sportu w Skawinie.
2: To jest już taka tradycja, że Dzień Dziecka jest w naszej gminie obchodzony bardzo, że tak powiem, bez limitu wieku. To jest takie święto, z którego się nie wyrasta i choć kalendarz mówi, że to właśnie 1 czerwca należy do najmłodszych, to my absolutnie podkreślamy, że w rzeczywistości jest to święto każdego z nas. Dzień Dziecka przypomina nam, że przecież wiek to tylko liczba, a prawdziwa radość tkwi w każdym i czasami się ukrywa w naszych zachowaniach, czasami się tak kamufluje ze względu na nasz wiek, ale tak naprawdę ta spontaniczność i to wewnętrzne dziecko jest w każdym i właśnie 1 czerwca, a w tym roku dokładnie 30 i 31 maja, bo właśnie w ten weekend w gminie Skawina będziemy świętować to wyjątkowe święto, święto każdego, poczujemy, że to jest święto każdego z nas.
3: W jaki sposób się to wydarzy?
2: W jaki sposób? Zapraszamy wszystkich, tak jak wspomniałam, bez względu na wiek, zapraszamy całe rodziny, zapraszamy młodych, starszych i tych najmłodszych zupełnie na stadion miejski w Skawinie. Tak, zmieniamy miejsce, mamy nową lokalizację. Dlaczego? Dlatego, że testujemy też bardzo nowoczesny obiekt, który przeszedł ogromną zmianę, rewitalizację i tak naprawdę zobaczymy, chcemy też, żeby mieszkańcy poznali go bliżej, ci, którzy nie mieli okazji, czy ci, którzy może na co dzień po prostu nie uprawiają tak aktywnie sportu, żeby przychodzić na ten obiekt, czyli na stadion miejski, nie ćwiczą piłki nożnej, czy też nie biegają na bieżni, a będą mieli okazję się po prostu pobawić. Na stadionie miejskim przez 2 dni będziemy świętować. Zabawa dla każdego, dla małych, dużych. Będą oczywiście moc atrakcji dmuchanych urządzeń dla dzieciaków, też dla młodzieży. Będą takie bardziej skomplikowane, może tak powiem, może bardziej wymagające, więc zachęcam wszystkich naprawdę bez względu na wiek. Zupełnie nieodpłatnie będzie można pobawić się, no ale oczywiście też mnóstwo stoisk animacyjnych i zajęć. To taka propozycja nie tylko dla dzieci, ale też dla mam i dla dorosłych.
3: No i przestrzeń stadionu też wymaga, żeby tego wszystkiego było dużo. No i więcej przestrzeni to zawsze trochę wygodniej dla wszystkich, i dla dorosłych, i dla dzieci.
2: No dokładnie, dlatego też wybraliśmy to miejsce ze względu na bezpieczeństwo. Jest to teren przystosowany również dla osób ze specjalnymi potrzebami. Są wjazdy szerokie, są oczywiście ubikacje dla osób z niepełnosprawnością. Więc nie tylko pod kątem bezpieczeństwa, ale pod kątem, tak jak dobrze zwróciłeś uwagę, rozmiarów. I w tych rozmiarach możemy dużo więcej zaproponować. Te wszystkie strefy zabaw, animacji będą miały przynajmniej kilkanaście stoisk. Będą z nami partnerzy, jak choćby Miejska Biblioteka Publiczna, która zaproponuje nam takie stoiska edukacyjno-animacyjne, w których będzie na pewno się działo. A oprócz tego rodzinny challenge, na przykład z nagrodami, coś sportowego, wyzwanie właśnie sportowe. Otwarty trening La Blast to trening, który pokaże wszystkim mamom, ale oczywiście zapraszamy i mężczyzn, i tatusiów, i nastolatków, nastolatki do tego, żeby wziąć udział i przez godzinkę potańczyć z nami w najpiękniejszych rytmach inspirowanych tańcem towarzyskim, ale w odmianie oczywiście fitness. Troszkę się zmęczymy, troszkę się poruszamy, oczywiście ożywimy nasze endorfiny i na pewno będziemy szczęśliwi. Dla najmłodszych szykujemy bajkową dyskotekę dla dzieci. Dyskotekę z najpiękniejszymi hitami, oczywiście muzyki filmowej. Będzie dużo animacji, dużo ruchowych takich przedsięwzięć typu właśnie małe ćwiczenia, w których instruktorka pokaże, co trzeba zrobić, żeby nadążyć. Ta bajkowa dyskoteka również, zapraszamy oczywiście mamy, żeby też potańczyły ze swoimi pociechami. Co jeszcze? maraton, na przykład Zumba Kids and Junior, maraton, który porwie nas wszystkich, oczywiście wielopokoleniowym, tylko w nazwie mamy Kids and Junior. Zachęcam wszystkich, również mamusia, do dołączenia. Przez godzinkę potańczymy. Wszyscy chyba już poznali tą Zumbę i ta Zumba po prostu skrada serce i nie zatrzymuje w miejscu, więc mam nadzieję, że stadion będzie tańczył, będzie w tym dniu naprawdę w tanecznej odsłonie. Na zakończenie całego dnia 30 akurat maja, czyli w sobotę, piana party, czyli wyrzuty, dwa wyrzuty ogromnej ilości kolorowej piany, która po prostu pochłonie nasze dzieciaki, której będzie można się zanurzyć, potańczyć oczywiście, bo to w rytmach muzyki, i ta piana party mokrzy, myślę, ale szczęśliwi, będziemy mogli spokojnie wrócić do domu po to, żeby na drugi dzień przyjść z powrotem i skorzystać ze wszystkich atrakcji na Stadionie Miejskim, bo przecież Małopolska bawi się razem. Pod takim hasłem ten dzień spędzimy. Dzień dziecka zapraszamy serdecznie.
3: Doświadczenie uczy, które rzeczy są takie, które dzieci przyciągają, a takie, na które raczej nie zwracają uwagi. To, co macie Państwo przygotowane na Dzień Dziecka 2026, to rozumiem, że też jest wynik właśnie tych obserwacji, przeżycia, jak ten Dzień Dziecka wyglądał, też zmiana przestrzeni pewnie miała na to wpływ, że ten odbiór będzie troszeczkę inny.
2: Myślę, że na pewno sprostamy oczekiwaniom, bo oczywiście te kolejki do malowania twarzy, do tatuaży, do skręconych balonów, po watę cukrową czy lody, to wszystko wymaga cierpliwości, ale dzieci są szczere i naprawdę potrafią też tyle samo, ile pokazać nam, tyle samo dać. Mówię o tej oczywiście energii, pozytywnej energii, ich uśmiechy, ich zadowolenie, ich radość. To jest taka siła napędowa i przecież po to wszyscy to robimy, żeby w tym dniu uszczęśliwić wszystkich bez względu na okoliczności, na codzienność, na wszystkie problemy, bo dzieciaki też mają przecież problemy. Sprawić, by ten dzień był naprawdę szczęśliwy. Ja myślę, że to idealny moment, żeby dorośli mogli na chwilę zwolnić i trochę porzucić powagę i przypomnieć sobie, jak to jest cieszyć się z małych rzeczy, czyli z na przykład poruszania się, z wzięcia udziału w rodzinnym challenge'u, czy po prostu spróbowania smaku ulubionych lodów, czy beztroskiego uśmiechu, a dzieciaki skorzystały na maksa ze wszystkich atrakcji, bo przecież to dzień, w którym warto celebrować i ciekawość świata, otwartość, no i oczywiście cieszyć się absolutnie szczerze, niezależnie od tego, ile się ma lat, czy 5, czy 25, czy 75. Tak naprawdę zapraszamy wszystkich. Pozwólcie sobie na to, na odrobinę właśnie takiej dziecięcej magii. Dopóki potrafimy się śmiać, dopóki potrafimy się bawić, dopóki drzemie w nas ta najczystsza dziecięca energia, która nadaje życiu koloryt. Zapraszamy Was. Bądźcie z nami.
3: Dzień Dziecka w Skawinie nieco wcześniej, bo 30 i 31 maja na Stadionie Miejskim przy ulicy Mickiewicza. Czytanie na dywanie, a do tego m.in. Escape Room. Takie atrakcje będą czekały na dzieciaki w czerwcu w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Skawinie. Choć zbliżają się wakacje i biblioteka kładzie mniejszy nacisk na edukację, tak wciąż nie zwalnia tempa, zapewnia zastępca dyrektora MBP Magdalena Stec.
4: Nawet w naszej ofercie tej edukacyjnej też staramy się już w czerwcu dzieciakom dać trochę odetchnąć i to, co oferujemy, jest bardziej takie zabawowe, animacyjne niż stricte naukowe, więc tak już od lat staramy się tą naszą ofertę konstruować, żeby czerwiec był po prostu luźniejszy, ale no jako, że my gdzieś tam jesteśmy cały czas kreatywni pod kątem wymyślania różnych dodatkowych wydarzeń i eventów w naszej bibliotece, a również to, co się już dzieje od jakiegoś czasu w całej gminie i te miesiące tematyczne w ciągu roku się pojawiają i czerwiec no nie może być innym miesiącem jak miesiącem dzieci, więc również my wchodzimy w tą tematyczność miesiąca i staramy się coś ekstra dla dzieciaków przygotować. I Dzień Dziecka będziemy świętować oczywiście w bibliotece. Zaczynamy już tym weekendem poprzedzającym Dzień Dziecka, czyli ostatni weekend maja, i tutaj będziemy również obecni jako biblioteka na gminnych obchodach Dnia Dziecka razem z Centrum Kultury i Sportu. Zaczynamy weekendowo, natomiast to, co będzie się działo w samej bibliotece, to idealnie dokładnie w 1 czerwca w Dniu Dziecka, to jest poniedziałek w tym roku, zapraszamy na kolejną, czwartą już od osłonę, czytania na dywanie po angielsku. To jest efekt naszej współpracy ze szkołą językową. Po raz kolejny chcemy zaprosić dzieciaki na godzinę 16, czyli będzie to takie popołudniowe czytanie na dywanie w bardzo luźnej formie, troszkę zabaw, trochę poczytania i każdy dzieciak, jako że to no, dzień dziecka, to nie może być inaczej, wyjdzie z upominkiem po tych zajęciach.
3: Wiem, że zawsze zachęcacie do zwiedzania tych bibliotecznych zakamarków. Mam wrażenie, że to się trochę z tym wiąże, a mam tutaj na myśli oczywiście Escape Room, który już niedługo na terenie dworca powstanie. Co was podkusiło, żeby zrobić swój Escape Room?
4: Podkusiło nas doświadczenie, które już mieliśmy, gdzie spontanicznie w ubiegłym roku przy zupełnie innej okazji, a nawet nie w ubiegłym, 2 lata temu, przepraszam, przy zupełnie innej okazji właśnie stawialiśmy pierwsze kroki z takim Escape Roomem literackim, bibliotecznym. Wówczas się to z bardzo dużą popularnością spotkało i bardzo taki przyjemny feedback dostaliśmy od uczestników, że była to świetna zabawa. Przy okazji właśnie, jeżeli chodzi o te nasze biblioteczne zakamarki, planujemy go zrobić w jednym z takich zakamarków, gdzie na co dzień czytelnicy nie trafiają, ponieważ to będzie nasz biblioteczny magazyn, ale jest on doskonałą przestrzenią, po pierwsze, żeby tam zamknąć uczestników Escape Roomu, a po drugie, żeby poukrywać różne zagadki, z którymi będą musieli się zmagać. I rzeczywiście w czerwcu, który jest miesiącem dzieci, ten Escape Room zostanie zainaugurowany. Nie mam jeszcze dokładnej daty, kiedy to się wydarzy, ale prosimy śledzić nasze media społecznościowe i stronę internetową. Na pewno pojawi się informacja, kiedy taka inauguracja Escape Roomu się pojawi i na pewno on będzie powtarzany w takim cyklu od czerwca do września, więc kilka tych odsłon będzie, żeby można było dać się, tu oczywiście kolokwializm, zamknąć w bibliotece.
3: Rozumiem, że tematyka Escape Roomu będzie ściśle związana z literaturą albo z czymś, co może wiązać się z działalnością biblioteki.
4: Tak, tak, tak. My to nazwaliśmy sobie literacki Escape Room, więc gdzieś tam na pewno głównymi bohaterami zadań będą postaci literackie. Oczywiście nie wymagamy tutaj znajomości, nie wiadomo jakiej, żeby też nie przerażać, że nie wiem, rzucam teraz. Przykładowo będą to jakieś książki fantastyczne czy magiczny Harry Potter, a ja nie czytałem, to nie mogę wziąć udziału. Nie, nie, nie, absolutnie. Oczywiście będą zakotwiczone pewni bohaterowie, ale zadania będą tak skonstruowane, że nawet jak nie bardzo mieliśmy okazję zapoznać się z treściami pewnych książek, to nie podołamy Escape Roomowi. Nie, nie, nie. Tutaj postaramy się to tak zrobić, żeby każdy mógł wziąć w nim udział.
3: Zakamarki biblioteki wiemy, że są. Nie wszyscy je jeszcze zwiedzili. Powiedzieliśmy sobie, że będzie dobra ku temu okazja, chociażby właśnie poprzez ten Escape Room. Co do anturażu tego miejsca, tego, którego nie widać na co dzień, to można je poprószyć szczyptą tajemnicy, do tego być może jakimiś pajęczynami, jakimś takim osiadłym kurzem na starych księgach, być może nawet z działu ksiąg zakazanych.
4: troszkę tak, rzeczywiście. Tą przestrzeń właśnie magazynową. Myślę, że jak najbardziej moglibyśmy tam i takie księgi, które nie są wyeksponowane na co dzień na półkach odnaleźć. Zawsze jak wpuszczamy tam uczestników przy okazji różnych sytuacji, najczęściej to jest zwiedzanie właśnie naszych bibliotecznych zakamarków, to chyba najwięcej emocji ten nasz magazyn wzbudza, nie licząc piwnic, które też są takie bardzo emocjonalne, ale wśród najmłodszych to chyba największą taką tajemnicę i zaskoczenie stanowią szafy z kierownicą, ponieważ tam właśnie mamy takowe szafy z kierownicą i myślę, że dla tych, którzy zechcieliby między nimi się ukryć, a być może właśnie rozwiązać zadanie, które postawimy podczas próby wydostania się z tego Escape Roomu, to te szafy będą pewnego rodzaju zaskoczeniem, ale też takim humorystycznym akcentem, bo jesteśmy z nich dumni i bardzo dużo osób, które już tam trafi do tego pomieszczenia, to jest z nimi zachwycone.
3: A tej magii chyba wszystkiemu dodaje fakt, że znajdujemy się w budynku, który ma jakieś spokojnie ponad 1,5 wieku.
4: Tak, jest, ma duszę, nie możemy tutaj odmówić temu budynkowi duszy i wyjątkowego klimatu, więc myślę, że wszystko tutaj nam się tak w taką fajną klamrę spina. Tutaj dużo powiedziałam o Escape Roomie, a Escape Room jest jedną ze składowych projektu, który mamy ogromną przyjemność realizować ramowo od wiosny do końca roku, do jesieni 2026 roku. Jest to projekt dofinansowany z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Partnerstwo dla Książki i nasza biblioteka otrzymała właśnie dofinansowanie na realizację działań. Projekt, w ramach którego i Escape Room, i działania, które są realizowane już teraz, ale będą również przez wakacje, będą i na jesień, nazwany jest Biblioteczny Kod, kreatywna, odkrywcza, dynamiczna biblioteka, więc w tych kilku słowach chyba zawarli zrobiliśmy bardzo skrótowy opis naszych działań i naszej biblioteki. I ten kod różnorako rozumiany jest takim punktem stycznym wszystkich naszych działań i takim głównym tematem, wokół którego te działania budujemy. Escape Room też oczywiście się tu wpisuje, ponieważ no, całe zadanie polega na rozszyfrowaniu swego rodzaju kodu, żeby móc wydostać się z zamkniętego pomieszczenia. A oprócz tego realizujemy 3 takie bloki zajęciowe, 2 warsztaty i 1 lekcję biblioteczną, które są kierowane w tym momencie dla grup zorganizowanych, szkolnych i przedszkolnych. Wakacje również będą realizowane dla grup tworzonych w ramach naszych zajęć wakacyjnych, a jesienią będziemy chcieli troszeczkę je dostosować i pozmieniać te zajęcia i zaoferować je najstarszej grupie naszych odbiorców, czyli seniorom. I jeżeli chodzi o te zajęcia, które się dzieją, które będą się działy, to wszystko, tak jak powiedziałam, jest zbudowane wokół kodów i zaczynamy tak troszeczkę historycznie, osadzone literacko. To jest warsztat edukacyjny kod początkowy, tradycyjne pismo obrazkowe, gdzie wprowadzamy uczestników w cykl w ogóle tych naszych projektowych zajęć i tutaj zaczynamy od takiej historycznego zakotwiczenia w ogóle kodu jako sposobu porozumiewania się ludzi. Od właśnie pisma obrazkowego, potem przez całą tą ewaluację i rozwój technologii pisania, papirusy, pióro, potem druk, jak również do tych współczesnych nam dzisiaj obecnych kodach, czyli wszelkiego rodzaju emotkach, skrótach, którymi młodzież, a już nie tylko młodzież się posługuje, więc będzie troszeczkę tak historycznie i literacko. Będzie kolejny warsztat zatytułowany z kolei Nowoczesne kody. No i tutaj no nie mogło zabraknąć w naszej bibliotece, która jest kreatywna, odkrywcza i dynamiczna, zajęć z robotami, które już też chyba są takim naszym stałym elementem i na stałe się wpisały w ten nasz biblioteczny obraz, więc również w ramach tego projektu pojawi się taki warsztat, gdzie dzieciaki będą mieć zadania do rozwiązania zarówno właśnie z robotem, tą naszą taką magiczną kuleczką, która potrafi ruszać się tak, jak zaprogramujemy ją kolorem, ale również pojawią się elementy z odczytywania kodów QR, więc wszelkie takie kody związane z nowoczesnymi technologiami spróbujemy na tych warsztatach ugryźć, ale żeby też było troszeczkę więcej praktyki i nie tylko takie osadzone w historii i w tej nowoczesności, to w ramach projektu pojawi się również tematyczna lekcja biblioteczna Kody wokół nas i tu z kolei myślę, że też pojawi się element zaskoczenia dla uczestników, bo spróbujemy rozszyfrować pewne kody, z którymi spotykamy się na co dzień, w większości na przedmiotach takiego codziennego użytku i tak bezwiednie, bez zastanowienia, no patrzymy na to, ale nigdy się do końca nie zastanawiamy, o co chodzi i to mamy na myśli tutaj zarówno takie piktogramy, które się pojawiają gdzieś tam na odzieży. Numer PESEL, rozszyfrowujemy go i rozkładamy na czynniki pierwsze, co on tak naprawdę ma w sobie ukryte, bo być może, zwłaszcza dzieciaki, myślę, że nie do końca są świadome tego, że jedna z cyfr wskazuje nawet płeć. Z kolei dla starszego pokolenia, który ma tak wprost wpisaną datę urodzenia, no to u osób, które się urodziły już po 2000 roku, troszeczkę inaczej jest zakodowany chociażby miesiąc, więc rozkładamy ten PESEL na czynniki pierwsze. Pojawiają się też elementy związane z biologicznym kodem DNA, z kodami, które gdzieś tam są na przedmiotach w sklepie, praktycznie i odkrywczo, co też jest jednym z kluczy tego projektu. I oczywiście, to co mówiłam wcześniej, Escape Room Literacki również jest realizowany w ramach tegoż projektu i klamrą domykającą, zamykającą, podsumowującą cały projekt będzie wystawa, która pojawi się w tych naszych przestrzeniach, o których chwilę wcześniej mówiłam, takich, których do tej pory nie traktowaliśmy jako jednej z przestrzeni, czyli te nasze witryny przy punkcie informacji i będzie to wystawa Kody ukryte w bibliotece i tutaj z kolei na czynniki pierwsze będziemy rozkładać różne kody ukryte w książce, różne kody, które my jako bibliotekarze umieszczamy w książkach i tu myślę, mogę takiego rąbka tajemnicy uchylić, być może ktoś, kto teraz sięgnie po książkę z naszej biblioteki, może zobaczyć, czy rzeczywiście biblioteczne pieczątki pojawiają się na stronie 7, 17 i ostatniej.
3: Teoretycznie edukacyjnie biblioteka idzie spać, ale z tego co słyszę, to czerwiec no będzie się działo, po prostu.
4: Będzie się działo. My tak ostatnio to co miesiąc mówimy, a dobrze, to teraz ten intensywny miesiąc się skończył i zaczynamy od kolejnego, ale wcale tak nie jest i każdy kolejny jest równie intensywny jak poprzedni, co nas oczywiście bardzo cieszy. Wakacje też nie są dla nas absolutnie czasem zwolnienia tempa, ponieważ u nas będzie się dużo działo, będzie cała oferta wakacyjna, o której pewnie też niebawem będzie okazja usłyszeć na antenie. Przygotowujemy się, myślimy o tym i czerwiec jest takim bardzo intensywnym wstępem do jeszcze intensywniejszych wakacji.
1: Szczegóły na temat czerwca w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Skawinie znajdziecie na bibliotekaskawina.pl. Chcemy być dostępni i ciągle się rozwijamy, mówią przedstawiciele Centrum Kultury i Sportu w Skawinie. Instytucje kultury stają się coraz bardziej przyjazne osobom ze szczególnymi potrzebami i niepełnosprawnościami, wdrażając kolejne udogodnienia. Wśród nich jest także przygotowanie merytoryczne pracowników.
5: Joanna Kurpiel, Centrum Kultury i Sportu w Skawinie. No to jest bardzo szeroki temat. W ogóle chcemy być dostępni. Jeśli chodzi o to słowo dostępność, mówimy o osobach z różnymi potrzebami, bo na dobrą sprawę nasze własne potrzeby jako ludzi poprzez wiek dziecięcy, dorosły i wreszcie starość też się zmieniają. Też napotykamy na różne bariery w życiu codziennym. Jako dzieciaki coś jest dla nas za wysokie, za niskie, gdzieś nie możemy wejść. Jako na przykład my kobiety w ciąży mamy problem w ogóle z poruszaniem się, więc jeżeli jest im więcej schodów, tym dla nas ciężej, tak? Jeżeli nie mamy jakiejś wygodnej przestrzeni, żeby odpocząć, też mamy problem. Gdy jesteśmy osobami starszymi, w ogóle mamy problem z jakąś mobilnością, więc też wszelkie utrudnienia, o których myślimy głównie w kontekście architektonicznym, zaczynają dla nas po prostu się piętrzyć niczym góry. Ale możemy też być ograniczeni czasowo, na przykład, nie daj Boże, przydarzy się kontuzja i trzeba gdzieś o kulach się dostać. I tutaj jest takie myślenie właśnie w kontekście barier architektonicznych. Tymczasem potrzeby są też nieujawnione, tak? Mamy rozmaite ograniczenia, które są fizycznie niewidzialne, a na przykład przeszkadza nam hałas, przeszkadza nam błyskające światło, przeszkadza nam tłum ludzi, który jest nieunikniony w pewnych miejscach, przeszkadza nam, że coś jest za głośno, albo że jest za ciemno, na przykład właśnie, albo jest za tłoczno. Tych aspektów jest tak wiele, że naprawdę myślenie o dostępności zaczyna naprawdę mocno ważyć i trzeba szerokiego spektrum ludzi z różnymi potrzebami i różnych opinii wysłuchać i różne sytuacje zaobserwować, żeby zrozumieć, co możemy zrobić, tak? Właśnie w instytucji kultury, o której mówimy, która powinna być otwarta dla każdego i na jego potrzeby, i na jego możliwości i powinna oferować ofertę, która będzie integracyjna, w której każdy znajdzie coś dla siebie, w której każdy będzie mógł zakosztować nie tylko kultury, ale w ogóle takiej socjalnej potrzeby swojej, zaspokoić swoje potrzeby bycia w kontakcie z drugim człowiekiem lub właśnie spotkania się z kulturą i sztuką lub po prostu pobycia w ciekawym miejscu.
6: Tomasz Stawowy, dyrektor Centrum Kultury i Sportu w Skawinie. Oczywiście punktem wyjścia są obowiązujące powszechnie przepisy. One nas zobowiązują do tego, żeby instytucje publiczne dostosowywały swoje siedziby, swoją ofertę, swoje media społecznościowe do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, z niepełnosprawnościami. To oczywiście dotyczy tak oferty, infrastruktury, ale też sposobu komunikowania się z osobami ze szczególnymi potrzebami. I tak też jest u nas, to jest oczywiście długi, długi i żmudny proces, choćby dlatego, że część naszych siedzib, obiektów, w których realizujemy swoje zadania, to są obiekty zabytkowe, które mają swoje określone uwarunkowania, przy tym ograniczenia, co nie znaczy, że nie możemy tych ograniczeń zidentyfikować i próbować zapewniać dostępu alternatywnego. I takim pierwszym etapem, który my przeszliśmy, przypuszczam, że podobnie jak wiele innych instytucji publicznych, w tym ośrodków kultury, to jest przygotowanie deklaracji dostępności, a więc zidentyfikowanie naszych ograniczeń, tych naszych słabych stron, no i próba znalezienia jakichś alternatywnych form dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, czy to dotyczy obiektów i dostępu do nich, czy też naszej oferty. My takich ograniczeń zidentyfikowaliśmy dosyć sporo i sukcesywnie próbujemy je likwidować, poza oczywiście tymi najtrudniejszymi barierami architektonicznymi, zwłaszcza w obrębie obiektów zabytkowych, są też drobne elementy, które sukcesywnie usuwamy lub takie, które wymagają zakupu określonego wyposażenia. I poza oczywiście istniejącymi już rozwiązaniami typu podjazdy czy podnośniki, windy, możemy też dbać o bezpieczeństwo osób ze szczególnymi potrzebami, jeśli idzie o ich ewakuację z obiektów na wypadek zagrożenia. W tym celu chociażby instalujemy materace ewakuacyjne. Takie są dostępne w naszych obiektach. Dla komfortu osób z niepełnosprawnościami zapewniamy też odpowiednie warunki, jeśli idzie o przestrzeń sanitarną. Posiadamy chociażby komfortkę dla osób z niepełnosprawnościami. Te elementy, o których mówię, w szczególności udaje nam się pozyskać i uczyć się ich obsługi, rozumiejąc też potrzeby osób z niepełnosprawnościami dzięki współpracy z wieloma podmiotami, w tym z podmiotami sektora pozarządowego, z fundacjami, które specjalizują się w tej współpracy. Tak też zresztą było w przypadku posiadanych przez nas dokumentów, jeśli idzie o dostępność. Jesteśmy w posiadaniu kolejnych kolejnych audytów dostępności naszych obiektów, które pozwalają nam identyfikować te przestrzenie czy te niedostatki, których potrzebujemy jakichś dodatkowych działań. W ślad za tym oczywiście kupujemy też wyposażenie, które chociażby nasze wydarzenia czyni bardziej dostępnymi, jak pętle indukcyjne. Jesteśmy w posiadaniu dwóch tego typu urządzeń, pętli mobilnej i stałej. Wkrótce pewnie też będziemy mieli dostępną usługę tłumacza języka migowego. Stosujemy też oczywiście opisy alternatywne dla treści publikowanych w naszych mediach społecznościowych. I te wszystkie działania pozwalają nam na przyjęcie takiej strategii, w której fakt, że wygodnym byłoby pewnie przyjąć, że być może te działania można odłożyć w czasie, być może można je realizować z mniejszą intensywnością, ponieważ osób ze szczególnymi potrzebami, osób z niepełnosprawnościami jest relatywnie mało. Tych osób mało uczestniczy w naszej ofercie, więc jest ich mało w naszych obiektach. Byłoby błędnym założeniem. Im szybciej uświadomimy sobie, że tych osób będzie więcej, będą mogły z większym komfortem korzystać z naszej oferty i z naszych obiektów, im szybciej zaczniemy zmieniać nasze obiekty i dostosowywać naszą ofertę, tym pełniej i z większą satysfakcją osoby ze szczególnymi potrzebami będą mogły z naszej oferty korzystać.
5: Zaczynamy to diagnozować na dobrą sprawę od ostatnich 6 lat, czyli tak naprawdę od czasu pandemii, szerzej od momentu, kiedy w Polsce wyszła ustawa o dostępności dla osób z rozmaitymi potrzebami, to jest rok 2019 i wtedy dopiero zaczęto w ogóle mówić głośno o tym, że coś jest jednak nie w porządku, że budujemy bariery jako społeczeństwo, że nie dostrzegamy potrzeb innych i zaczęto przełamywać właśnie to tabu mówienia o osobach z potrzebami. Używamy też słowa niepełnosprawnościami, one mogą być czasowe, mogą być trwałe, one mogą być widzialne i niewidzialne, ale tak jak mówię, każdy z nas poprzez swoje życie, w trakcie swojego życia będzie napotykał bariery, które będą dla nas nowe, wcześniej nie istniały i tak należy przygotować i przestrzeń, i ludzi obsługujących instytucje i pracowników, w ogóle swoje myślenie, żeby myśleć w takim kontekście uniwersalnym, co możemy zrobić, żeby było u nas jak najprzyjemniej, jak najbezpieczniej, jak najbardziej komfortowo, żeby ktoś nie bał się do nas przyjść, bo będzie się obawiał, czy znajdzie dostępną toaletę, to jest istotne szalenie w naszych czasach i w naszej rzeczywistości, czy znajdzie miejsce, w którym będzie mógł usiąść w jakimś spokoju, gdzieś sobie wyciszyć się chociażby, przeczytać w spokoju gazetę z daleka od zgiełku, czy znajdzie nie tylko ofertę kulturalną, która go zainteresuje, ale taką, w której poczuje się bezpiecznie w przestrzeni, którą mu stworzymy, czy dojedzie do nas po tych przysłowiowych nie trzech, ale już kilkunastu schodach, jeśli chodzi na przykład do Pałacyk Sokół, jak się do nas dostać, czy osoba na wózku może się tutaj dostać, mówimy od razu może. Do tego wszystkiego oczywiście są wszelkie rozwiązania techniczne, które, no nie ukrywamy, są szalenie kosztowne i wdrożenie ich będzie wymagało naprawdę kilku lat. To nie jest proces na tydzień, na dwa. To jest proces na lata, ponieważ naprawdę wiele rzeczy w obiektach tak przestarzałych, jakie na przykład ma Centrum Kultury i Sportu, ale nie tylko my, no zmagają się z tym tak naprawdę wszyscy. Od urzędów zacznijmy, od tych instytucji publicznych właśnie najważniejszego powiedzmy kontaktu, po instytucje kultury, po dużo mniejsze instytucje kultury, które też mają swoje problemy architektoniczne, ale właśnie ten brak jakichś rozwiązań sensorycznych dla osób niedowidzących, niewidzących, dla osób, których jest dyskomfortem wejście w przestrzeń, której nie mogą poczuć, nie mogą zobaczyć, nie czują się bezpiecznie, że znajdą tutaj zrozumienie i pomoc, to oprócz tych rozwiązań właśnie, które są kosztowne i techniczne, najważniejszym rozwiązaniem są ludzie zawsze. Pierwszy proces uświadamiania sobie, że tworzymy coś dla wszystkich, no to zachodzi w głowach naszych fantastycznych pracowników, którzy zawsze służą pomocą, ale oczywiście chodzi o to, żeby ktoś nie musiał się prosić też, ani też nie czuł się, że ciągle potrzebuje kogoś do pomocy, tylko mógł samodzielnie poruszać się po naszej instytucji. Więc tak jak mówię, to jest proces, który u nas trwa już od 6 lat i będzie trwał bardzo długo, prawdopodobnie wiecznie, bo dostępność się zmienia i rozmaite rozwiązania przychodzą fenomenalne, nowoczesne, które będzie można sobie wdrażać. Ale jednym z tych etapów wprowadzania dostępności są oczywiście szkolenia, uczestnictwo w szkoleniach realizowanych obecnie, na przykład przez Narodowe Centrum Kultury. To jest bardzo wielki program projektowania uniwersalnego kultury, stricte skierowanego do instytucji takich jak nasza. To jest ogromny program praktyk, ogromny program dofinansowania rozmaitej działalności, ale przede wszystkim ogromny program szkoleniowy, którym mamy ogromne szczęście partycypować i uczestniczyć. Jednym z tych etapów jest właśnie tak zadanie, które się nazywa Program Przygotowania do Stażu Praktyk i Pracy i Zatrudniania Osób z Niepełnosprawnościami. I będą to szkolenia prowadzone właśnie dla naszej instytucji, dla naszych pracowników, przede wszystkim dla kadry zarządzającej, jak stosować język włączający, jak przygotować ofertę włączającą, jak w ogóle dostarczyć informacje o tym, że jest, powiedzmy, nabór na stanowisko jakieś tam, w którym mogą odnaleźć się osoby z rozmaitymi ograniczeniami, ale i właśnie zadanie polega na tym, jak dostarczyć dostępną informację. To już jest punkt pierwszy. I okazuje się, że wcale to nie jest takie proste, ponieważ trzeba zrealizować wiele, wiele rozmaitych wytycznych, żeby informacja, którą podajemy, była dostępna. Żeby przygotować tak przestrzeń pracy, aby ktoś się czuł komfortowo na tyle, że będzie czuł odwagę aplikować w ogóle na stanowisko pracy, ale także mówimy tutaj nie tylko o zatrudnianiu, ale właśnie o praktykach i wolontariacie. Chodzi nam też o to, aby osoby, które głównie młodzież, myślę, bo tutaj jakby wolontariat też jest skierowany w naszej instytucji do młodych osób, odważyły się wyjść z domu i zintegrować się z nami, tak, ze swoimi rówieśnikami, niekoniecznie z jakimiś ograniczeniami, żeby się czuli swobodnie i bezpiecznie w naszej przestrzeni, żeby się, powiedzmy, nabywali umiejętności społecznych też, żeby znajdowali tą ofertę dla siebie i nie bali się wyjść na rynek, bo statystyki są porażające. Coraz więcej osób, nie tylko w naszym województwie, ale to jest ogólnopolski trend, myślę, że on jest dużo szerszy. Niestety coraz więcej dzieci i młodzieży występuje o zaświadczenia o niepełnosprawności. A to oznacza, że młode społeczeństwo jest coraz bardziej dotknięte rozmaitymi ograniczeniami, które nie zawsze są widoczne, bo to nie są tylko fizyczne niepełnosprawności, ale zaczyna być bardzo mocno tutaj w tych statystykach wybijać się na przykład rozmaite spektrum autyzmu. Autyzm jest bardzo szerokim tematem, ma wiele twarzy, ma wiele rozmaitych, nie mówię ograniczeń, ale takich aspektów, które w życiu drażnią, które przeszkadzają nam uczestniczyć w takich społecznych po prostu aktywnościach. I jest to niepokojące, że właśnie nasza młodzież już idzie tą drogą, gdzie jako osoby dorosłe za chwilę będą bały się wejść na rynek pracy, bo albo nie będzie dla nich ofert, bo nie będą umiały współpracować z otoczeniem de facto, nie? I nasz program wolontariatu, zresztą fantastycznie prowadzony przez naszą wspaniałą koleżankę Agnieszkę Kupczyk, która również będzie uczestniczyć w tym szkoleniu, bardzo mocno integruje dzieciaki, młodzież, nie mówimy o dzieciakach, bo trzeba mieć minimum 13 lat, żeby być wolontariuszem, bardzo mocno integruje, buduje, bazuje właśnie na takim budowaniu zespołu, na budowaniu wspólnego projektu i cieszy nas to, że właśnie w tym sezonie też odważyły się osoby z pewnymi ograniczeniami, o których nie będziemy tu mówić głośno, zgłosiły się i chcą uczestniczyć w tym wolontariacie, nie boją się wyjść. To jest szalenie ważne, żeby właśnie integrować się już na tym poziomie i umieć działać wspólnie. I to jest właśnie miejsce Centrum Kultury i to jest ta przestrzeń, w której chcemy pracować, a szkolenie, w którym będziemy uczestniczyć, ogromny projekt Narodowego Centrum Kultury, tylko nam jako instytucji, nam jako pracownikom pomoże zdobyć narzędzia, odpowiednie umiejętności, wzbogaci naszą wiedzę, żebyśmy mogli jak najlepiej tak naprawdę Państwu służyć, przygotowywać dla Państwa jak najlepszą ofertę i możliwość otwarcia się na to, abyście zechcieli do nas przyjść. Wszyscy, którzy się boicie, bo myślicie, że właśnie może tutaj coś być niefajnego dla mnie i proszę mi wierzyć, zawsze znajdziecie u nas pomoc i wszystko, cokolwiek potrzebujecie. Mówię teraz do tych osób, które uważają, że mają takie ograniczenia, że nie są w stanie uczestniczyć w naszych wydarzeniach. Nieprawda. Zapraszamy Was do nas, bo jeżeli tylko potrzebujecie jakiegokolwiek rozwiązania, czegoś, co sprawi, że poczujecie się bardziej komfortowo, zawsze możecie się do nas zgłosić. Do nas, czyli na przykład do koordynatora dostępności, którym mam przyjemność być od 5 lat w Centrum Kultury i Sportu w Skawinie. Naprawdę mamy fantastycznych pracowników, którzy rozwiązują wszelkie problemy, nawet jeśli jesteśmy jeszcze jako instytucja ułomni, jeśli chodzi o rozwiązania takie techniczne, architektoniczne właśnie. To jest długi proces i mam nadzieję, że on będzie trwał i będziemy mogli się tutaj rozwijać.
3: Czas jest wielkością względną. W przypadku Skawiny mam wrażenie, że to wyraźnie widać, bo wszystko postępuje rzeczywiście krok po kroku, ale jednak w swoim tempie, tak? Kiedy mówimy ogólnie o projektowaniu uniwersalnym kultury, kiedy macie tą strategię, ten plan działania, czy zakładacie sobie jakiś konkretny czas, w którym już będziecie pewni, że to, co mogliśmy i co musieliśmy zrobić, udało się wykonać. Bierzemy też oczywiście pod uwagę to, że dostępność też zmienia swoją formę z roku na rok i to nie jest tak, że to, o czym mówiliśmy na przykład kilka lat temu, jest dzisiaj całkowicie aktualne, bo te formy dostępności też ewoluują i pokazują, że zwracamy coraz częściej uwagę na jeszcze więcej problemów czy uniedogodnień, które mogą czekać potem potencjalnych odbiorców, czy to oferty kulturalnej, czy sportowej?
6: No, mówiąc pół żartem, pół serio, my oczywiście jesteśmy w gorącej wodzie kompanii i chcielibyśmy już teraz jeszcze więcej, jeszcze szybciej, jeszcze pełniej, ale oczywiście to nie jest możliwe. Tam, gdzie jest taka możliwość, oczywiście sukcesywnie odrabiamy te lekcje i kolejne usprawnienia udaje nam się wprowadzać, ale trzeba pamiętać, że kwestie dostępności to jest proces ciągły, trwający bez przerwy, bo on wymaga analizy nie tylko tego, czym administrujemy, myśląc o infrastrukturze, ale też tego, w jaki sposób, w jakich kierunkach rozwijać naszą ofertę, w jaki sposób sprawiać, żeby ona była bardziej dostępna. Jeśli myśleć o planowaniu, to oczywiście ta długofalowa perspektywa, czyli fakt, że to po prostu będzie trwało przez kolejne lata, to jedno, ale kiedy projektujemy przebudowę naszych obiektów, a takim zbliżającym się największym przedsięwzięciem na najbliższe dwa lata jest modernizacja niskiej części zabudowy hali widowiskowo-sportowej, no to tam już oczywiście wszystkie te rozwiązania gwarantujące dostępność tak architektoniczną, jak i komunikacyjną, jeśli idzie o oznaczenia, jeśli idzie o tyflografię, jeśli chodzi o ścieżki naprowadzające, likwidację barier poziomych, pełną dostępność także pionową, ponieważ tam akurat myślimy o nadbudowie, a więc windy. I co za tym idzie, także wszystkie możliwe rozwiązania gwarantujące bezpieczeństwo osób ze szczególnymi potrzebami, tak jeśli idzie o przestrzeń toalet czy innych miejsc, w których te osoby mogłyby potrzebować wsparcia. Wszystkie te elementy gwarantujemy. W przyszłości kolejny z obiektów zyska taką dostępność, no w tej części, o której mówimy, planując przebudowę, dostępność pełną.
3: Deklaracja dostępności Centrum Kultury i Sportu w Skawinie jest dostępna na stronie internetowej cki.sp.pl. Coś dla par, które planują ślub cywilny. Uroczystość może odbyć się nie tylko w siedzibie Urzędu Stanu Cywilnego, ale również na otwartym, świeżym powietrzu. Więcej na ten temat opowie kierownik skawińskiego USC Agnieszka Pazdan.
7: Przepisy ustawy, prawo o aktach stanu cywilnego rzeczywiście umożliwiają zawarcie ślubu poza lokalem Urzędu Stanu Cywilnego. Jeżeli Państwo decydują się na ślub poza lokalem, zapraszamy do Skawiny. Mamy tutaj piękny park i również inne lokalizacje, które myślę, że spodobają się Państwo i wybiorą Państwo te lokalizacje na miejsce swojego ślubu.
3: I co trzeba zrobić, żeby właśnie w ten sposób ślub się odbył? Czy to są jakieś specjalne wytyczne, żeby spełnić taki warunek i móc pobrać się w takiej pięknej scenerii parkowej?
7: Tak, oczywiście trzeba zgłosić się do Urzędu Stanu Cywilnego i złożyć w tej sprawie wniosek. Oczywiście wniosek zawiera jeszcze takie obostrzenie, ponieważ miejsce wybrane do zawarcia ślubu poza lokalem musi być to miejsce, które gwarantuje zachowanie uroczystej formy i bezpieczeństwo uczestników. Ponadto wymagana jest opłata dodatkowa, wynosi ona 1000 zł.
3: Jeżeli chodzi o te względy bezpieczeństwa, czy jeżeli jesteśmy w takim układzie w przestrzeni otwartej, to musi być na przykład, nie wiem, asysta policji w tej sytuacji, czy jak to jest?
7: Nie, absolutnie nie, tylko chodzi o takie miejsce, żeby rzeczywiście było ono przygotowane, zapewniało uroczystą formę i zapewniało, no i żeby ta liczba uczestników miała też zagwarantowaną taką swobodę dojścia i uczestniczenia w tej uroczystości w sposób taki należyty.
3: Skoro już powiedzieliśmy sobie o bezpieczeństwie, to jeżeli chodzi o przebieg takiej ceremonii, jest ona dokładnie taka sama jak w przestrzeni zamkniętej, czyli w takim lokale jak Urząd Stanu Cywilnego.
7: Tak, dokładnie tak. Oczywiście scenariusz takiej uroczystości to już jest w gestii nowożeńców. My tutaj nie ingerujemy. Natomiast wszystkie te najważniejsze elementy tej uroczystości są takie jak w lokalu Urzędu Stanu Cywilnego zachowane.
3: To nie tylko obrona fizyczna, podkreśla Tomasz Morawa, instruktor i strażnik miejski ze Skawiny. Kobiety z podkrakowskiego miasta i gminy mogą wziąć udział w bezpłatnych zajęciach z samoobrony. Uczą się chwytów, ale również i przede wszystkim perswazji słownej. O genezie powstania kursu mówi Tomasz Morawa.
8: Narastało mi to w głowie przez lata. W pewnym momencie poprosiłem komendanta, czy moglibyśmy takie coś wdrożyć w Skawinie, spróbować. Komendant troszeczkę mój wtedy podchodził do tego sceptycznie. Powiedział mi po tym pierwszym kursie, że jest zaskoczony bardzo pozytywnie i będzie mnie wspierał z tym i tak jest do tej pory. Kolejny komendant, który prowadzi nas, bardzo wspiera i bardzo chce, żebyśmy to robili, bo kobiety poczuły, że to ma sens, że czegoś się nauczą, a na pewno rozwijają w sobie pewność siebie. Nauczą się reagować na stres i nauczą się mówić nie. swoją prześladowcę. A to jest bardzo ważne.
3: Jeśli chodzi o bezpieczeństwo w Skawinie, mam wrażenie, że przez lata to się bardzo zmieniło na plus, bo to już chyba nie są te czasy, gdzie możemy chociażby obserwować grupy związane z klubami sportowymi czy piłkarskimi, które gdzieś tutaj miały swoje porachunki. Wiadomo, że nigdy nie jest idealnie i że zawsze coś się może wydarzyć, natomiast w kontekście tego, że już po tych kilku latach można powiedzieć, że no już to zagrożenie jest o wiele mniejsze, to czy faktycznie jest sens kobiety uczyć tej samoobrony?
8: Niestety jest. Te kluby, walki między nimi przeszły już troszeczkę na bok. Natomiast ludzie są coraz bardziej sfrustrowani, wykazują bardzo dużą agresję do siebie. I z tego, co rozmawiam z tymi paniami właśnie na kursie, to one się nie boją już tych pseudokibiców, którzy nie biegali kiedyś po Skawinie, ale boją się zachowań wybuchu agresji z niewiadomego pochodzenia. Dlatego one są zawsze przygotowane, albo inaczej, czuć się pewnie w każdej sytuacji. Boją się właśnie wybuchu agresji, nawet domowników, już nie mówiąc o agresji na ulicy, młodzieży, która coraz bardziej zaczyna być agresywna i nieprzewidywalna w swoim zachowaniu.
3: Na czym polega samoobrona dla kobiet? Powiedzieliśmy sobie już, że to także jest stricte czysta asertywność. Natomiast no to pewnie też jest kilka chwytów, kilka sztuczek, kilka takich fizycznych zagrywek, dzięki którym można po prostu się obronić przed potencjalnym napastnikiem.
8: W pierwszym wyniku uczymy kobiet, w cudzysłowie, bić się. My się uczymy reagować na poszczególne działania osób atakujących. Może być to rozmowa, nawet spokojna rozmowa, daje efekt opanowania tejże agresji. Natomiast uczymy ich wyjścia z opresji w sytuacjach, które nieraz zdarzają się nagle. Nie ma czasu myśleć, nie ma czasu zareagować i dlatego uczymy ich różnych i sztuk, i chwytów jako chwytów. Uczymy ich też zachowań, reakcji na atak. Może być na przykład spokojna rozmowa, może być po prostu zatrzymanie się, pokazanie gołych rąk, że ja nie jestem agresywny. To w niektórych przypadkach działa, a nie w których przypadkach trzeba użyć, powiedzmy, siły fizycznej i pewnych sztuczek, chwytów, bardzo prostych. Ja zauważyłem, że bardzo często kobiety na początku kursu mówią, ale to jest bez sensu, bo ona sobie nie da rady z większym przeciwnikiem. Po czym na końcu kursu już tego nie słyszę, wręcz przeciwnie. Mówią, a to ja sobie zrobię tak, tak i tak i wtedy ten wysoki, barczysty facet, albo na przeciwnik, bo to różnie bywa, mogą być też kobiety, może być zaskoczony moim zachowaniem, moją reakcją. I to mi się właśnie podoba i do tego dążymy.
3: Każda sytuacja jest inna. Do każdej trzeba, myślę, podejść indywidualnie, a w sytuacji zagrożenia nie zawsze jest czas na myślenie. Załóżmy hipotetyczny scenariusz, gdzie jestem kobietą mniejszych rozmiarów niż napastnik, czy jako przeciwnik, to co pan powiedział. Ten ktoś może nie ma narzędzia, ale ma wystarczająco siły, żeby po prostu dominować nade mną. I co powinienem zrobić? Czy bardziej tutaj starać się, żeby rozmowo wyperswadować delikwentowi, żeby może jednak nie kręcił afery, mówiąc kolokwialnie, czy też w przypadku, kiedy już widać, że to po prostu nie pomaga, wtedy przejść jednak do takiej, nazwę to, ofensywnej obrony. Jak to jest?
8: Nie zawsze atak fizyczny da dobry efekt. Nieraz zaskoczeniem przeciwnika jest działanie tak nieprzewidywalne dla niego, czyli wystarczy jeden ruch ręką, nogą i ucieczka. Ucieczka to nie jest tchórzostwo, to jest forma obrony. Nie daję rady, uciekam. Może jestem szybsza. Jeżeli to nie daje rady, obracam się i nagle kontratakuję, gdzie przeciwnik zaczyna być zaskoczony moim zachowaniem. I wtedy na ciele są punkty, które naprawdę przy nawet niewielkim uderzeniu bolą. I to zadziała. I tego właśnie uczymy kobiety. Nie siłowania się z przeciwnikiem, tylko zaskoczenia i dotknięcia, w cudzysłowie oczywiście, dotknięcia tych pewnych punktów, które zadziałają i dają efekt obrony.
3: A w przypadku tych chwytów czy sztuczek je można porównać do jakiegoś konkretnego stylu sztuki walki? Czy jest to karate, aikido, sambo, judo? Czy to tak naprawdę nie ma żadnego znaczenia? To są takie zachowania, które mogą być to same dla wszystkich sztuk walki i nie zawsze one właśnie muszą być nakierowane na ofensywę.
8: Staram się łączyć różne sztuki, szczególnie sztukę właśnie aikido, judo i sambo bojowe, lub sambo, bo to są dwie różne rzeczy.
3: Tak, czyli ogólnie mniej ciosów, raz raczej przerzuty, chwyty.
8: Dokładnie. Staramy się jak najszybciej powalić przeciwnika. Wcale nie musi być to efektowne, ale efektywne. I tego właśnie uczy kobiety. Szybko zadziałać i oddalić się. Oczywiście wiadomo, że uczymy też ich ewentualnie, gdyby się coś stało, udzielania pierwszej pomocy albo nie zostawienia przeciwnika, jeżeli by coś jemu się stało, bo przy takich działaniach przeciwnik też może ulec uszkodzeniu swojego ciała i wtedy nigdy nie zostawiamy takiego delikwenta, tylko staramy się mu pomóc. No oczywiście wzywamy pomoc.
3: Warto też pamiętać o tym, że zawsze każdy z nas coś przy sobie ma. W przypadku kobiet, czy też mężczyzn, bo to nie ma żadnego znaczenia. Sam chodzę z torbą czy z listonoszką, to doskonale wiem, ale gdzieś zawsze tym atrybutem kobiety była torebka i ta torebka też może służyć jako narzędzie obrony.
8: Wszystko może służyć jako narzędzie obrony i to właśnie na kursie uczymy. Użyć telefonu, którego nosimy w ręce, czy mamy przy sobie, użyć klucza, użyć torebki jako obrony, jako bariera między atakującym a tym atakowanym. To daje efekt. I łapiemy się wszystkiego, czyli uczymy się sami obronić wszystkimi rzeczami i środkami, które posiadamy.
3: Myślę, że dotknęliśmy wystarczająco tego aspektu fizycznego samoobrony. Podejdźmy jeszcze do tematu tej asertywności, bo myślę, że dla wielu osób, które mogą być troszeczkę bardziej spolegliwe z natury, czy ten charakter może być troszeczkę taki mniej ekstrawertyczny, to ta asertywność może być ciężka do zastosowania, szczególnie kiedy już dojdzie do sytuacji zagrożenia. Kiedy pan widzi po swoich kursantkach, to bardziej taka czasochłonna jest właśnie nauka tej asertywności i odpowiedniego mówienia nie, czy jednak ta strona bardziej fizyczna, bo oczywiście każdy ma swoje ograniczenia, ale myślę, że zawsze te największe to są tu na samym czubku w głowie.
8: Kobiety mają charakter troszeczkę inny niż my, mężczyźni, i potrafią nas zagadać na śmierć.
3: A my szukamy znowu ryzyka.
8: A my szukamy ryzyka, dokładnie. Dlatego ja nie tylko uczę ich obrony fizycznej, ale uczę ich też rozmowy, uspokojenia przeciwnika swoimi zachowaniami, swoim gestem, no i oczywiście tonem głosu i tak dalej, co do niego mówimy, co robimy, daje bardzo dużo pozytywnych działań, efektów, które mogą doprowadzić do zaniechania dalszych ataków.
3: Pojawienie się warsztatów z samoobrony nie wzięło się znikąd, to już sobie powiedzieliśmy, ale kiedy trafiają do pana osoby pierwszy raz, co jest najczęstszą przyczyną przyjścia na takie zajęcia? Czy to są sytuacje z przeszłości, kiedy któraś z kobiet miała niestety do czynienia z napastnikiem, który zostawił jakiś ślad na psychice i to spowodowało, że ktoś poczuł konieczność, czy po prostu potrzebę nauki, czy to, co widzimy w przestrzeni telewizji czy internetu, ile tej agresji się rzeczywiście pojawia, czy to jest też powód, bo z tego, co pamiętam też z naszych poprzednich rozmów, to ta społeczność, która tworzy się wokół warsztatów z samoobrony, to jest naprawdę zwarta, fajna grupa, która też traktuje te spotkania towarzysko.
8: Po pierwsze, na początku nigdy się nie wyczuje tak do końca tych kobiet, że miały coś do czynienia z jakąś przemocą, dopiero potem się otwierają. Natomiast zauważam od razu, które kobiety przychodzą dlatego, żeby przyjść, bo jest nowe jakieś doświadczenie do zdobycia. Coś można się czegoś nauczyć, a po prostu można się poruszać. I to widać od razu w zachowaniu, w pewności siebie. Kobiety, które albo są zdystansowane, zawsze stoją z tyłu na początku, i je najczęściej obserwuję, bo zauważyłem właśnie, że z tej grupy kobiet część miała do czynienia z jakąś aktem przemocy, czy fizycznej, czy psychicznej. Były dwie sytuacje z poprzednich kursów, że kobieta przyznała mi się pod koniec i podziękowała mi bardzo, że teraz czuje się dopiero pewnie. Było właśnie dość mocne przemoc fizyczna i napad seksualny. Na szczęście nic się nie stało, natomiast przychodziła do mnie na dwa kursy aż. Dopiero po drugim kursie raz, że się przyznała do tego wszystkiego, a dwa powiedziała, wreszcie czuję się pewnie. Natomiast pozostała część też przychodzi z koleżankami, spotykają się, spędzają czas. Nieraz są śmiechy, a nieraz po prostu widzę, że one chcą się władować fizycznie i ja na to pozwalam. Nie ma problemu oczywiście w granicach bezpieczeństwa swojego i tych kobiet.
3: Jak duży odsetek zostaje na dłużej, a jaki jest ten, który jednak rezygnuje, bo uznaje, że to nie jest dla niej. Może troszeczkę minęłam się z wyobrażeniem tego, jak to wygląda, że może pewnych rzeczy jest za dużo, może pewnych rzeczy jest za mało.
8: Zauważyłem, że na początku wszystkie kobiety myślą, że od razu będą bruzli, od razu. No i muszę je niestety sprowadzić na ziemię, że to nie na tym rzecz polega. Część niestety zapisuje się, a potem brakuje im czasu i odpuszczają. Część faktycznie niestety fizycznie nie wyciąga i odpuszcza sobie, co ja zawsze mówię, że nieważne ile zrobisz. Ważne, że zrobisz. Natomiast jest grupa osób, które uczęszcza na te moje zajęcia kolejny raz. Mimo tego, że powtarzamy te czynności, one i tak przychodzą, mimo tego, że już to umieją, ale ćwiczą dalej, dlatego, że mówią, że praktyka czyni mistrza. I dwa, wspierają te kobiety, które przychodzą pierwszy raz. Natomiast tak patrząc mniej więcej, powiedzmy, zapisuje się 50 osób, a kończy kurs połowa. To jest bardzo dużo, dlatego uważam, że nawet gdyby skończyły 3 osoby, to warto organizować takie rzeczy.
1: Szczegóły na cki.pl. Jest w samym centrum Skawiny, a dawniej więziono w nim ludzi. Mowa o skawińskim ratuszu. To kolejny odcinek serii poświęconej historycznym budynkom i miejscom w Skawinie. Ratusz powstał w 1903 roku, a zaprojektował go Władysław Ekielski, znany krakowski architekt. Ratusz jest rzecz jasna siedzibą władz miasta i gminy Skawina, a jej charakterystycznym elementem jest zabytkowa wieża, która zdobi zdjęcia i pocztówki.
9: Jak się tu panu pracuje na miejscu przy rynku 1? Chodzi mi bardziej o warunki lokalowe, jeżeli tak to mogę określić.
10: Norbert Rzepisko, burmistrz miasta i gminy Skawina. Od 10 lat w nich stoję i pewnie jeszcze, jak Pan Bóg pozwoli, zdrowie i wyborcy chwilę postoję, ale widok jest ładny na rynek. Traumatyczny był na pewno z chwilą, gdy była pandemia, bo wtedy nie jeździły samochody, nie chodziły żadne osoby przez rynek. Ptaki co jakiś czas przelatywały i był to widok traumatyczny.
9: Skawina, miasto widmo.
10: Jak każde zresztą. Ale dobrą sprawę, pracuje się tutaj dobrze, troszkę ciepło, ale ogólnie okej.
9: Okay. Na ile to miejsce się zmieniło, tak jak pan go pamięta jeszcze sprzed tych kilku czy kilkunastu lat, a jak jest to dzisiaj? Duży przeskok?
10: Na dobrą sprawę ciągle pracujemy nad tym, żeby było jeszcze inaczej. Przeskok nie jest bardzo duży, ponieważ co by nie mówić, ktoś pracując tutaj lata całe, wypracował pewną strukturę organizacyjną urzędu, więc ta struktura jest ciągle taka sama. Planujemy jej reorganizację, tak konkretną. Chcemy, żeby te wydziały, które są częściej odwiedzane przez mieszkańców, zeszły na parter, bądź zeszły tam, gdzie nie ma barier komunikacyjnych i to jest dla nas istotne. No, sam rynek to jest 5 lokalizacji ratusza jakby, no nie? Albo inaczej, 5 kamienic obejmuje to, co jest w rynku, jeśli chodzi o kwestie spraw związanych z Urzędem Miasta. Na dzisiaj jesteśmy już na tyle uporządkowani, że wszystkie te lokalizacje są tylko i wyłącznie nasze, nie są udostępniane nikomu innemu. Trwają jakieś przygotowania do prac remontowych i do pewnych organizacji, które w ramach tych 5 lokalizacji będą. Ale sam ratusz, ten zabytkowy, ten, który co by nie mówić, trąci troszkę historią, jest wyjątkowym miejscem i cieszę się bardzo, że mam okazję i zaszczyt tutaj być.
11: Stanisław Lupa, mieszkaniec Skawiny od urodzenia.
9: I pan mieszka w rynku, dosłownie, więc pan też...
11: Dosłownie to mieszkam na ulicy Zamkowej i wstając rano, to widzę z okna ratusz.
9: Pan widzi ten ratusz już od lat ilu?
11: No, 75.
9: No to przez te 75 lat ten budynek, w sensie miejski ratusz, musiał się jakoś zmieniać. Jak go pan pamięta, takie pierwsze wspomnienie o ratuszu, porównując to, jak on wygląda dziś, pomijamy sprawę remontu, ale na ile to jest różnica przez te tak naprawdę 7,5 dekady?
11: No to ratusz się zmienił wiele, powiedzmy, z wyglądu, bo rajcowie miasta, powiedzmy, dbali o to, żeby, powiedzmy, ratusz był takim reprezentacyjnym budynkiem miasta Skawiny. Z tym, że, powiedzmy, na początku, no różnie to z pieniędzmi by było, no nie, żeby, powiedzmy, wykonać było jakieś remonty, no to rajcowie mieli problemy.
9: Z dostępnością materiałów też różnie pewnie było.
11: Z dostępnością to się już nie mówi, to już rzeczywiście brakowało na rynku wielu materiałów. I chcąc wykonać coś, no to rajcowie miasta, jak to dawniej mówili na radnych, rajcowie miasta, musieli się trudzić, żeby, powiedzmy, coś załatwić. No wiadoma sprawa, że, powiedzmy, system, bo wojna troszkę zrobiła, bo skasowała nam wieżę. Nie? Była, powiedzmy, w kształcie po tym takim delikatnie bizantyńskim zrobiona do 63 roku. Dopiero w 63 roku Urząd Rajcowie Miasta zdecydowali, że trzeba wieżę odbudować. No i została wieża wtedy w 63 roku usadowiona na budynku ratusza.
9: I pamięta pan, jak ci budowlańcy tutaj byli na rusztowaniach i budowali tą wieżę od nowa?
11: O, to nie były rusztowania. Znaczy, rusztowania były, bo musieli, powiedzmy, wyjść, żeby zamontować tą wieżę, ale wieża była przytransportowana tutaj na miejsce, bo ona była robiona gdzie indziej.
9: Czyli była w całości, a potem trzeba ją było tylko zatknąć na górze.
11: O właśnie, była robiona gdzie indziej. Miejscem budowy szkieletu i potem obudowy blachą aluminiową, bo tak zdecydowano w tamtym czasie, była huta aluminium. A właściwie prawdopodobnie szczybnica, która mieściła się na terenie huty aluminium, wykonywała wszystkie prace remontowe i budowlane dla huty aluminium. Miała kilka zakładów w Polsce, kooperowała. To był bardzo duży zakład. I prawdopodobnie oni wykonywali, mieli bardzo dobrych fachowców. Huta to była huta, a szczybnica to był całkiem inny zakład ze szczybnicy. Dlatego popularnie nazywała się szczybnicą, ale to były zakłady budowy, może powiem za chwileczkę nazwę całego zakładu. I oni prawdopodobnie wykonali na zasadzie tego, że została zlecone, a że mieli fachowców bardzo dobrych i tu z tereny Skawiny, bo ze Skawiny w szczybnicy pracowali w Tarnowskich Górach, bo tam też był oddział, więc fachowców mieli bardzo dobrych, wykonywali bardzo dobre rzeczy, powiedzmy, dla zakładów metalowych. I oni prawdopodobnie wykonali tą szkielet cały, bo był bardzo dobrze wykonany i zakonserwowany. Tak jak tutaj rozmawiałem z tym panem, który kapsułę czasu zamontował, to powiedział, że była bardzo dobrze konstrukcja wykonana. To znaczy, że trzeba pochwalić naszych skawińskich fachowców z naszego rejonu, albo właściwie z gminy, bo to nie tylko ze Skawiny byli, bo z gminy, też ludzie byli i oni wykonali bardzo dobrze. Wtedy zadecydowano, że tą wieżę trzeba pokryć blachą. No może to był taki propaganda, że mamy hutę aluminium, no i pokazać, że powiedzmy, no będzie aluminiowa, ale no, bo oni przewidzieli, że aluminium dostaje korozy krystalicznej i robi się czarne. I z czasem, powiedzmy, utlenia się, no i po jakimś czasie nastąp-

0: całość wieży dla dobra, powiedzmy, gminy i miasta.
1: A proszę powiedzieć, dla pana, jako dla rodowitego skawiniaka z krwi i kości, ten ratusz to jest taki naprawdę wyjątkowy punkt na mapie miasta?
0: No oczywiście, taki i wyjątkowy, i orientacyjny, no nie, bo można komuś powiedzieć, umawiam się pod ratuszem, widzisz go tam z daleka, no widzę go, no bo jest wieża, no nie? A spełniał wiele rzeczy funkcji jako ratusz. Dawniej tu się mieściło więzienie na dole w piwnicy. Także powiedzmy, zmieniała się jego służebność w różnych kierunkach, no nie? Oprócz tego, że powiedzmy pełnił funkcję jako ratusza, no to jak nie było w budynku milicji, no to na dole były cele więzienne, tam zamykali ludzi.
2: Historia bywa przewrotna.
0: Oj, przewrotna. Różne rzeczy są wykorzystywane w gminie. No i zresztą w ogóle dla Skawiniaka jest chlubą. Ratusz jest chlubą miasta, że powiedzmy mamy taki budynek reprezentacyjny, który o czymś świadczy, bo świadczy to o mieszkańcach. Stać na taki budynek, który powiedzmy czym na pokoleń jest wizytówką. To jest ważne.
1: Trochę burmistrzów Skawiny już się przewinęło w historii. Czuć taką atmosferę w tych murach? Czy to już, że mamy tutaj dookoła różnego rodzaju, nie wiem, komputery, telewizory, elektronikę, no pracujemy wszyscy na tym, tak? I czy mimo tego da się dalej odczuć to, że jest się w miejscu, jakby nie było, jeżeli chodzi o miasto i gminę Skawina, wyjątkowym, w samiuśkim centrum?
3: To znaczy, ja akurat jako swoją pracę magisterską pisałem o Skawinie w historii i zakończyłem ją na początku wieku XIX i między innymi pracą badawczą było to, że spędziłem dosyć dużo czasu w Archiwum Głównym Akt Dawnych, ale również na Wawelu spędziłem dosyć dużo czasu grzebiąc w księgach radzieckich miejskich i jednym z efektów tej pracy było wypisanie dosyć dużej ilości burmistrzów Skawiny z imienia i nazwiska, którzy tutaj kiedyś, może nie w tym ratuszu, ale w ogóle w gminie byli, zarządzali tą gminą. I ja osobiście jako historyk zamiłowania, nauczyciel z historii z wykształcenia, lubię wracać gdzieś myślami do tych ludzi, którzy wnieśli ogromny wkład w to, co dzieje się w naszym mieście. I taką osobą, która jest dla mnie niezmiernie istotna w tym wszystkim, jest pan Felix Pukło. To jest były burmistrz Skawiny z czasów przedwojennych. Człowiek, który pchnął Skawinę do przodu, jeśli chodzi o kwestie infrastrukturalne. Taki skawiński Kazimierz Wielki został Skawinę drewnianą, a zostawił murowaną. Ulica Feliksa Pukły jest również na terenie miasta i ten człowiek naprawdę pchnął tą Skawinę mocno do przodu. I to wielki zaszczyt być w tym miejscu, gdzie on kiedyś urzędował i, nie wiem, próbować kontynuować jego wielkie dzieło.
0: Niegdyś przed laty i na ratuszu masywna wieża wysoko stała, kryta dachówką, zdobiona gontami, lecz ją rozebrano, bo była spróchniała. Dziś znów po latach całych rozłąki patrzą na ratusz, gapił ogonki. Mieszkańcy grodu tak spoglądają, jak nową wieżę na ratusz stawiają. Opancerzona blachą w niebo wyrasta i srebrem się błyszczy ozdoba miasta. Dumna, że młoda, śliczna, wychuchana, ma sławić imię skawińskiego pana. A kiedy nocą już gwary ustały, dwie wieże z sobą tak rozmawiały. Słuchaj ty, ślicznotko, kościelna gwarzy, na tym ratuszu nie bardzo ci do twarzy. Takie chucherko z siebie zrobili, aluminiową blachą szczelnie otulili. Stoisz wysoka, dumna, błyszcząca cała, na zarozumiałą wyglądasz ty, moja mała. Przeżyłam lat wiele w wojnie i pokoju, podziwiam ludzi pracujących w znoju. I w mej głowie zmieścić się nie może, że taką wieżę wzniesiono w tym grodzie. Tę młoda wieża głosem przemówiła, ośmielona starej wieży czułymi słowami. Wiesz, dlaczego szczuplejszam bardziej od ciebie? Bo na magistrackim wyrosłam chlebie. To mówiąc, zakryła twarz rękami, a grube łzy stoczyły się jej z oczu. A głuchy szlog niczym odgłos gromu rozległ się w mieście od domu do domu. Ale nie rozpaczę, rzekła wieża stara. Módl się do Boga, ja też tak czyniłam. Radni się zmienią, żyj zawsze nadzieją. Pozwolą ci przetyć i miedzią pokryją. Będziemy wtedy, jak dwie siostry bliźnie, wysoko i dumnie stać nad starym miastem. Miedziane dachy patyna pokryje, a gród Skawiński niech nam wiecznie żyje.
1: W tym wydaniu to wszystko. Brian Bednarczyk, bardzo dziękuję.

0: SK2. Magazyn lokalny.
1: Kasia Snakowska, to jest magazyn reporterów z Krakowa. I na początek tego programu przyjrzymy się, jak wygląda kampania przed referendum w sprawie odwołania prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego. O komentarze poprosimy też specjalistów. 2 lata to za mało, żeby rozliczać

0: Mnie z całej kadencji, mówi prezydent Miszalski i twierdzi, że choć popełnił w tym czasie błędy, takie jak wprowadzenie strefy czystego transportu w pierwotnym kształcie, to głosy swoich przeciwników o niezrealizowanym programie nazywa populizmem.
1: 2 lata to za mało, żeby rozliczać mnie z całej kadencji. Jeżeli ja czytam czasem posty osób, które uważają, że trzeba iść do referendum i tam czytam, że mam jakiś punkt w programie i jeszcze go nie zrealizowałem, to uważam, że to jest populizm. To był program na 5 lat, a nie na 2 lata. Część tematów jest już zamknięta i zrealizowana, część jest w procesie i na stronie w dobrym kierunku, kraków.pl, można zawsze sprawdzić, na jakim etapie jest konkretny postulat programowy, więc to za mało, żeby rozliczać z pełnej kadencji, ale to nie jest za mało, żeby sprawdzić, co już się w mieście udało zrobić i jak w każdym procesie jesteśmy, na jakim etapie. To zdecydowanie ten czas po roku, rzeczywiście raczej pokazywaliśmy początki procesów, raczej pokazywaliśmy kierunki, raczej pokazywaliśmy podejście do miasta, do mieszkańców, a dzisiaj już możemy faktycznie pokazywać pewne realizacje, niektóre w trakcie, niektóre na ukończeniu, niektóre w procesie projektowym, ale moim zdaniem jest się już czym pochwalić.
2: Bartosz Dębiński z firmy Bartosz Dębiński PR Komunikacja, projektant komunikacji PR-owej i marketingowej. Niezależnie od tego, ilu pozytywnych aspektów prezydent by nie wskazał, a robił to na konferencji prasowej, podsumowującej swoje 2 lata, to jest już po prostu za późno na to, żeby odkręcić pewne tematy. Jak kwestia się uruchomieniem, rzutuje na postrzeganie kierunku prezydenta. Od wielu miesięcy to jest właśnie temat czystego transportu, między innymi, więc to są takie, powiedziałbym, mega tematy, które przykrywają te mniejsze, a mniejszych tych pozytywnych jest naprawdę sporo, bo jak się można wczytać materiały magistratu, materiały przygotowane przez prezydenta i jego otoczenie, to sukcesów i sukcesiwniejszych jest naprawdę sporo. Też sposób komunikacji jest lepszy niż do poprzedniego prezydenta, to na pewno działa na plus. Natomiast w tym momencie jest za późno na to, żeby w jakiś sposób, nie wiem, nabudować, przykryć te negatywne tematy, które się pojawiły, również i takie czysto wizerunkowe, jak kwestie nieszczęsnych TikToków, chociażby, żeby je przykryć tymi pozytywnymi. To trochę taka stara zasada PR-owa. Jeden kryzys równa się 100 pozytywnych informacji. Te kryzysy niestety się przydarzyły i będzie bardzo ciężko je w tej chwili w jakiś sposób tutaj odwrócić uwagę opinii publicznej od tego, że one się zadziały, zmienić tutaj kartę na pozytywne.
1: To stara się zrobić dużo, zawsze popełnia błędy. I ja również takich się nie ostrzegłem. Jeżeli miałbym wymienić błędy, ale też może nie tyle błędy, co sprawy, które nie idą w takim tempie, jakbym sobie tego życzył. Zacząłbym od strefy czystego transportu i żeby była jasność, nie sama strefa czystego transportu jest błędem, bo zdrowie jest priorytetem dla mnie i dla władz Krakowa. Chcemy dbać o zdrowie naszych mieszkańców, natomiast ze względu na bardzo krótki czas, który mieliśmy na wprowadzenie do 1 stycznia strefy, nie ustrzegliśmy się błędów zarówno na poziomie konsultacji z mieszkańcami, jak i nieprzewidzenia pewnych luk, pewnych problemów, nieuwzględnienia pewnych wyjątków. Stąd też wielka korekta strefy czystego transportu, która już niedługo nastąpi, ponieważ ją przygotowujemy, ale to wszyscy mamy chyba świadomość, że wprowadzenie tej uchwały mogło odbyć się w sposób lepszy. Jakie procesy? Ciężko może powiedzieć, że one są błędami, ale zakładałem, że szybciej będą pewne procesy przebiegać. Mówię tutaj na przykład o kwestii finansów Krakowa, ponieważ dopiero wchodząc do urzędu i widząc budżet, którym nie ma zapisanych pewnych kwot, a tak było na samym początku i człowiek na koniec roku rozumie, że budżet był fikcją, a braki są dużo większe, no to musieliśmy rzeczywiście mocno przepracować to podejście i to nie jest też tak, że oszczędności się da bez kosztów społecznych wprowadzać z dnia na dzień. Więc ten proces chciałbym, żeby postępował szybciej. Tak jak proces restrukturyzacji urzędu, który już w zasadzie zakończyliśmy, ale początkowe audyty, później zmiany struktury, powoływanie departamentów, konkursy, to trwało długo. Spodziewałem się, że będzie się to dało zrobić szybciej. Pewnie błędów jest jeszcze różnych mnóstwo, drobnych, małych, z których się wycofujemy, jak na przykład, nie wiem, lewoskręt w Mazowiecką i później zmiana tej decyzji. No to możemy takich szukać. Czasem się popełnia błędy personalne i wtedy trzeba je skorygować, zmieniając daną osobę, zastępując kimś innym. No ale to już są takie sprawy, o których może nie ma sensu mówić. Wyciągam zawsze z błędów wnioski i koryguję decyzję.
0: Niepoważne jak cała jego prezydentura, tak inicjator głosowania Jan Hoffman mówi o słowach prezydenta miasta, bo Aleksander Miszalski zachęca mieszkańców, by zamiast uczestniczyć w referendum, wziąć udział w różnych wydarzeniach, takich jak imprezy rodzinne, a nawet mecz Wisły Kraków.
3: Skupiamy się na tym, żeby dotrzeć do jak największej liczby odbiorców z datą referendum. Jan Hoffman, przewodniczący grupy inicjatywnej referendum. Wychodzimy z założenia, że samą opinię na temat Aleksandra Miszalskiego mieszkańcy mają wyrobioną. Myślę tak naprawdę, że mieli ją wyrobioną także już przed tym, zanim zaczęliśmy całą inicjatywę referendalną, no ale powiedzmy na dzień dzisiejszy już na pewno te argumenty jednej i drugiej strony są znane i czekamy na to, żeby mieszkańcy się wypowiedzieli. My mamy świadomość, że ludzie tutaj no, są spolaryzowani. Jedni są za Aleksandrem Miszalskim, tych na szczęście jest mniejszość, większość mieszkańców Krakowa negatywnie ocenia tą prezydenturę. No i czas dać im się wypowiedzieć przy urnach, a naszym zadaniem jest jako komitetu po pierwsze to, żeby ludzie mieli świadomość, w jakiej dacie odbywa się referendum i jakie im przysługują prawa, a z drugiej strony no, prostować pewne nieprawdziwe informacje, fałszywe wręcz, rozpuszczane przez zwolenników prezydenta Miszalskiego, no bo takich też jest dość sporo.
1: Aleksander Miszalski, prezydent miasta Krakowa, zachęca mieszkańców do tego, żeby po prostu nie iść na referendum odwoławcze, przypomnę, bo to jest ważne, że to nie jest referendum o czymś, tylko przeciwko czemuś. Ktoś może chcieć wyjechać, to oczywiście ma do tego prawa, ale w Krakowie mamy mnóstwo różnych atrakcji, nie trzeba aż wyjeżdżać. Mamy Zakrzówek, mamy Wesołą, mamy Lasek Wolski, mamy Kopce, mamy mnóstwo zabytków, muzeów. Ten weekend również będzie Święto Rodziny, Marsz Równości. Z tego co wiemy, Wisła gra też ostatni mecz i chyba będzie feta. Z okazji awansu także jest co robić naprawdę. Ci, co popierają, ci, co uważają, że nic złego w Krakowie się nie dzieje, bądź też ci, którzy po prostu uważają, że ta ocena prezydentury po 2 latach i ocena programu, który obiecałem na 5 lat, jest po prostu przedwczesna, bo ktoś nie musi być moim fanem, ale też nie musi być zagorzałym przeciwnikiem. Może być po prostu osobą neutralną, która uważa, że nic aż tak złego się nie dzieje, żeby rozliczać mnie nawet nie w połowie kadencji. Do tych mieszkańców, mieszkanek Krakowa apeluję, by tego dnia po prostu nie wybierali się na to referendum odwoławcze. Natomiast co do oceny kampanii, ja naprawdę wolałbym się to nie mieszać. To znaczy, wszyscy widzimy, że jest tam, oprócz argumentów merytorycznych, na które odpowiadam, bo to oczywiście uważam, że należy się mieszkańcom, żeby rozumieli decyzje podejmowane, bądź też jeżeli popełniłem jakieś błędy, to żeby zrozumieli, dlaczego się gdzieś tam może nie wycofuje, tylko koryguje te decyzje, bo to jest normalne w procesie demokratycznym. Natomiast odnoszenie się do filmików tworzonych przez sztuczną inteligencję, do manipulacji danymi, do takiej populistycznej działalności, to nie chciałbym się do tego odnosić.
4: Jak odniesie się pan do słów prezydenta, żeby tego dnia podczas referendum pójść zrobić coś innego? Tam prezydent wymienia wiele różnych aktywności.
3: To jest tak samo niepoważne jak cała jego prezydentura. Ja już abstrahuję od kwestii tego, jaką strategię przyjął, czy iść na referendum, czy nie iść, ale to właśnie opowiadanie o jakimś grillu, kawie, czy czymś innym, no jest po prostu tak skrajnie niepoważne, że wpisuje się w cały model dotychczasowy funkcjonowania prezydenta, więc nawet mnie to specjalnie nie zaskoczyło.
5: Tomasz Synowiec, politolog Klub Jagielloński. Oczywiście kampania jak najbardziej trwa, możemy zobaczyć to chociażby na mieście, gdzie można dostać to gazetki referendalne. To referendum powoli staje się widoczne, są jakieś wydarzenia, które mobilizują wyborców, żeby pójść na referendum. Oczywiście z drugiej strony jest oczywiście przede wszystkim przemilczanie referendum, bo to jest najskuteczniejsza chyba taktyka, żeby zniechęcać do tego, żeby pójść na to referendum. No, ale też możemy dostać takie informacje w niektórych mediach, które bardziej sympatyzują z prezydentem Miszalskim, o tym, jakie to referendum jest bezsensowne, jak marnuje się na nie pieniądze. No i to jest coś, co będzie przez nich wykorzystywane jako taki argument, że to jest nieodpowiedzialne i żeby nie iść na te wybory.
0: Za nami już 2 sądowe rozprawy w trybie referendalnym. To przyspieszony tryb orzekania przez sąd dedykowany właśnie okresom przed wyborami czy przed referendum. Pierwszy spór między radną Anną Bałdygą a członkiem komitetu referendalnego zakończył się ugodą. Dotyczył on wpisu w mediach społecznościowych Bałdygi, w którym wobec Mateusza Jaśki użyła określenia inicjator referendum, co przedstawiciele komitetu uznali za nadużycie. Obie strony przystały na ugodę, a radna będzie musiała opublikować przeprosiny. O szczegółach Olek Ruszkowski.
6: Materiał opublikowany przez radną Bałdygę miał wywoływać wrażenie, że członkowie 21-osobowej grupy inicjującej referendum w Krakowie mają przeszłość kryminalną i wyroki karne. Członkowie grupy referendalnej uznali ten film za element represji ze strony, jak to nazywają, machiny partyjnej władzy, za to, że mieli sprzeciwić się prezydenturze Aleksandra Miszalskiego. Przedstawiciele komitetu referendalnego poczuli się tym faktem zniesławieni i skierowali sprawę na drogę sądową.
7: Sąd postanowił umorzyć postępowanie wobec zawarcia ugody sądowej. Własnymi rękoma państwo rozstrzygnęliście ten spór, czego gratuluję, to dobry przykład. Nie ma zatem powodu już dalej procedować w tej sprawie. Sprawa ma swój finał. Dziękuję zatem wszystkim w tej sprawie. To wszystko. Do widzenia.
6: Mówił sędzia Łukasz Bobek. Członkowie grupy referendalnej, choć bardzo docenili polubowną postawę radnej Bałdygi, zaznaczyli jednocześnie, że mają zabezpieczone dowody przeciwko kilku innym osobom publicznym, które udostępniły ten sam film.
8: Ujęło mnie to, że pani radna zrobiła gest jako pierwsza, czyli usunęła ten post z Facebooka. Ja to doceniam, dlatego między innymi ta ugoda była. Zresztą podejście pana sędziego, który do tej sprawy został wylosowany, też się cechowało wysokim profesjonalizmem, bo sam się już zapoznał z tym Facebookiem i z tym postem, który został opublikowany. Dlatego w tym stanie rzeczy, jeżeli zniknęło to, co mnie osobiście pomawiało, ale też wszystkich naszych członków naszego komitetu, czyli te 20 osób oprócz mnie, w takim stanie rzeczy no nie było większego sensu, żeby kontynuować to i czekać na przykład na orzeczenie jeszcze w tym tygodniu. Dla nas istotna jest informacja, informacja, która się pojawi na Facebooku zgodnie z zawartą ugodą. Żądałem tam też pieniędzy na przytulisko dla bezdomnych kobiet, ale z racji tego, że to zostało usunięte, więc nie ma jakiegokolwiek negatywnego nastawienia osoby publikującej. Pojawiły się przyprosiny dobrowolne. Także w mojej ocenie ta sprawa jest dla mnie zakończona, jeżeli chodzi o panią radną Annę Bałdygę. Doceniam jej postawę, doceniam jej zachowanie w sądzie. Podaliśmy sobie ręce na sali sądowej, także z mojej strony ta sprawa jest zakończona. Natomiast no, z przykrością stwierdzam, że posty tej treści z tym filmem specyficznym nadal wiszą na niektórych profilach. I to jest dla mnie zdumiewające, że ktoś, kto piastuje funkcje publiczne, bo to też są parlamentarzyści, publikują tego typu rzeczy o nas, gdzie jesteśmy ludźmi znanymi w Krakowie, przynajmniej jeżeli chodzi o inne osoby, nie chodzi o mnie, natomiast są to osoby, które wykonują funkcje publiczne, są radni dzielnicowi, wykonujemy zawody zaufania publicznego, bo jest trzech radców prawnych, są ludzie kultury, bo mamy panie, które są śpiączkami operowymi, więc to jest szeroki przekrój różnych profesji i te osoby no, mogły się co najmniej poczuć krzywdzone tym.
6: Mówi Rafał Zątek z Komitetu KRK. Radna Bałdyga twierdzi, że jej post nie miał na celu oczerniać członków komitetu. Udostępniony przez nią w poście spot referendalny miał sugerować, że z organizacją i promocją referendum związane są osoby mające wyroki, między innymi za pobicie, a sam film miała otrzymać pocztą pantoflową.
9: Jestem jak najbardziej zadowolona z zawartej ugody. To zawsze korzystne rozwiązanie niż przepychanki sądowe. Od początku moje sumienie było czysto. W żadnym wypadku nie miałam zamiaru pomówić żadnej z 21 osób, które tworzą komitet referendalny. Miałam tylko i wyłącznie na myśli pana Mateusza Jaśko i tylko to chciałam podnieść jako mieszkanka, jako radna, swoje zaniepokojenie, bo byłam i nadal jestem zaniepokojona, że osoba z tak kryminalną przeszłością, bogato udokumentowaną, nadal ma tak duży wpływ na przebieg procesu referendalnego i na to wszystko, co się wokół niego dzieje. Natomiast absolutnie nie miałam na myśli żadnego pomówienia ani rzeczy związanych z komitetem. Nawet przyznam szczerze, o tych osobach nie do końca miałam pojęcie, że istnieją, do czasu, aż nie odezwały się do mnie we wniosku.
6: Radna Anna Bałdyga dobrowolnie usunęła sporny materiał i zobowiązała się opublikować na swoim profilu przeprosiny.
0: Przeprosić musi też radny Koalicji Obywatelskiej z małopolskiego sejmiku Szczęsny Filipiak. W tej sprawie sąd zdecydował też o wpłacie przez niego 3000 zł na rzecz Fundacji Centrum Praw Kobiet. Sąd przychylił się do wniosku Wojciecha Jakubowskiego z Komitetu Referendalnego. Chodzi o opublikowanie przez radnego nagrania, w którym miały paść oskarżenia w stosunku do organizatorów referendum o przemoc wobec kobiet czy udział w aferze Zonda Krypto.
10: Jan Hoffman, pełnomocnik pana Wojciecha Jakubowskiego. Jako pełnomocnik pana Wojciecha Jakubowskiego mogę wskazać, że w tej sprawie chodzi o wpis na Facebooku. Tutaj zasadnicza różnica, czy jedna z różnic jest taka, że ten wpis pojawił się wcześniej, czyli pani Anna Bałdyga ten swój filmik opublikowała kilka dni po panu Szczęsnym Filipiaku tak naprawdę. Pan Szczęsny Filipiak, uczestnik, był łaskaw opublikować to wcześniej, w związku z tym wydaje się, że dobrze będzie oddać tą sprawę pod rozstrzygnięcie wymiaru sprawiedliwości. Mój klient też jest przekonany, że być może sprawiedliwe rozstrzygnięcie sądu, orzeczenie wydane w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej pomoże tutaj uspokoić nastroje referendalne i sprawi, że dyskusja, tak jak panu Jakubowskiemu na tym niezwykle zależy, będzie odbywać się w sposób merytoryczny, w oparciu o fakty, w oparciu o jakieś tam kwestie, powiedzmy, dotyczące oceny polityki miasta, natomiast w sposób wyważony, rozsądny, no i przede wszystkim bez podawania informacji, które nie mają uzasadnienia w stanie faktycznym.
11: Jak pan skomentuje wyrok sądu? Przede wszystkim, czy jest on dla pana sprawiedliwy?
12: Szczęsny Filipiak, przewodniczący Koalicji Obywatelskiej w Krakowie. Uważam, że orzeczenie jest trochę niesprawiedliwe, ale zastanowię się nad apelacją. Oczywiście bardzo szybko podejmę decyzję. Dzisiaj jeszcze nie chciałbym się ustosunkować do tego wszystkiego. Uważam, że sąd przyjął 100% tego, co powód zawnioskował. Myślę, że jest to przesadzone orzeczenie, za dużo tych rzeczy. Kompletnie nie rozumiem, dlaczego w gazecie, jeżeli już byśmy się mieli zastanawiać nad przeprosinami w formie pisanej, bo jednak zdecydowanie było to publikowane tylko na Facebooku i nigdzie indziej. Muszę to rozważyć, zastanowić się z moimi pełnomocnikami. Na dzień dzisiejszy sądzę, że będę składał zaskarżenie orzeczenia.
10: Ja nie chciałbym tego komentować w kontekście referendum. No tutaj ja rozumiem, że wrażliwość drugiej strony jest na to inna. Jestem bardzo wyczulony na kwestię tego, żeby nikt mi nie zarzucił agitowania na terenie budynku sądowego, bo to jest zakazane. W związku z czym powiem bardzo tak, mogę szerzej powiedzieć, poza obszarem sądu. Tutaj tylko powiem, że w moim odczuciu to rozstrzygnięcie sądu jest sprawiedliwe. Tryb 24-godzinny jest rzeczywiście trudnym trybem i podziwiam, że sąd no tutaj wgryzł się mu w argumentacji obydwu stron. Na to wskazują ustne motywy rozstrzygnięcia, że tutaj nie zostały zlekceważone nasze stanowiska, zostały dogłębnie zbadane, rozpatrzone. No a czy mnie dziwi rozstrzygnięcie? Dla mnie, jeżeli to nie jest zarzut do rozstrzygnięcia, że jest zgodny z moim żądaniem, wręcz przeciwnie, to pokazuje, że żądanie moje, a w zasadzie żądanie mojego klienta jest zgodne z obowiązującym Rzeczypospolitej Polskiej porządkiem prawnym.
12: Nie uważam, że prowadziliśmy ją przeciwko inicjatorom referendalnym w rozumieniu ustawowym, tak jak powiedział sędzia, tylko w rozumieniu wobec osoby, która jest inicjatorem nazywanym powszechnie, jakim jest pan Mateusz Jaśko. To jest duża różnica. Nie było nigdy celem naszym szkalowanie osób, które założyły komitet referendalny. Czy to jest brudna kampania? No to jest kampania, która musi pokazać też ludziom, kim ten człowiek jest, tak? A stoi on jednak za referendum bardzo silnie. Używa on od wielu miesięcy różnych zdań, które upowszechniają samą ideę referendalną. W związku z powyższym uważam nadal, że trzeba mieszkańcom tłumaczyć, że ten człowiek jednak jest przestępcą i ten człowiek stoi za tym, żeby referendum się odbyło. W związku z powyższym, no tak czy inaczej będziemy informować mieszkańców o tym, kim jest pan Mateusz Jaśko. Zresztą nawet w mównicy sejmowej poseł Dominik Jaśkowiec o tym mówił wprost i to, że pan sędzia nie zrozumiał połączenia giełdy kryptowalut i przestępczości pana Mateusza Jaśko, dla mnie jest też mało zrozumiałe. To tym bardziej, że to są informacje powszechnie znane.
0: Na tej rozprawie był Brian Bednarczyk. No ja przypomnę, że referendum w sprawie odwołania prezydenta Aleksandra Miszalskiego odbędzie się 24 maja. Kardynał Grzegorz Ryś powołał komisję, która ma zbadać sposób zarządzania w ostatnich latach majątkiem parafii mariackiej w Krakowie. Jej prace zakończą się sprawozdaniem, które zostanie przekazane metropolicie krakowskiemu. Decyzja zapadła po konsultacjach z kurią rzymską i za zgodą papieża Leona XIV.
13: Ksiądz Piotr Studnicki, rzecznik prasowy archidiecezji krakowskiej. Rzeczywiście została powołana komisja, która ma zbadać sposób zarządzania majątkiem parafii mariackiej w Krakowie i czas badania tej komisji ma obejmować ten okres, w którym pojawiły się zarzuty dotyczące właśnie gospodarowania majątkiem parafii mariackiej. Wiemy, że to był spór publiczny i taki spór, który ostatecznie skończył się na oprocedowaniu w stolicy apostolskiej, ponieważ ksiądz Raś nie zgadzał się z decyzją metropolity krakowskiego, który usunął go z probostwa właśnie z takimi zarzutami niewłaściwego gospodarowania majątkiem. Odwołał się najpierw do dikasterii do spraw duchowieństwa, która potem podtrzymała decyzję metropolity krakowskiego, a następnie odwołał się do Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej. I tam obecnie znajduje się, jakby można powiedzieć, to jest na tym etapie. Ksiądz kardynał Grzegorz Ryś jest przekonany, że lepiej, ażeby zarzuty dotyczące gospodarowania mieniem Bazyliki Mariackiej i ten cały spór został rozstrzygnięty na poziomie diecezjalnym. I stąd po rozmowie z Ojcem Świętym i za jego zgodą, potem też po konsultacji ze Stolicą Apostolską, zdecydował się jakby wrócić do diecezji i rozstrzygnąć ten spór. Stąd jego decyzja o powołaniu komisji złożonej ze znawców ekonomii, ale także z profesora prawa kanonicznego. No i ostatecznie przekazać wnioski i ocenę księdzu kardynałowi. On ostatecznie na tej podstawie chce podjąć decyzje dotyczące tego sporu.
14: Czym się będzie zajmować?
13: Będzie zajmowała się przejrzeniem całej tej dokumentacji, która już została zgromadzona w ramach tego sporu i postępowania. Ale oczywiście, jeżeli będzie potrzebowała kolejnej dokumentacji, czy też będzie potrzebowała spotkań, rozmów ze świadkami, z osobami odpowiedzialnymi, no to też takie uprawnienia jak najbardziej ma.
14: Kto tworzy komisję?
13: Komisję tworzą trzy osoby. Przewodniczącym jest pan Jerzy Hausner, to jest profesor, doktor habilitowany nauk ekonomicznych, przewodniczący Rady Programowej Open Ace Economy Summit oraz Rady Fundacji Gospodarki i Administracji Publicznej. Członkami komisji jest pan Grabiński, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, dziekan Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa UEK i ksiądz profesor Majer, profesor prawa kanonicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Ksiądz kardynał jest przekonany, że w pierwszej kolejności trzeba wyjaśnić te wszystkie pytania, wątpliwości, czy też zarzuty dotyczące właśnie zarządzania mieniem. To jest podstawowa sprawa. Ten spór nie powinien być rozstrzygany w jakimś kluczu sympatii czy antypatii do kogokolwiek, tylko właśnie na podstawie rzetelnej wiedzy, czy rzeczywiście dochodziło do nadużyć finansowych, do jakiegoś niewłaściwego gospodarowania. Tym się przede wszystkim ma zająć komisja, ponieważ jakby dotyczy to mienia kościelnego, więc trzeba też tu uwzględnić właśnie prawo kanoniczne i stąd też prośba o włączenie się w tą analizę księdza profesora Majera.
14: Co będzie dalej? Kiedy kardynał dostanie wnioski końcowe?
13: O, ja myślę, że zdecydowanie ten rok. No, myślę, że to jest kwestia kilku najbliższych miesięcy. Wiem, że te decyzje zapadły pod koniec zeszłego tygodnia i przewodniczący i członkowie komisji spotkali się wtedy z księdzem kardynałem. Otrzymali też jakby aplikaty, dokument powołujący tę komisję, więc z tego co wiem, rozpoczęli też swoje prace.
0: Kardynał Ryś uzależnia dalsze decyzje dotyczące parafii mariackiej od oceny oraz wniosków komisji. Rozmawiała Karolina Suder. Krakowskie uczelnie łączą siły z miastem w sprawie budowy metra. Przedstawiciele uniwersytetów podpisali list intencyjny z prezydentem Krakowa. Każda szkoła wyższa ma odpowiadać za inny obszar powstawania metra. AGH zajmie się kwestią drążenia tuneli, UJ sprawami prawnymi, a Akademia Sztuk Pięknych projektem wnętrz. Początek budowy metra jest przewidziany na 2030 rok, mówi prezydent Krakowa Aleksander Miszalski.
1: Kolejny bardzo ważny krok w zakresie przygotowania do budowy metra. Podpisaliśmy list intencyjny z konsorcjum w sprawie doradztwa w zakresie eksperckim, w zakresie pogłębiania wiedzy i przygotowywania wszelkich możliwych analiz, które będą nam służyć później w tym skomplikowanym procesie. Chciałbym również powiedzieć, że w maju mamy jeszcze dwa bardzo ważne tematy, które sfinalizujemy, mianowicie przetarg na badania geologiczne oraz przetarg na przygotowanie dokumentacji, w tym decyzji środowiskowej, i te dwa przetargi zostaną już w maju ogłoszone. Jesteśmy oczywiście po wstępnych konsultacjach rynkowych, cały czas stawiamy bardzo duży nacisk, na odpowiednie przygotowanie tego ważnego projektu, tak by minimalizować ryzyka, które się później mogą pojawić, w związku z tym rozmowy z największymi dostawcami, czy to taboru, czy to firmami, które specjalizują się w budowie tuneli. Jeżeli wszystko potoczy się zgodnie z planem, na razie ten harmonogram realizujemy, tak jak mówię, te dwa przetargi są już przygotowane na tyle, że będziemy w stanie na dniach je ogłaszać, to tak jak od początku mówiliśmy, do mniej więcej 2030 roku zamkniemy kwestię dokumentacji. Pamiętajmy, że później po tych przetargach, które ogłosimy teraz, będzie już przetarg finalny, czyli zaprojektuj i zbuduj, tak by nie popełnić żadnych błędów i by jak najlepiej tą dokumentację przygotować. No i później od mniej więcej 2030 przejdziemy już do fazy realizacji inwestycji.
15: Andrzej Szarata, rektor Politechniki Krakowskiej. Została powołana Rada Naukowa prócej półtora roku temu, w której przedstawiciele wszystkich krakowskich uczelni, nie tylko krakowskich, pomagały miastu w zakresie budowy, pomysłów, jak to budować, rozwiązywać problemy, dylematy. Jednym z elementów, który pojawił się w momencie, gdy pracowaliśmy wewnętrznie, dotyczył współpracy pomiędzy ośrodkami akademickimi a miastem. I to właśnie się stało. Więc to jest tak naprawdę dwuletni okres prac, negocjacji i rozmów. Tak się składa, że środowisko akademickie Krakowa w zasadzie całościowo i kompleksowo może pomóc miastu w procesie inwestycyjnym. Każda z naszych uczelni ma swoją specyfikę, którą tu będzie mogła wykorzystać. Akademia Górniczo-Hutnicza zajmie się kwestiami geologicznymi, hydrogeologicznymi, zajmie się kwestią drążenia tuneli. Politechnika Krakowska będzie skupiała się na kwestiach planistycznych, na kwestiach taborowych, kwestiach architektonicznych, konserwacji zabytków i utrzymania dziedzictwa kulturowego Krakowa. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie ma ogromne kompetencje w zakresie analiz ekonomicznych i finansowych. Uniwersytet Rolniczy specjalizuje się w kwestiach środowiskowych, ochronie środowiska, kwestiach gospodarki przestrzennej i oczywiście Uniwersytet Jagielloński, który ma ogromne doświadczenie w zakresie prawnym, w zakresie archeologii, działania społecznego, czyli wyjaśniania, tłumaczenia mieszkańcom całego procesu inwestycyjnego, bo budowa metra, wszyscy myślą o tym, państwo wiecie, będzie bardzo trudnym wyzwaniem i to będzie wymagało bardzo precyzyjnej konsultacji z mieszkańcami. Akademia Sztuk Pięknych jest jednostką, która zajmie się kwestiami wizerunkowymi, a także architekturą wnętrz, to jest specjalność Akademii Sztuk Pięknych. No i oczywiście Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, wyjątkowy jednostka, wyjątkowe miejsce, które zajmuje się kwestiami bezpieczeństwa pożarowego. Łącznie mamy pokryte wszystkie obszary, w których metr będzie budowany i kompetencje naszych zespołów, naszych specjalistów, profesorów będą tutaj bardzo, bardzo pomocne.
16: Jerzy Lis, rektor Akademii Górniczo-Hutniczej. Żyjemy tutaj też jako mieszkańcy. To, że udało nam się w tym komitecie roboczym praktycznie pokryć wszystkie obszary potrzebne na etapie planowania i przygotowania metra, to też świadczy o naszych uczelniach. Jak praktycznie podchodzimy do naszych działań, kogo kształcimy, gdzie prowadzimy prace badawcze i jakich mamy specjalistów. Myślę, że ten moment jest bardzo ważny. Akademia Górniczo-Hutnicza marzy o metrze od wielu lat. To wszyscy państwo wiecie. I prametro, i różne inne inwestycje były konsultowane z nami i twierdzę, i opierając się na tym, co wszyscy już wiemy, a to są opinie fachowców, Kraków ma bardzo dobre warunki geologiczne, hydrogeologiczne, żeby zbudować metro na miarę naszych potrzeb i naszych czasów. Ten zespół działa, jest bardzo zaangażowany, jest tylko elementem tej całej maszynie fachowców, którzy będą zajmować się naszym krakowskim metrem jak najszybciej.
0: Krakowskie metro ma kosztować blisko 14 miliardów złotych. Na ten materiał przygotował Olek Ruszkowski. Mocak może mieć problemy z finansami. W instytucji trwa kontrola. To po odwołaniu dotychczasowego dyrektora placówki Adama Budaka. Ponad 30 pracowników podpisało się pod skargą, w której zarzucali byłemu dyrektorowi m.in. niewłaściwe zachowania wobec pracowników. Do czasu wyboru nowego dyrektora miejsce Adama Budaka zajmie Grzegorz Kuźma.
1: Komisja powołana przeze mnie celem sprawdzenia tego, co wydarzyło się przez ostatnie miesiące w Muzeum Mocaku, nie stwierdziła mobbingu jako takiego, czyli uporczywego, systemowego nękania. Aleksander Miszalski, prezydent miasta Krakowa. Natomiast wykazała szereg nieprawidłowości w zakresie podejścia do pracowników i zarządzania tą instytucją. Przypomnę, że skargę podpisało ponad 30 pracowników Mocaku. Może część z nich przebywała wtedy na L4. Już parę osób, w sumie do 10 chyba zwolniło się w tym czasie. W związku z tym od razu jak tylko dostałem to pismo, tą skargę, poleciłem powołanie komisji, od której dostałem raport, który potwierdza wiele z tych zarzutów. Nieprawidłowości w zakresie zarządzania instytucją, zwracania się do pracowników, traktowania ich, ponieważ było to zjawisko masowe, nie zostało mi nic innego, jak podjąć jedną słuszną decyzję. Bardzo przykro, że akurat w tym muzeum drugi raz dochodzi do podobnej sytuacji. Natomiast w takim momencie decyzje muszą być bardzo szybkie. Trwa też kontrola procesów finansowych w instytucji. Nie mogę jeszcze nic oficjalnie potwierdzić, no ale ona też nie wynika z niczego, a mianowicie ze zgłoszeń dotyczących potencjalnych nieprawidłowości.
17: Grzegorz Kuźma, pełniący obowiązki dyrektora Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie Mocak. To jest dzisiaj pierwszy dzień dla mnie. Jest kilka takich priorytetów, które stawiam sobie jako krótkoterminowe cele, czyli po pierwsze uspokojenie i zapewnienie właściwej pracy zespołu. Już rozmawiam z osobami, które przebywały na zwolnieniu albo które były w trakcie wypowiedzenia na własną prośbę, bo chciały opuścić Mocak, a były osobami naprawdę bardzo doświadczonymi. To byłaby wielka, w zasadzie niemożliwa do szybkiej naprawy strata, jakby te osoby odeszły, więc z tymi osobami rozmawiam. Myślę, że przywrócenie pracy zespołu jest w pełni możliwe, zajmie jakiś czas. Druga strona to jest ta strona, o której też wspominał pan prezydent, odbywają się kontrole finansowe. Musimy, mówiąc szczerze, poprawić płynność finansową muzeum, musimy doprowadzić do możliwości regulowania zobowiązań w terminie. To wiąże się także z koniecznością dostosowania programu do tych możliwości finansowych, które faktycznie są.
1: Jeszcze nie podjąłem decyzji o tym, czy będzie konkurs, czy będzie ktoś powołany na to stanowisko. Na razie mamy nowego dyrektora pełniącego obowiązki, Grzegorza Kuźmę, i on w tej chwili będzie stabilizować sytuację w muzeum.
17: Analizujemy, musimy to policzyć. Myślę, że problemem pana dyrektora Adama Budaka było przede wszystkim to, że zrobił program, który nie był dostosowany do budżetu muzeum, który również wymagania organizacyjne i terminowe stawiał takie, że spowodował szereg problemów w zespole i w sprawach organizacyjnych. Reakcja ze strony władz miasta była naprawdę błyskawiczna. Jesteśmy po pierwszym kwartale, gdzie pewne słabe czynniki się ujawniły i jest reakcja, tak? Także ten moment, w którym zostało to jak gdyby wszystko zatrzymane, to jest taki moment, w którym możemy nie spowodować dalszych strat. I stąd mówię, że ona jest, jakbyśmy kontynuowali ten kurs, to obawiam się, że to by było, sytuacja była dużo gorsza. To, że ten kurs został zmieniony, myślę, że spowoduje uspokojenie również finansowej sytuacji.
0: To już kolejny raz, gdy w muzeum doszło do odwołania dyrektora. Wcześniej, w październiku 2024 roku, posadę straciła Maria Anna Potocka, którą część pracowników oskarżyła wówczas o mobbing. A ten materiał przygotował Olek Ruszkowski. Czujemy bezsilność, mówią krakowscy działkowcy. Zdaniem Polskiego Związku Działkowców niektórym ogródkom grozi likwidacja na rzecz miejskich i prywatnych inwestycji. To ze względu na nieuregulowany status terenów. O szczegółach Olek Ruszkowski.
18: Problem dotyka kilku rodów na terenie Krakowa. Między innymi na terenie Nowej Huty czy Cichego Kącika. Działkowcy z rod Drożdżownia mówią, że dostali nakaz opuszczenia terenu do końca miesiąca lub zapłacenia wysokiego odszkodowania na rzecz prywatnej spółki.
19: Niemoc, po prostu niemoc. Brak jakiegokolwiek zainteresowania działkami w Krakowie. Wszędzie są ludzie wyrzucani z tych działek, z tych terenów zielonych. Brakuje po prostu nam wsparcia jakiegokolwiek dla nas, dla osób starszych, które przebywają na tych działkach i po prostu każdy teren jest zabierany. Każdy zielony teren, nie patrząc na zwierzęta, nie patrząc na roślinność, nie patrząc na ludzi przede wszystkim. Do końca maja mamy podjąć decyzję, że albo podpiszemy na 3 lata umowę dzierżawienia działki po 300 zł miesięcznie od każdej działki i zapłacenia odszkodowania, jakiej żądają, lub opuszczenia działki całkowicie.
18: Mówi Małgorzata Kącka, wiceprezes rod Drożdżownia. Problemy dotykają też m.in. rod Piast czy rod Kolejarz, gdzie tereny działek miałaby przeciąć szeroka na 10 metrów droga.
20: Nawet na osiedlu nie ma ławki, nie ma nic. Ci ludzie mają jedyne miejsce tam, żeby się z kim spotkać, żeby się do kogoś ukłonić, żeby powiedzieć dzień dobry, do widzenia, jak się pani czuje. Ja sama spotykam tych ludzi po drodze idąc własnym korytarzem, chociaż często zachodzę gdzieś dalej, po to, bo wiem, że są to ludzie, którzy chętnie chętnie by chcieli z nami porozmawiać. Dlatego tak jak mówię, mówimy nie. Chcemy wyłącznie kładki sprzed 25 lat. Skoro czekamy tak długo, to dlaczego nie dać nam tego, o co prosimy już od 25 lat, tylko dawać nam, no to może droga rowerowa, a teraz będzie droga asfaltowa 10 metrów po to tylko, że wjedzie nam na teren działki i zawróci z powrotem na Żawiniec. Jaki to sens? Kto będzie tam jeździł tędy? Nikt.
4: Tłumaczy jedna z protestujących. Władze Krakowa zapewniają, że nie ma zgody na to, by tereny działek wykorzystano pod zabudowę.
1: To są te sprawy, które musimy uregulować. Nie zajmujemy się każdą sprawą z osobna, natomiast no to chwilę trwa, bo jeżeli właściciele są prywatni, no to wiadomo, że my musimy z nimi jakoś wejść w porozumienie, te działki nabyć bądź zamienić. Natomiast chcę Państwa zapewnić, że jesteście mimo wszystko bezpieczni w tym sensie, że nawet jeżeli chwilowo teren nie jest nasz jeszcze, to my w planie ogólnym wszystkie absolutnie ogródki działkowe zabezpieczamy. Nigdzie tam nie będzie żadnej możliwości zabudowy. To jest świętość dla Krakowian, my to rozumiemy i po prostu nie ma mojej zgody na to, żeby gdziekolwiek pojawił się jakikolwiek malutki nawet wyjątek. W związku z tym nawet jeżeli ten proces wymiany nieruchomości, zakupu będzie jeszcze chwilę trwać, to tak czy tak w planie ogólnym, w planach zagospodarowania będziecie Państwo na 100% zabezpieczeni, więc niczego nikt tam nie zrobi złego.
4: Mówi Aleksander Miszalski, prezydent Krakowa, który zadeklarował już przygotowanie oficjalnego listu intencyjnego w sprawie krakowskich rodów.
0: Nowa Huta otwiera nowy rozdział swojej historii. Ruszyła budowa największego kompleksu logistyki miejskiej w Europie. To inwestycja, która ma przyciągnąć nowy biznes i stworzyć tysiące nowych miejsc pracy. O znaczeniu tego projektu dla przyszłości Krakowa mówi prezydent Aleksander Miszalski.
1: To jest ta część Krakowa, która ma w przyszłości być centrum gospodarczym, które będzie napędzać cały Kraków. Oczywiście to nie znaczy, że chcemy kogokolwiek z Krakowa wyrzucać i rezygnować z tego, co już do tej pory mamy, czyli cały sektor BPO, SCC, ale czy turystykę, czy handel, czy gastronomię. To wszystko są ważne filary, ale my potrzebujemy zbudować filar przyszłości, filar, który będzie alternatywą, filar, który w przypadku jakichkolwiek zawirowań na rynku pracy będzie również dostarczać nam tutaj z jednej strony nowoczesne technologie, z drugiej strony wpływy podatkowe, a z trzeciej strony po prostu będzie bazą dla całego Krakowa i Nowej Huty przede wszystkim, bo to najbliżej bazą dużego rynku pracy. W związku z tym tutaj liczby mówią same za siebie. 230 tysięcy metrów kwadratowych. Jak pan prezes Lubowiecki powiedział, największe tego typu centrum w Europie. 2000 pracowników pracujących tylko w 7R Nowa Huta Hub. Docelowo wszyscy kooperanci i wszystkie inwestycje, które później przyciągnięte tym, że już to centrum tutaj będzie działało, się tutaj otworzą. Z samego podatku od nieruchomości 12 milionów złotych rocznie. Jeżeli dodamy do tego efekt gospodarczy w postaci PIT-u, CIT-u, które przecież też do miasta wpływają, jeżeli dodamy podatki od tych, którzy są kooperantami, no to co się robią z tego dziesiątki milionów złotych rocznie i to tylko na początek dla Krakowa. Więc to po prostu tutaj nie ma minusów. Z jednej strony rewitalizacja tych terenów poprzemysłowych, z drugiej strony świetne skomunikowanie, bo mamy S7, mamy w przyszłości metro, mamy kolej. Z trzeciej strony rynek pracy dla wszystkich tych mieszkańców Nowej Huty, która przecież też bardzo dynamicznie się rozwija. No i ekologicznie. Bardzo ekologicznie, ze zachowaniem wszystkich standardów, z nasadzeniami zastępczymi na 10 hektarów lasu, ale też 2000 krzewów, roślin, wszystkie standardy, jeżeli chodzi o ergonomię tych budynków, najwyższe standardy. W związku z tym to jest krok milowy w zakresie rozwoju i Nowej Huty, i Krakowa, i Nowej Huty przyszłości, no i takiej postawieniu nowego, bardzo mocnego filara rozwoju gospodarczego miasta.
2: Wojciech Waja, prezes zarządu Kraków Nowa Huta przyszłości. Prace już trwają. Docelowo w pierwszym etapie będzie około 70 tysięcy metrów kwadratowych hal wybudowane. W kolejnych etapach kolejne do 220 tysięcy. Docelowo po pierwszym etapie 2000 miejsc pracy, po kolejnych etapach do 4000 miejsc pracy. Jeżeli chodzi o ideę tego przedsięwzięcia, to jest pierwszy nasz krok związany z rewitalizacją terenów po kombinacie Tadeusza Sędzimira. Wzięliśmy się tak naprawdę za najtrudniejsze tereny teraz, bo to są tereny po Madrochucie, czyli po zakładzie odpadowym. Teraz liczymy na to, że będziemy mieli możliwość realizować inwestycje na terenach już wewnątrz ogrodzenia Mitala. Prawdopodobnie wystartuje to też w tym roku lub w przyszłym roku. Odpady niebezpieczne zostały zutylizowane, wywiezione. Odpady, te, które nadawały się do użytku, środku zostały tak by zużyte na poczet budowy. Generalnie cały teren został przebadany przez certyfikowaną firmę i również po realizacji mamy pewność, że teren jest czysty pod względem biologicznym.
3: Andrzej Wroński, prezes 7R SA. Według analiz powstanie tutaj docelowo około 2000 miejsc pracy. To oczywiście jakieś są dość ostrożne szacunki, ponieważ to będą oczywiście infrastruktura, czy też inwestycje towarzyszące, plus oczywiście to, jaką siłę nabywczą pozwoli wykreować stworzenie tych miejsc pracy. Ja myślę, że nie bez znaczenia jest również fakt tej rewitalizacji i aktywizacji tego miejsca. Jak wiemy, przez wiele lat tutaj nie za wiele się działo odnośnie nowych inwestycji, więc tutaj to jest to pierwsze pokazanie, że można, a odnośnie rewitalizacji to są te wszystkie kwestie zielone, czyli tak naprawdę będziemy mieli ponad 2200 roślin nasadzonych, ponad 10 hektarów lasów zalesienia. Mówimy tutaj również o retencji i filtracji wody, jak również i stworzenie ekosystemu dla owadów. Pojawią się również łąki kwietne, więc dbamy nie tylko o biznes, nie tylko o miejsca pracy, ale i o ten ekosystem społeczny i zielony. Musimy pamiętać, że to jest projekt logistyki miejskiej i projekt logistyki miejskiej w znaczący sposób różni się od takiej klasycznej logistyki big hubowej, która jest zlokalizowana poza ośrodkami miejskimi, ale oczywiście dobrze skomunikowanymi. Logistyka miejska jest atrakcyjnym formatem nie tylko właśnie dla typowych takich wielkopowierzchniowych magazynów, ale również dla operacji wartości dodanej, czyli na przykład jakiś co-packing albo właśnie lekkiej produkcji, bo jest dostęp do po prostu siły roboczej, czyli ludzi, tak? Tak naprawdę koniec końców to te miejsca pracy, oprócz procesu budowy, to najemcy kreują koniec końców, a my jesteśmy tym zwornikiem, który pozwala zrewitalizować to miejsce, poddać pod inwestycje nowoczesny projekt z nowoczesnymi rozwiązaniami, który właśnie umożliwia tutaj stworzenie magazynów bardziej rozwiniętych technologicznie miejsc pracy, tego value add, który mówimy, właśnie lekkiej produkcji lub czegoś, co jest powiązaniem wyższych technologii i chociażby na przykład last mile logistic i tym podobnych rzeczy. I proszę pamiętać, że każda z tych wymienionych przeze mnie funkcji jest bardziej zaawansowana od pewnie takiego klasycznego myślenia odnośnie magazynów wielkopowierzchniowych.
21: Na czym będzie polegać rewitalizacja? Bo takie słowo dziś padło kilka razy.
3: Tutaj oczywiście wszelkiego rodzaju testy i due diligence, proces był robiony i to, co będzie w trakcie procesu inwestycyjnego wymagane, będzie robione, więc od tej strony formalnej i pozwoleniowej wszystko będzie zgodnie ze sztuką. Ta rewitalizacja, o której my wspominamy dodatkowo, to jest ta właśnie rewitalizacja odnośnie dbania o taki balans, tak, czyli między inwestycją w te ściany, w podłogi, w dachy, wykreowanie miejsc pracy, ale i zadbanie o to, żeby to był ten ekosystem ekologiczny również zapewniony. Czyli te wspomniane właśnie nasadzenia, zalesienia, owady, filtracja, retencja wody itd., itd.
21: Jakie kolejne projekty mogą zostać ogłoszone w najbliższych miesiącach?
2: Mamy tutaj kolejny teren, który widzimy za tym słupem elektrycznym. To jest około tam 30 hektarów. Jesteśmy w trakcie negocjacji z kolejnym deweloperem, który będzie realizował podobny hub produkcyjny. Z tyłu za nami mamy tereny związane z potencjalnymi bojami 2.0. Tam też mamy jakiś pomysł na to, żeby ten teren zagospodarować. Dalej kontynuujemy rozbudowę przylasku. Tam pojawiają się pewnego rodzaju pomysły, żeby wprowadzić nowe aktywności rowerowe. Jest takowy pomysł na to, żeby tam powstał park. Tutaj nie jestem ekspertem, ale nazwijmy to ekstremalne jazdy na rowerach poprzez różnego typu instalacje. Kolejne rzeczy, które planujemy zrobić, wymagają od nas dogadania się ze spółką ArcelorMittal Poland w zakresie wspólnego realizowania rewitalizacji już kombinatu wewnątrz jego struktury. I też nad tym pracujemy, tak aby w przyszłości móc zająć się też terenami wewnętrznymi. Jesteśmy w przededniu podpisania umowy ramowej dotyczącej współpracy długofalowej na obszarze 720 hektarów, więc obejmującej tak naprawdę 2/3 obecnego kombinatu.
0: Kompleks 7R Hub Nowa Huta ma kosztować około miliarda złotych, rozmawiała Ilona Motyka. Mniej liczne oddziały w przedszkolach mają pomóc w utrzymaniu samorządowych placówek. Władze Krakowa zapowiedziały ograniczenie maksymalnej liczebności grup z 25 do 22 dzieci. Po ostatniej rekrutacji w przedszkolach samorządowych pozostało blisko 2000 wolnych miejsc, mówi wiceprezydent Krakowa Maria Klaman.
22: Wiemy to bardzo dobrze, że rzeczywiście zarówno do przedszkoli samorządowych, jak i niesamorządowych mamy mniej dzieci, ponieważ ten niż nas dotyka. Natomiast jako miasto Kraków zdecydowaliśmy o tym, żeby ten niż demograficzny wykorzystać. Niż demograficzny nie oznacza dla mnie, dla pana prezydenta Miszalskiego, zwijania żagli, ale wręcz przeciwnie, obranie jeszcze lepszego kursu dla edukacji przedszkolnej. Co to będzie oznaczało w praktyce dla dzieci, dla rodziców i dla dyrektorów i pracowników przedszkoli samorządowych? To, że w przedszkolu, w oddziale, w grupie będzie w całym Krakowie średnio 20 osób w oddziale, maksymalnie 22 dzieci w oddziale. Dzięki temu, szanowni państwo, nie tylko poprawiamy, czy w zasadzie po prostu jeszcze mocniej polepszamy sam proces edukacyjny, opieki, bardziej indywidualizowane podejście do pracy z dzieckiem, ale także jest to dzięki temu także ratujemy miejsca pracy nauczycieli i pracowników administracji i obsługi, bo 140 osób przy większej liczbie oddziale, czyli o obecnym 25 dzieciach, musiałoby niestety rezygnować z pracy.
5: Anna Stocka, dyrektor przedszkola 76 w Krakowie.
7: Cała struktura organizacyjna przedszkoli też bardzo na tym zyskuje. Nauczyciele, którzy dotychczas, jak państwo wiecie, w grupach 25-osobowych mają prawo też dostać dziecko, które przeżywa różnego rodzaju trudności, ma orzeczenie. Czasami zdarzają się grupy, w których jest czwórka dzieci na przykład z orzeczeniem, prawda, i 20 dzieci innych, które też potrzebują tej opieki. To jest naprawdę bardzo duże wyzwanie. Ja nazywam moich nauczycieli kolekcją limitowaną. To są już nauczyciele, którzy naprawdę zdobywali i zdobywają cały czas niesamowite umiejętności i nauczyciele wychowania przedszkolnego są w tym naprawdę wyjątkowi. Posiadają bardzo duże kwalifikacje, dodatkowe studia, cały czas chodzą na kursy, szkolenia i oni dają siebie wszystko, starają się jak mogą, ale są pewne właśnie takie elementy, na które nie mają wpływu, czyli właśnie ilość dzieci. Dla nas organizacyjnie, dla nauczycieli będzie to wspaniałe rozwiązanie. Myślę też, że rodzice chętnie zapiszą do naszych przedszkoli. Oferta przedszkoli samorządowych już od dłuższego czasu jest wspaniałą ofertą. Tak naprawdę oferujemy specjalistów. Na terenie każdego przedszkola jest zatrudniony psycholog, pedagog specjalny, logopedę. Ja w tym roku na przykład zatrudniam jeszcze fizjoterapeutę, bo akurat dziecko potrzebuje takiego wsparcia i w tym momencie uzyskaliśmy zgodę, prawda, urzędu i mamy dodatkowych specjalistów.
8: Po raz pierwszy uruchamiamy rekrutację dla 2,5-latków już 16 maja. Otwieramy ją dla systemu. W tej chwili jeszcze nie można ich rejestrować, ale od 16 maja każdy rodzic będzie mógł swoje 2,5-roczne dziecko już zarejestrować w systemie i zgłosić do takiej rekrutacji przedszkolnej. Te dzieci na jesień będą miały 3 lata, będą w pełni ukształtowane, gotowe i świadome, aby ze swoimi starszymi kolegami funkcjonować w przedszkolach, a dla rodziców jest to komfort, że mogą wiele miesięcy wcześniej zaplanować, do jakiej placówki i gdzie konkretnie od dziecko będzie uczęszczało. Również w tym roku po raz pierwszy wprowadzamy elektroniczny system rezerwacji dyżuru wakacyjnego. Do tej pory wyglądało to tak, że rodzice sami dowiadywali się, jakie przedszkole, w którym miesiącu ma dyżur, odsiewali te, które mają dyżur w innym momencie niż im pasuje, a następnie w formie papierowej, mailowej, dzwoniąc też telefonicznie, dopytywali, sprawdzali, rejestrowali dziecko w 3-4 miejscach. Finalnie oczywiście też nie zawsze zwalniali te miejsca po podjęciu ostatecznej decyzji, do którego przedszkola dziecko wyślą, co powodowało także chaos po stronie zarządzających przedszkolami.
0: Dodaje radna Anna Bałdyga. W Krakowie działa obecnie 129 przedszkoli samorządowych, do których uczęszcza ponad 15 tysięcy dzieci, a rozmawiał Olek Ruszkowski. Wystawa Gra Miejska i atrakcje dla najmłodszych. Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy imienia Świętego Ludwika w Krakowie istnieje już 150 lat. Z tej okazji 29 maja na dziedzińcu placówki odbędzie się jubileuszowy Dzień Dziecka. W kolejnych latach szpital nadal będzie się rozwijał, bo powstanie w nim Małopolskie Centrum Psychiatrii i Leczenia Uzależnień od nowych technologii cyfrowych.
23: Łukasz Smuka, marszałek województwa małopolskiego. Jest to jeden z najstarszych szpitali w Polsce, jeżeli chodzi o pediatrię i dla nas bardzo istotny i bardzo ważny element jest to, że ten szpital leczy i pomaga dzieciom, a dla rodziców całym światem są dzieci. Stąd to jest bardzo ważny ośrodek. Województwo Małopolskie nie szczędzi środków, tylko inwestujemy po to, aby nie tylko sprzęt, ale też otoczenie, a w przyszłości nowy budynek był na bardzo wysokim poziomie. Chcemy, aby misja, która jest stworzona 150 lat temu, była jak najbardziej aktualna, to znaczy dbamy o zdrowie, życie i uśmiech dziecka tutaj w Małopolsce. Stąd bardzo ważnym elementem jest, albo najważniejszym jest kadra medyczna. Kadra medyczna, która jest jedna z najlepiej przygotowanych, bardzo dobrze wyszkolonych, jeżeli chodzi o egzaminy rezydenckie. Są to najlepsze osoby z tego szpitala i to jest dla nas bardzo ważny potencjał, którego warto inwestować.
24: Powiedzmy sobie o tym jubileuszu, bo oprócz tego, że szpital obchodzi 150 lat istnienia, no to też będzie świętował.
25: Tak, Stanisław Stępniewski, dyrektor Szpitala Świętego Ludwika w Krakowie. Mamy taką dużą konferencję naukową, która odbędzie się na wielu polu. i tam będziemy przedstawiali głównie to, co robimy, a możemy się pochwalić pewnymi rzeczami w sensie medycznym, bo mamy najlepszy oddział reumatologiczny w Polsce. Jesteśmy jedyni w Małopolsce, którzy leczą dzieci psychiatryczne do 14 roku życia. Nikt takiego nie ma. Prowadzimy przesiew mukowiscydozy. Mamy w zasadzie całość diagnostyki obrazowej u nas w szpitalu. Mamy też oddział chorób rzadkich, co jest takim ewenementem na dużą skalę. Także mamy takich parę punktów, gdzie absolutnie się wyróżniamy ponad przeciętność.
6: Będzie Dzień Dziecka.
25: Na terenie szpitala będzie duży festyn dla dzieci i dla rodziców. W międzyczasie będą tak zwane gry uliczne, które będą też, myślę, że cieszyły się dużym zainteresowanym, jeżeli chodzi o dzieci i o osoby dorosłe również.
9: Bardzo mocno inwestujemy w nowoczesny sprzęt, nie tylko w szpitalu na ulicy Strzeleckiej, ale też drugą odnogą tego szpitala jest Małopolskie Centrum Rehabilitacji w Radziszowie i tam odbywają się nowoczesne metody rehabilitacji dla dzieci i młodzieży, również realizowane w ostatnich latach nowe obiekty, ale przede wszystkim nowoczesny sprzęt. Nowoczesny sprzęt, który wspiera rehabilitację i co jest również bardzo ważnym elementem, a mianowicie, że ta pomoc jest realizowana nie tylko dla dzieci z Małopolski, ale również jeżeli zachodzi taka potrzeba, to również inni pacjenci spoza naszego regionu to wsparcie otrzymują.
6: I powstanie właśnie to nowe centrum, tak zwane od uzależnień od telefonów komórkowych. Powiedzmy sobie o tej inwestycji, jak idą przygotowania, na jakim my jesteśmy etapie i kiedy będziemy mogli to centrum otworzyć.
9: Ja potocznie nazywam, że to powstanie takie centrum dla dzieci, które potrzebują wsparcia, a bardzo często nadużywają telefonów komórkowych, tabletów. Stąd nasza determinacja samorządu województwa małopolskiego, aby taki obiekt przy ulicy Strzeleckiej powstał. Przed wakacjami zostanie ogłoszony przetarg na zaprojektowanie i wybudowanie tegoż obiektu. Mamy zabezpieczone środki w ramach środków europejskich budowania odporności w naszym regionie. Natomiast kluczowym elementem w tym przypadku będzie to, jak otworzymy oferty, jaka będzie wartość całej inwestycji. Niemniej jednak już do tej pory województwo małopolskie ponad 24 miliony złotych zainwestowało w ten projekt, kupując nieruchomość i przez to szpital stał się właścicielem nieruchomości i następnie będziemy realizować. Cel jest bardzo ambitny, bo chcemy, aby w 2029 roku to centrum było oddane w ręce lekarzy, w ręce specjalistów i pomagało dzieciom i młodzieży. Ambitny plan, niemniej jednak ja tutaj w formie żartu powiem, że chciałbym na równą, okrągłą rocznicę 153 lat funkcjonowania szpitala to centrum otworzyć.
25: W zasadzie wszyscy naokoło jadący tramwajem, no z autami to różnie bywa, ale mają telefon w ręce. Niestety to samo dzieje się, jeżeli chodzi o dzieci, ale z dziećmi jest tego typu problem, że one nie tak jak dorosły są w stanie wiedzieć, że jednak ten telefon komórkowy i tam treści w tym telefonie komórkowym to nie jest rzeczywistość. Czasami jest rzeczywistość, ale bardzo wiele wątków jest takich zupełnie irracjonalnych. I to bardzo wpływa na psychikę u dziecka, bo ta psychika się dopiero wtedy buduje. I w związku z tym, po pewnym czasie, kiedy dziecko zaczyna nadużywać telefonii komórkowej, jemu się wydaje, że ten świat tam to jest normalna rzeczywistość. I tu się zaczynają pierwsze problemy. Widząc to, chcemy w przyszłości, niedalekiej, bo w zasadzie za 3 lata, aby powstał nowoczesny szpital Małopolskie Centrum Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, ale również z oddziałem, który się będzie zajmował tego typu uzależnieniami. A to też jest ewenement na skalę Polski w tym momencie, bo oczywiście są ośrodki, które się tym zajmują, ale to jest jakby dodatkowa rzecz, która tam jest.
0: Szpital imienia Świętego Ludwika w Krakowie został założony w 1876 roku z inicjatywy profesora Macieja Leona Jakubowskiego. Był jednym z pierwszych szpitali dziecięcych w Polsce. A o program jubileuszowych obchodów dopytywała nasza reporterka Ula Bienia-Niesyczyńska. Kossakówka wraca do życia. Historyczna willa leżąca w centrum Krakowa jest już po remoncie. Prace trwały od 2023 roku, objęły m.in. wymianę stropów czy zbrojenie konstrukcji. Teraz budynek trafi w ręce Muzeum Krakowa. Jak mówi dyrektor muzeum Michał Niezabitowski, w willi znajdzie się miejsce zarówno dla historii, jak i współczesnej sztuki.
10: Kossakówka ma taką moc uwodzenia. Jeżeli nawet uda nam się cokolwiek tutaj zrobić, co spotka się z zainteresowaniem, to przede wszystkim zasługa będzie ducha tego miejsca, bo on jest mocniejszy niż wszystko, co moglibyśmy tutaj wykreować. Ale na pewno mamy przed sobą dwa zadania. To znaczy, po pierwsze, musimy zachować tę funkcję domu. To musi pozostać domem, bo fenomen tego miejsca, no to jest właśnie willa. Willa w centrum miasta. Oczywiście ta willa musi być aranżowana w taki sposób, żeby opowiedziała historię Kossaków, ale z góry uznaliśmy, że to nie jest miejsce, gdzie będziemy w stanie zrealizować monumentalną wystawę o twórczości Kossaków. Ta willa nie jest monumentalna i do tego się po prostu nie nadaje. Zresztą zrobilibyśmy tej willi krzywdę. Dopowiem tylko, że pracujemy, ponieważ w przyszłym roku chcemy otworzyć Muzeum Krakowa. Owszem, wielką wystawę kosaków, ale w Pałacu Krzysztofory, tam to się zmieści. Chcielibyśmy w przyszłym roku ta opowieść o kosakach tu i opowieść o kosakach w Krzysztoforach stworzyła jakieś jungtim, ale jednocześnie mamy takie wrażenie, że było w tym miejscu od samych początku, od Wincentego Pola, coś niezwykłego, co powodowało, że te artystyczne fluidy fantastycznie tutaj krążyły i ta dojrzałość artystyczna, idąca przecież nie tylko artystyczna, społeczna, Simona Kosak, fantastycznie się tutaj rozwijała. Tu kilka pokoleń artystów wzrosło i chcielibyśmy trochę zachować tego charakteru, dlatego myślimy o tym, żeby było to nie tylko miejsce, gdzie jest wystawa, ale także miejsce, gdzie taką trochę metodą rezydencji, partycypacji będziemy oddawać sale w piwnicy, niektóre sale wybrane, które tutaj są, grupom artystycznym, którzy będą tutaj prezentować swoją twórczość, pracować, warsztatować. Chcielibyśmy, żeby to miejsce było nie tylko wystawą w rozumieniu statycznym, ale także, żeby było takim miejscem pulsującym. Znaczy dworek, wystawa, opowieść o kosakach, pieczołowita konserwacja przywróciła blask, ale jednocześnie życie, współczesne życie artystyczne. Niech się zderza z tą przeszłością.
25: Borysław Czarakcie, przewodniczący Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa. Remont na pewno jest gruntowny, decyzja chyba dobra. Proszę zwrócić uwagę, że jeżeli weźmiemy cały cykl życia tego budynku, to jednak rodzina kosaków była takim mocnym akcentem i bardzo się cieszymy, że udało się przywrócić tak ważne miejsce tworzące pewną infrastrukturę kultury w Krakowie, ale to jest też miejsce, które jest ważne dla Polski. I chciałem o tym powiedzieć, w szczególności podkreślić, dlatego że SKOSK nie tylko zajmuje się zabytkami czy też dotacjami, które są ważne dla Krakowa, ale przede wszystkim te, które są ważne dla Polski. Miejsce dość trudne, dlatego że w szczególności w tej chwili uciążliwość alei jest dość mocna. Były różne koncepcje, były koncepcje łącznie z budową pewnego pawilonu. Udało się zachować pewną autentyczność. Mamy nadzieję, że w tym szlaku artystycznym miejsc, w którym mieszkali wybitni artyści dla Polski, jak Matejko, jak Mehofer, teraz mamy następne miejsce dla kosaków. Być może uda się również przywrócić miejsce, gdzie mieszkał Wyspiański.
11: Aleksander Miszalski, prezydent miasta Krakowa. W najbliższej przyszłości będziemy teraz starali się zaadaptować to miejsce tak, by służyło krakowiankom, krakowianom, z uwzględnieniem oczywiście przede wszystkim historii rodu kosaków, czyli całej kultury i wszystkiego tego, co tu się działo, ale też z podkreśleniem kobiet w historii kosaków, więc to są takie główne motywy, ale oczywiście odbędą się na pewno w tej sprawie rozmowy z mieszkańcami, tak żeby to, co tutaj się wydarzy, jak najbardziej było zgodne z oczekiwaniami mieszkańców Krakowa.
25: Większość z elementów, które są elementami oryginalnymi, aczkolwiek dostosowanie tego budynku do potrzeb i wymagań XXI wieku, jak na przykład wprowadzenie windy, wymagało nowych inwestycji. Poza tym trzeba sobie zdawać sprawę, że to, co widzieliśmy na zewnątrz, czyli ruinę, niestety wbrew zapewnieniom, że środek jest absolutnie świetnie zachowany, nie było tak. Także tutaj duża praca konserwatorów i chwała im za to, że dzisiaj możemy oglądać budynek w takim stanie.
0: Renowacja kosakówki kosztowała ponad 15 milionów złotych. Zwiedził ją nasz reporter Olek Ruszkowski. Po raz pierwszy w historii pieśń Gaudeamus Igitur zabrzmiała z wieży Kościoła Mariackiego w Krakowie. To w ramach obchodów 662. rocznicy założenia przez Kazimierza Wielkiego najstarszej polskiej uczelni Uniwersytetu Jagiellońskiego. Na miejscu była nasza reporterka Karolina Suder.

0: Piotr Jedynak, rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od czasu do czasu, co jakieś 20 lat, pojawiają się nowe pomysły, jeśli chodzi o obchody święta UJ. W ten sposób 26 lat temu pan dyrektor Franciszek Ziejka zainaugurował wizyty naszej społeczności w Katedrze Wawelskiej, na grobach fundatorów Uniwersytetu, a teraz wpadliśmy na pomysł, żeby z Wieży Mariackiej w bardzo znanym miejscu Krakowa, czyli na rynku, zabrzmiał hymn akademicki Gaudea Musigitur, pieśń, która jest pieśnią radości, ale przestrzega przed tym, żeby korzystać z życia, bo szybko przemija.
1: Muszę powiedzieć, że to wydanie krakowskie, które kojarzy nam się z hejnałem z Wieży Mariackiej, ma nieporównywalny z wszystkimi innymi urok. Oczywiście wszystkie duże uroczystości uniwersyteckie odbywają się z tą pieśnią, ale w tym miejscu pieśń, która powstała w tej wersji, którą dzisiaj słyszymy w XVIII wieku, a sięga, jeśli chodzi o jej pomysł, do średniowiecza, to jest znakomite połączenie. Patrząc na doświadczenie tego roku, chcielibyśmy długoterminowo zapewnić sobie te 5 minut z Wieży Mariackiej.
2: Młodszy ogniami z Jarosław Stelma, hejnalista. Melodia jest bardzo charakterystyczna, spadająca w ucho i bardzo ładnie brzmiąca na trąbce.
3: Jak długo pan się przygotowywał?
2: Osłuchałem się po prostu w nagrań różnych i próbowałem naśladować i chóry, i orkiestry, które to grają. Myślę, że tworzę nową historię, nową tradycję.

0: I ona szukała studentów UJ. Wrażenia, no niesamowite. Było to w gronie dość szerokim wspólnoty akademickiej naszego uniwersytetu. Też pierwszy raz można tak uroczyście obchodzić jeszcze bardziej niż co roku święto UJ.
1: Jak się czujesz właśnie studiując w tej najstarszej uczelni?
0: To już szósty rok w murach naszej uczelni. Jest to dość zaszczytne miejsce. Czuć tą historię na co dzień i z każdym rokiem coraz mocniejszą identyfikację z historią uczelni.
2: Michał Oronowicz, student administracji i przewodniczący samorządu studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jak dla mnie to jest przede wszystkim niesamowite przeżycie, że jako studenci mogliśmy partycypować w tym pierwszym w historii odegraniu Gaudeamus Igitur z wieży Kościoła Mariackiego. Przede wszystkim dlatego, że jako studenci możemy również tworzyć tą prawie 700-letnią historię Uniwersytetu i faktycznie czuć się jego częścią.
3: Gaudeamus Igitur to pieśń, którą śpiewa się niemal na wszystkich europejskich uczelniach, nie tylko z okazji rozpoczęcia roku akademickiego, ale także przy innych ważnych okazjach. Świat technologii przyspiesza, a wraz z nim zmieniają się zasady gry, jakie umiejętności naprawdę liczą się dziś w branży IT i jak wygląda jej codzienność poza internetowymi mitami, rozmawiano podczas AGH IT Future Day 2026, który odbył się na Wydziale Informatyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
4: Aleksander Wyrski, jestem prodziekanem do spraw współpracy i nauki na Wydziale Informatyki AGH. 4 lata temu zaczęliśmy organizować coś, co nazwaliśmy Festiwalem Innowacji Studenckich. Dla nas

0: Nasz sztandarowy projekt, nowy robot podwodny Szczupak. Ten robot jest szykowany z myślą o zawodach Tak Challenge, które odbywają się w Norwegii, ale także korzystamy z niego, żeby uczyć się na temat wszystkich rzeczy związanych z robotyką, rozwijając się to, czego nie mogliśmy się dowiedzieć na studiach.
1: Braliście udział w tegorocznej edycji konkursu?
0: Nie, tutaj nie braliśmy udziału w tym konkursie akurat.
1: Skąd właściwie wziął się pomysł na to wydarzenie?
2: Rozmawialiśmy z przedstawicielami działu spraw studenckich i wydawało się, że tego eventu nie ma. Przynajmniej na naszej uczelni czegoś takiego nie było, ale potem patrząc dalej okazało się, że są konkursy na prace dyplomowe, na prace inżynierskie, na prace doktorskie, za całokształt pracy jakieś, prawda? Natomiast nie ma czegoś takiego, co można byłoby wzbudzić kreatywność wśród studentów i promować takich studentów, którzy robią ciekawe projekty z potencjałem wdrożenia.
1: Dlaczego właśnie teraz trzeba mówić studentom o rynku IT w bardziej taki realistyczny sposób?
2: Właśnie przez zmianę, którą powodują między innymi szeroki dostęp do narzędzi typu AI. Duże te narzędzia są w stanie zrobić za nas, naprawdę. I trzeba umieć ich na tyle używać, żeby po prostu nasza inteligencja nie zamieniła się w tą taką zewnętrzną. No więc zachęcamy do tego, żeby być kreatywnym i żeby robić rzeczy, które wychodzą poza takie normalne kurikulum studenta, które polega na tym, że się przychodzi, zdaje egzaminy i o tym wszystkim zapomina, a w końcu wychodzi z papierkiem. Zróbmy coś ciekawszego.
0: Sami tworzymy części mechaniczne, sami tworzymy elektronikę, sami tworzymy oprogramowanie, staramy się wykorzystywać jak najnowsze technologie, staramy się używać nowe materiały, implementujemy algorytmy ogólnie takie związane z sztuczną inteligencją. Zawsze szukamy wszystkich chętnych związanych. Dużo osób do nas przychodzi, w ogóle mówią, że są zainteresowani nurkowaniem, pływaniem, ogólnie światem podwodnym. Wędkarzy jeszcze nie mieliśmy, ale to może się akurat zmieni. Więc jeśli tylko ktokolwiek na Akademii Górniczo-Lotniczej ma taką zajawkę, bardzo chętnie zapraszamy. Wszystkiego nauczymy i będziemy się dobrze bawić, tworząc bardzo ciekawe rzeczy.
1: Co się zmieniło w branży przez ostatnie 2-3 lata?
2: No to jest takie pytanie, na które ciągle dostają wszyscy nasi koledzy odpowiedzi, lecz pytania, które zostaną zadawane. I tak naprawdę główną zmianą to jest rzeczywiście przesunięcie tych kompetencji takich wymaganych przy rekrutacji na taki wyższy poziom. Teraz już nikt nie zatrudni nikogo po to, żeby za przeproszenie wyklepał formatkę w systemie webowym. Prawda? To już się da zrobić naprawdę bardzo szybko, korzystając z tych generatorów kodu. Zrobić to mądrze to jest inna sprawa. Dlatego jest potrzeba, żeby osoba była wykształcona i świadoma tego, co robi, żeby oceniła, co ten LLM wygeneruje.
1: Jakie kompetencje będą kluczowe dla studentów w najbliższych latach?
2: Co jest dziwne, ale przede wszystkim miękkie, bo my się musimy dogadywać, prawda? Łączyć nasze kompetencje, uzupełniać, do tego potrzeba umiejętność dogadywania się. Osoby związane z IT są postrzegane jako bardziej takie idące w kierunku różnego rodzaju spektrum, prawda? To nie jest pejoratywne stwierdzenie, prawda? My mamy troszeczkę swój świat, prawda? Musimy się nauczyć przede wszystkim dogadywać. Druga kompetencja to, ja zawracam ciągle do tego tematu, umiejętne używanie tych niesamowitych narzędzi, które troszkę przez przypadek, ale zostały stworzone te parę lat temu.
1: Czy sztuczna inteligencja bardziej zmienia rynek pracy, czy po prostu zmienia sposób pracy?
2: Nie, no ten sposób to ma wpływ na rynek, prawda? Więc my rekrutujemy teraz w biznesie jednak osoby bardziej wykształcone. My się na uczelni trochę z tego, powiem szczerze, cieszymy, ponieważ okazuje się, że robienie magisterki to nie jest tak bez sensu, jak kilka lat temu się wydawało różnym osobom. Nawet proszę sobie wyobrazić, był taki program ministerstwa, w jaki sposób wykształcić czystych programistów, na przykład z osób ze średniej szkoły, po to, żeby nawet nie szły na studia, tylko żeby ten kod klepały. Teraz to wszystko się tak naprawdę zmienia, więc my teraz też mamy napływ i chętnych na magisterium, i chętnych na doktoraty na przykład, bo ludzie zaczynają widzieć, że trzeba jednak troszkę więcej wiedzieć, a nie tylko być rzemieślnikiem.
1: Co uczestnik powinien wynieść z tego dnia poza samą inspiracją?
2: Przekonanie, że zrobienie czegoś ciekawego jest warte, ponieważ nie tylko my się rozwijamy, ale możemy przyjść na taki event, zobaczyć innych.
3: Eska patronowała temu wydarzeniu, a na miejscu była Ilona Motyka. I to był już ostatni temat w tym programie. Kasia Snakowska, dziękuję.
4: Eska 2. Magazyn lokalny.
3: Kasia Snakowska, to jest magazyn reporterów z Krakowa. Abakanowicz, Boznańska, Malczewski, Nowosielski, Witkiewicz, Wyspiański. Dzieła tych i innych artystów możecie podziwiać w Muzeum Narodowym w Krakowie. W gmachu głównym od 4 lat działa Galeria Sztuki Polskiej XX i XXI wieku. Ostatnio zbiór powiększył się o salę z rzeźbami współczesnych artystów.
5: Agata Małodobry, muzealniczka, historyczka sztuki, członkini zespołu kuratorskiego Galerii Sztuki Polskiej XX i XXI wieku. Galeria, w której się znajdujemy, jest zupełnie niezwykłym miejscem, ja powiedziałabym nawet, że magicznym, I co ważne, co jest naszą szczególną dumą, jest to największa w Polsce prezentacja sztuki nowoczesnej i współczesnej. Oczywiście

0: Konkuruje z nami i słusznie nowo otwarte Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, ale tam prezentacja sztuki rozpoczyna się mniej więcej w latach 50. XX wieku. Tutaj zaś oglądamy sztukę od samych końcowych lat wieku XIX, kiedy kształtowała się nowoczesność, kiedy artyści zaczynali tworzyć w tym idiomie modernistycznym, przez młodą Polskę, pierwsze ruchy awangardowe, sztukę powojenną, aż do dziś, bo ostatnie, najnowsze prace prezentowane w tej galerii pochodzą sprzed paru dosłownie lat. Także jest to największa i najobszerniejsza panorama sztuki nowoczesnej w Polsce.
1: O tej sztuce polskiej współczesnej opowiadacie dzięki obrazom, dzięki rzeźbie i dzięki wielkim nazwiskom, które się pojawiają na tej wystawie.
0: Właśnie, ja myślę, że przede wszystkim magnesem dla zwiedzających są takie artystki i artyści jak na przykład Olga Boznańska. I tutaj chciałabym powiedzieć, pierwsza dygresja. Stoimy przy obrazie Dziewczynka z chryzantemami.
1: Przy samym wejściu na wystawę.
0: Dziewczynka z chryzantemami patrzy na nas, jest osobą, która wita wszystkich zwiedzających i spogląda na nas swoim przenikliwym wzrokiem. I tutaj muszę się pochwalić, że niedawno ten obraz był prezentowany na przekrojowej wystawie sztuki młodopolskiej w Muzeum Sztuki w Kioto. Czyli dziewczynka pojechała do Japonii. Kuratorką tej wystawy była Urszula Kozakowska-Załucha, członkini również tego kuratorskiego zespołu, który konstruował naszą galerię. Dziewczynka tam cieszyła się ogromnym powodzeniem i wreszcie wróciła na swoje miejsce i znowu na nas patrzy.
1: Olga Boznańska faktycznie towarzyszy nam na tej wystawie. Wita nas Dziewczynka z chryzantemami, ale wielkie nazwiska się tu jeszcze pojawiają. Jakie?
0: Stanisław Wyspiański. Jego projekty witraży dla Katedry Wawelskiej. Inne jego prace. U nas oczywiście jednym z oddziałów naszego muzeum jest Muzeum Wyspiańskiego również, ale i w naszej galerii musiał się znaleźć Wyspiański. Wejdźmy może do środka.
1: Myślę, że tak.
0: Spójrzmy sobie na kolejne ważne prace. Może teraz rzeźba, bo to, co tutaj widzimy, są dwie rzeźby Konstantego Laszczki. Artysty, który obok Ksawerego Dunikowskiego był najważniejszym krakowskim rzeźbiarzem. On przez wiele lat prowadził pracownię rzeźby w Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Wykształcił mnóstwo artystów, miał bardzo uzdolnionych uczniów. I tu dwie rzeźby Laszczki. Jedna sąsiaduje z autoportretem Leona Wyczółkowskiego, właśnie z Konstantym Laszczką. I proszę zobaczyć tutaj portret rzeźbiarski Wyczółkowski. W ten sposób dosyć karykaturalnie, w taki żartobliwy sposób przedstawiony przez Laszczkę, można sobie porównać autoportret Wyczółkowskiego z tym, jak go widział jego przyjaciel Konstanty Laszczka.
1: Czyli nic tu nie jest przypadkowe, jeśli chodzi o umieszczenie tych obiektów.
0: Absolutnie nie, bo w pracy kuratorskiej najciekawsze są dialogi rzeźb i obrazów, dyskusje, można powiedzieć, jakie prowadzą ze sobą dzieła na wystawie. I my tutaj jako zespół kuratorski, tworząc tę galerię w 2022 roku, oprócz tego, że mieliśmy mnóstwo ciężkiej pracy, intelektualnej, również trochę fizycznej, to mieliśmy świetną zabawę, bo zestawianie tych prac ze sobą, przyglądanie się im, jak działają razem, jak współgrają i jaką synergię tworzą, to jest jakaś dodatkowa energia, kiedy dwa obrazy, albo obraz i rzeźba, które są w stanie ze sobą wejść w dialog, jaką one nam oddają. I widz to momentalnie może uchwycić. Jacek Malczewski. Tutaj jego autoportret.
1: Chyba najbardziej znany.
0: Najbardziej znany. Najsłynniejszy twórca selfie, można powiedzieć, w polskiej sztuce. Był zapatrzony w siebie, uwielbiał siebie przedstawiać, czy to z jakimiś rekwizytami malarskimi, czy różnymi przedmiotami symbolicznymi. Lubił też ciekawe nakrycia głowy. Ale nie tylko autoportrety Malczewskiego mamy tutaj. Mamy portret Elenai, mamy portret Feliksa Jasińskiego, ważnego dla naszego muzeum kolekcjonera, bo w zasadzie te dwie dwie sale poświęcone młodej Polsce, które otwierają naszą galerię, są w większości złożone z dzieł podarowanych naszemu muzeum przez Feliksa Jasińskiego właśnie. Tutaj sportretował go Jacek Malczewski. No i mnóstwo dzieł z jego zbiorów możemy oglądać tutaj. Mówiłyśmy o Wyczółkowskim, o Malczewskim. Ja bym wspomniała również o Witoldzie Wojtkiewiczu, młodo zmarłym artyście. Dla mnie on jest wręcz kwintesencją symbolizmu i secesji. Podejdźmy może do tego obrazu. Ja go szczególnie lubię. To jest obraz pod tytułem Medytacje z cyklu Ceremonie. Jest niezwykle klimatyczny. Patrzeć się w niego, to można naprawdę na dłuższy czas zapomnieć o rzeczywistości.
1: I bardzo kontrastowy jest ten obraz.
0: Bardzo kontrastowy w formie, jeśli chodzi o to, jak tutaj zestawione są barwy i też niezwykle dekoracyjna linia secesyjna, czyli mnóstwo tych takich układów miękkich linii. Natomiast w swojej treści jest niezwykle niepokojący. Te postacie utrzymane jakby w półśnie, one mnie zawsze hipnotyzują, kiedy przechodzę tędy przez galerię, zawsze muszę na ten obraz Wojtkiewicza zerknąć.
1: Mówiłyśmy też o rzeźbach, bo rzeźba to jest też taka część stosunkowo nowa w tej galerii.
0: To prawda. Mniej więcej rok po powstaniu galerii otworzyliśmy salę, która jest w 100% poświęcona właśnie rzeźbie. Rzeźbie polskiej od roku 1945 do dziś, ale inną nowością jest to, że kiedy się wchodzi tutaj do naszej galerii na drugie piętro, to już w holu wita nas taka niewielka ekspozycja, zespół rzeźb z początku XX wieku, który ma nam tak w wielkim skrócie przedstawić, czym była nowoczesność, w jaki sposób kształtowała się nowoczesna forma w rzeźbie. I to rzeczywiście w historii galerii i jej różnych odsłon, ponieważ trzeba tu powiedzieć, że pierwsza galeria w tym gmachu, Galeria Sztuki Współczesnej, została otwarta pod sam koniec lat 50. i kolejne zespoły kuratorskie modyfikowały ten zbiór prac, zmieniały koncepcję kuratorską, zmieniały się dzieła na wystawie, ale nigdy rzeźba nie była zaakcentowana tak wyraźnie jak teraz. Rozpoczynamy w zasadzie przejście przez galerię od obejrzenia tego zespołu rzeźb, który jest również zestawiony w taki sposób, żeby było nieco teatralnie, żeby było nieco egzaltowanie nawet. Wchodzimy, te rzeźby prowadzą ze sobą dialog, patrzymy, jak dramatycznym światłem są oświetlone. Tutaj niezmiernie ważną rolę gra aranżacja tej wystawy i pokazujemy rzeźby najważniejszych polskich artystów. Obok wspomnianego Konstantego Laszczki jest Ksawery Dunikowski, który w zasadzie on jest tym najważniejszym rzeźbiarzem pierwszej połowy XX wieku w Polsce. Był ważny, był niezwykle popularny również dzięki swojej barwnej osobowości. Jest też Wacław Szymanowski. Bardzo wiele osób zna Wacława Szymanowskiego, nie wiedząc, że to ten artysta, ponieważ w warszawskich Łazienkach jest ten słynny, ogromny pomnik Fryderyka Chopina, grającego na fortepianie pod wierzbą płaczącą, polski krajobraz i polsko-francuski kompozytor. I ten pomnik właśnie jest autorstwa Wacława Szymanowskiego. Wszyscy go widzieli, mało kto o tym wie. A tu w galerii mamy właśnie Szymanowskiego rzeźby.
1: Czyli rzeźby, Olga Boznańska i dziewczynka z chryzantemami, młoda Polska, a co dalej?
0: W drugiej sali, ponieważ ten młodopolski zbiór jest faktycznie ogromny, mamy kolejne prace z okresu młodopolskiego. Tutaj kuratorka Urszula Kozakowska-Zaucha skupiła się na nurcie tak zwanej chłopomanii, powrotu do kultury wiejskiej, do kultury ludowej, zapatrzenia tych miejskich artystów kształconych w akademii, kształconych również w Paryżu, w kulturę ludową. Artyści tacy jak na przykład Włodzimierz Tettmajer żenili się z chłopkami, co wówczas wywoływało skandal, a dziś dzięki tym właśnie małżeństwom, które wtedy uznawano za mezalianse, teraz, ponieważ czerpali w swojej twórczości z kultury ludowej, możemy oglądać te niezwykle kolorowe prace, malarstwo, w którym główną rolę odgrywa odgrywa strój ludowy, piękne obrzędy ludowe. Tutaj mamy taką dosyć sporą pracę Fryderyka Paucza pod tytułem Pogrzeb Huculski, bo polska ludowość, nie zapominajmy o tym, to nie tylko strój krakowski i ludowość krakowska, ale również huculszczyzna, która w tamtych latach, czyli na początku XX wieku, te rejony były częścią Polski. Więc huculszczyzna i region krakowski, rodzina Włodzimierza Tettmajera. Z ogromną czułością artysta sportretował tutaj swoją żonę i dzieci. Żona i najstarsza córka ubrane są w stroje krakowskie. Także Tettmajer nie wstydził się tego, co więcej, bardzo był dumny z tego, że jego żona jest chłopskiego pochodzenia. Oczywiście nie tylko Chłopomania, ale również Paryż Alfonsa Karpińskiego, obraz pod tytułem Modelka Jane. Modelkę Jane spotkał w Paryżu. Tutaj kolejna modelka, właściwie to ta sama osoba, Jane z japońską laleczką tym razem.
1: Zupełnie inne przedstawienie tej samej osoby.
0: Inna konwencja, inaczej wygląda. Tutaj pozuje bardzo świadomie, patrzy w twarz artyście, który stoi ze sztalugami, a tutaj jest jakby uchwycona ukradkiem. Bawi się tą laleczką, gdzieś tam siedzi w fotelu zamyślona, ale jeśli myślimy o tym czasie paryskim, który artyści polscy spędzili na studiowaniu, a potem niektórzy osiedlali się we Francji, należy koniecznie wspomnieć o Władysławie Ślewińskim, który zamieszkał we Francji, który po tym, jak wyjechał na studia do Paryża, poznał Paula Gauguina, odwiedził go w Brytanii i tam się związał z grupą Pont Avant. I właśnie ten wpływ Gauguina jest bardzo widoczny w twórczości Ślewińskiego. Takie linearne opracowanie postaci, płynna linia, płynność w ogóle tej kompozycji, niemalże muzyczna, czesząca się. Ten piękny obraz, taki intymny portret kobiety, to jest jedno z najcenniejszych dzieł w naszej kolekcji. Powiem tutaj, że wspominając naszą nieżyjącą już długoletnią dyrektorkę, panią Zofię Gołubiew, to był jeden z jej ulubionych obrazów, pamiętam, bo mówiła o tym. Czesząca się Ślewińskiego, czesząca się Pankiewicza. Można sobie porównać, jak podobny motyw, podobną scenę widzieli dwaj artyści, obaj mieszkający we Francji, ale bardzo różni stylistycznie. Pankiewicz to już tak był impresjonistą, wprowadzał ten francuski kolor, niemalże fowistyczny już, czyli ta kolejna grupa, kolejny nurt artystyczny wprowadzający już w awangardę. To jest widoczne tu u Pankiewicza.
1: No to w takim razie przejdźmy dalej. Tu też widzę rzeźby, zerkam do kolejnych sal, bo myślę, że no tutaj można zwiedzać i odkrywać zakamarki.
0: Długo. Ja sama oprowadzając jedynie po rzeźbie, ponieważ dodam tutaj, że mój udział kuratorski polegał na rozmieszczeniu rzeźb w galerii i na tym, aby stworzyć właśnie tę ostatnią poświęconą rzeźbie salę. Oczywiście uwielbiam też malarstwo, zwłaszcza te bardziej awangardowe kierunki, o których za chwilę powiemy. Powiem, że jeśli ja oprowadzam po rzeźbie, to zajmuje mi to około 2 godzin, 2,5 czasami.
1: Po samej rzeźbie.
0: Po samej rzeźbie, więc jeżeli ktoś chciałby szczegółowo zobaczyć galerię, popatrzeć na każdy obraz, zatrzymać się przy nim, no to należy sobie na to zarezerwować parę godzin. Kolejna sala przedstawia pierwszy prawdziwie awangardowy ruch w polskiej sztuce. To jest to, co mnie osobiście podoba się najbardziej. Formiści. Formiści, którzy inspirowali się trochę włoskim futuryzmem, trochę francuskim kubizmem, ale również polską kulturą ludową, więc w tej bardzo nowoczesnej, awangardowej formie jest też ludowa ornamentyka, wątki polskie, ale właśnie ten formizm jest tak bardzo różny od młodej Polski. Tak naprawdę jest to chyba jeden z takich bardziej kontrastowych akcentów, kiedy przechodzimy z drugiej sali młodej Polski do formistów, spoglądamy na akt formistyczny Zbigniewa Pronaszki, to już widzimy, że to jest zupełnie inny świat. Pronaszko tutaj skonstruował ten obraz z figur geometrycznych, nie tylko jego tło, ale również postać kobiecą. Ta kobieta jest silnie zgeometryzowana, można na nią patrzeć wręcz jak na formę abstrakcyjną.
1: I na taki format 3D trochę.
0: Można powiedzieć, że pod tym względem Pronaszko wyprzedzał swój czas, bo to wygląda nawet jak takie dzisiejsze grafiki komputerowe. rzeźbowe, ale to można sobie interpretować w różny sposób. Formiści również rzeźbili. Mamy tutaj dzieła Pronaszki i Augusta Zamoyskiego. Ważnym artystą z tego nurtu był Leon Chwistek, który prócz tego, że był malarzem, może nawet powinnam powiedzieć inaczej, był przede wszystkim filozofem i matematykiem, również malarzem, teoretykiem formizmu i u Chwistka najbardziej widoczne są wpływy włoskiego futuryzmu, bo tutaj na przykład w jego obrazie Szermierka widać kilka faz ruchu tych walczących szermierzy równocześnie. To jest tak, jakby nałożyć na siebie kilka kadrów. Właśnie w ten sposób formiści przedstawiali ruch.
1: To idziemy sobie dalej w takim razie, już do tych faktycznie współczesnych też.
0: Długo tam będziemy, ale musimy się zatrzymać tutaj, bo tutaj jest Witkacy.
1: Oczywiście.
0: W ogóle myśleć o galerii sztuki XX wieku bez Witkacego, dlatego poświęciliśmy jemu dość sporą przestrzeń. Tu na tych dwóch ścianach są wyłącznie obrazy Witkacego, jego słynne pastele z firmy portretowej, ale też wcześniejsze prace, takie fantazyjne, fantastyczne kompozycje, pełne przedziwnych stworów, znakomite kolorystycznie, bardzo barwne, bardzo energetyczne.
1: Takie komiksowe wręcz.
0: Wręcz komiksowe i myślę sobie, Witkacy tworzył te obrazy w latach 20., a dopiero w 1924 roku we Francji André Breton napisał swój manifest surrealistyczny, więc dla mnie Witkacy wyprzedzał surrealistów. To jest absolutny prekursor. Te jego prace są zupełnie wizjonerskie. Ja osobiście uważam, że to był jeden z ciekawszych artystów XX wieku i choćby dla Witkacego warto odwiedzić tę galerię. Tu jest jego bardzo wczesna praca, około 1912. Więc gdyby nazwisko artysty było zasłonięte, myślę, że nie każdy poznałby, że to Witkacy.
1: Myślę, że nie, bo tutaj naprawdę zderzając ten portret, a te komiksowe dzieła, o których mówiłyśmy, to jest to zupełnie coś innego.
0: Zupełnie, ale co jest najładniejsze na tym portrecie, twoim zdaniem? Te piękne owoce, prawda?
1: No tak.
0: Zawsze się zastanawiałam, dlaczego akurat przedstawił na pierwszym planie kiść bananów i te bardzo apetyczne morele. Ja w zasadzie patrząc na ten obraz, patrzę bardziej na te banany niż na portretowanego Ignacego Wasserberga. Drugi bardzo podobny obraz, też Wasserberg z owocami, ale chyba więcej jest moreli, jest w Muzeum Okręgowym w Toruniu. Także gdyby ktoś podróżował po Polsce, może sobie ten nasz z toruńskim porównać.
1: Czyli tutaj jakiś motyw owocowy, cykliczny też się znajdzie. No dobrze, a tu już kolejna sala.
0: Kolejna sala i tutaj już najprawdziwsza awangarda w pełnym znaczeniu tego słowa, czyli Grupa Krakowska. Ugrupowanie, które powstało w Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych w latach 30. Grupa studentów zbuntowała się przeciwko swoim profesorom. Był to bunt przeciwko takiemu malarstwu w stylu młodopolskim, wciąż dla tych młodych ludzi uważanym za nudne, ale również bunt społeczny, ponieważ oni na przykład bardzo byli przeciwni tak zwanemu gettu ławkowemu, które wówczas w tych takich faszyzujących niestety latach 30. w Polsce na uczelniach miało miejsce. Artyści Grupy Krakowskiej bronili swoich żydowskich kolegów przed dyskryminacją na uczelni. Również bronili robotników, którzy strajkowali. Brali udział w manifestacjach robotniczych. Także to byli artyści i można powiedzieć bojownicy. Jednym z nich był Jonasz Stern. Tu jest akt kobiecy, wyjątkowy zupełnie. Kubizujący, formy geometryczne i wspaniały kolor. Był też Stanisław Osostowicz, artysta, który tworzył niezwykle ekspresyjne prace, mocnymi pociągnięciami pędzla. Ale dla mnie najważniejszą osobą, która tworzyła Grupę Krakowską, była Maria Jarema. Artystka krakowska, na krakowskich Azorach jest ulica jej imienia. Ważna dla Krakowa, choć żyła tylko 50 lat. Tutaj jej wczesny akt. To jest akt kobiecy, ale przedstawiony w sposób niezwykle syntetyczny, zgeometryzowany i też tutaj widać, na czym polegała rewolucja w rzeźbie XX wieku. Otóż rzeźba przestaje być zwartą bryłą, pomnikiem, figurą statyczną, zaczyna być kompozycją przestrzenną, przez którą przepływa światło i przestrzeń. Tutaj te ażurowe otwory wskazują na to, że ta bryła jest związana z powietrzem, z otoczeniem.
1: Od razu dynamicznie się robi.
0: Właśnie, jest bardzo dynamiczna. Przejdźmy do kolejnej sali. Tu już jest sztuka po roku 1945. Sztuka artystów, którzy z jednej strony bardzo przeżywali to, że przyszło im żyć w czasie II wojny światowej, który był niezmiernie dla nich trudny, a z drugiej chcieli pokazać, że są wciąż nowocześni, wciąż awangardowi. Tutaj jest praca rzeźbiarki Aliny Szapocznikow, która przeżyła Holokaust, miała bardzo dramatyczne wojenne losy. Nigdy o tym nie mówiła, co spotkało ją w czasie II wojny światowej. Natomiast jest to bardzo widoczne w jej dramatycznych pracach. Tutaj rzeźba pod tytułem Jednonoga, taka okaleczona figura kobiety, przeciętej na pół przez całą swoją wysokość. To jest dramat, o którym artystka nie mówiła, ale który jest bardzo silnie wyczuwalny w jej pracach. Kolejne dzieła Marii Jaremy. Wkracza Tadeusz Kantor, jeden z tych krakowskich artystów, którzy są najbardziej znani do dziś i znani w świecie. Tu wczesna jego praca z roku 1946, obok Marii Jaremy właśnie. Przejdźmy dalej, bo kolejnym ważnym nazwiskiem, o którym nie wolno zapominać, jest Andrzej Wróblewski. Zmarły młodo malarz, również teoretyk sztuki. On studiował równocześnie historię sztuki tu na Uniwersytecie Jagiellońskim. Mamy kilka jego najbardziej dramatycznych obrazów. Rozstrzelanie poznańskie, syn z zabitą matką. To są reminiscencje wojenne. Andrzej Wróblewski jako młody chłopiec ich wileńskim mieszkaniu był świadkiem śmierci swojego własnego ojca, który po rewizji żołnierzy w mieszkaniu zmarł na atak serca. I te tematy wojenne powracały do Wróblewskiego przez całe jego krótkie i intensywne życie. Tu z kolei Ukrzesłowienie. Obraz Wróblewskiego przedstawiający taką rzeczywistość PRL-u tych lat 50., kiedy wciąż trzeba było czekać to u lekarza, to w sklepie. Wróblewski wpłynął też na artystów grupy Wprost, których zobaczymy w dalszej części. To jest grupa, która inspirowała się bardzo jego twórczością i jego wizją artystyczną. Kolejne prace Marii Jaremy, zwanej Jaremianką, tym razem malarstwo, niezwykle rytmiczne, pulsujące. Jej dwie późne rzeźby, taniec i figura. Maria Jarema bardzo lubiła tańczyć, co jest widoczne w jej pracach. Takie wirowanie, ruch, pełno emocji, ale te emocje są cielesne, bardzo cielesne u niej. Tadeusz Kantor powiedział o Jaremiance: umiałaś świetnie tańczyć i taniec był w twojej ich obrazach. Szaleńczy taniec z przestrzenią. I ten taniec z przestrzenią jest tutaj bardzo widoczny.
1: Zdecydowanie tak.
0: Kolejni członkowie grupy krakowskiej: Tadeusz Brzozowski, Andrzej Pawłowski, jego niesamowita rzeźba z cyklu sarkofagów krakowskich. Sarkofagi malował Stanisław Wyspiański, Leon Wyczółkowski. Do tego nawiązał też Pawłowski. To jest rzeźba pod tytułem Ty, czyli każdy może zobaczyć w niej siebie. I ten właśnie Ty powstaje z martwych wstaje sarkofag, ale widzimy, że ta postać przedziwna podnosi się, mimo że jest przytwierdzona pasami do tego sarkofagu, ale ona bardzo usilnie chce wstać. Tutaj Jerzy Bereś i jego wózek romantyczny, pamiątka z akcji artysty na Rynku Głównym, kiedy w proteście przeciwko polityce PRL-u, tej tłamszącej wolność polityce, Jerzy Bereś zapalił na rynku 5 ognisk. Ognisko wolności, ognisko prawdy, ognisko godności, miłości. Zapalił te ogniska, a przechodząc od jednego do drugiego, przechodził właśnie z tym wózkiem, bo żeby te ogniska zapalić, spalił PRL-owskie gazety, takie różne kłamliwe, propagandowe gazety, i to był bardzo odważny gest protestu. Kolejni artyści. Alina Szapocznikow, o której już mówiłam, ale tutaj jest chyba jej najsłynniejsze dzieło, czyli cykl Zielnik. Kiedy artystka już wiedziała, że jest śmiertelnie chora, bo zachorowała na raka piersi. No, mimo wielokrotnych operacji i pobytu w różnych szpitalach okazało się, że ta choroba jest nieuleczalna. Postanowiła zachować pamięć o ciele ludzkim. Zrobiła to w ten sposób, że poprosiła swojego syna Piotra, który wówczas miał 19 lat, żeby jej pozował. Piotr położył się, ona robiła odciski gipsowe jego ciała, jego twarzy, rąk, nóg, a następnie odlewała je w poliestrze. Poliester to był, podejdźmy może bliżej, to był bardzo nowy, nowatorski wówczas materiał.
1: Bo trochę jak z wosku wyglądają.
0: Wygląda jak wosk, ale to jest tworzywo syntetyczne. I tutaj widać tę odbitą twarz Piotra i widać, jak się patrzy na to z bliska, dlaczego ta praca ma tytuł Zielnik. Dlatego, że to ciało jest tak jak liście, które suszymy, składamy w zielnikach, rozpłaszczamy je między kartami ciężkich książek, żeby właśnie były płaskie, żeby można było dłużej na nie patrzeć, potem wklejone gdzieś między karty zielnika. Tak tutaj właśnie spłaszczane i deformowane jest ludzkie ciało. Tutaj są pokazane różne stopnie deformacji. Ona, dość dramatyczny był efekt tej pracy, natomiast zachowały się fotografie artystki, która właśnie w pracowni wykonywała odlewy z ciała Piotra i tam oboje siedzą roześmiani, weseli, traktują to po prostu jako bardzo przyjemną zabawę, ale efekt jest zupełnie piorunujący. Tu niektóre twarze przypominają Chrystusa i też taki był zamysł artystki. Zresztą jedna z części zielnika została podarowana kaplicy Pallotynów w Paryżu. Tam prowadził ją znajomy Aliny Szapocznikow, ksiądz Józef Sadzik, który właśnie potraktował ten odlew jako twarz Chrystusa.
1: Jakieś podobieństwo można byłoby znaleźć.
0: Podobieństwo jest zdecydowanie. Piękna jest ta praca, bardzo ludzka, bardzo humanistyczna i też niezwykłe jest to, jak tutaj widać szczegóły, jak się podejdzie bardzo blisko. Widać nawet fakturę skóry, odbicie rzęs, brwi. Widać takie bardziej pomarszczone usta tutaj, a twarz trochę gładsza, włosy jak się układają. Wszystko jest widoczne. Tutaj pępek nawet odbity, stopy, paznokcie. To jest też jedna z takich prac, na które można patrzeć długo, mimo że jest tak bardzo tragiczna w wymowie, bo wiemy, że niedługo potem Alina Szapocznikow zmarła. Mamy rzeźbę Magdaleny Abakanowicz pod tytułem Przyjaciele. To jest jeden z nowszych nabytków naszego muzeum i też jedna z ostatnich prac artystki. To jest praca z roku 2009. Abakanowicz również należała do artystek, które pracowały w takich nietypowych materiałach, bo tutaj mamy dwie figury uformowane z płótna jutowego. To jest płótno, które potem zostało utwardzone żywicą. Natomiast właśnie nie jest to klasyczna rzeźba, nie jest to ani wykute w marmurze, ani odlane z brązu.
1: A jak takie mumifikowanie.
0: Prawda? Jest w tym coś. W ogóle ci młodzi chłopcy, jak mówimy o mumifikowaniu, oni mają maski zwierzęce. Jeden z nich chyba psią, drugi maskę szakala i to też jest trochę odniesieniem do kultury starożytnego Egiptu, do tych bóstw z głowami ptasimi i zwierzęcymi. Bo to są figury chłopięce, to nie są dorośli mężczyźni. Wskazują na to proporcje ciał. Magdalena Abakanowicz zasłynęła tworzeniem abakanów, czyli takich ogromnych kompozycji przestrzennych, które były utkane z wełny albo z sizalu. Ale to była wczesna część jej twórczości, wczesna faza. Ona potem od abakanów się odcięła i zwróciła się w stronę takiej bardziej konwencjonalnej rzeźby figuralnej, tak jak tutaj, ale wciąż operowała tkaniną.
1: Czy już w zasadzie przechodzimy do takiej współczesności.
0: Kolejna sala, którą kuratorsko ułożył nasz dyrektor, profesor doktor habilitowany Andrzej Szczerski, dotyczy lat najbardziej nam współczesnych. Tu są prace artystów żyjących, artystów niejednokrotnie wciąż jeszcze młodych albo w średnim wieku. Z tych najsłynniejszych nazwisk to jest Wilhelm Sassnal, bardzo dobrze znany na świecie. Jest Zofia Kulik, autorka kolaży fotograficznych. Jest bardzo dobry rzeźbiarz, jeszcze młody, Olaf Brzeski. Podejdźmy do tej rzeźby. Jak myślisz, z czego ona jest zrobiona?
1: Tak, na pierwszy rzut oka są to jakieś patyczki, jakaś słoma. W
0: wszyscy się na to nabierają. Każdy podchodzi tutaj, o, jak to jest możliwe, że ta słoma utrzyma taką wysoką figurę? Co to jest? No więc to jest dla mnie współczesny przykład takiego wręcz barokowego iluzjonizmu. Olaf Brzeski stworzył tę rzeźbę ze stalowych rurek, które odlał w taki sposób, że one wyglądają absolutnie jak słoma, jak zeschnięte zboże, jak trawa, która właśnie wyschła. Popatrz, w jaki sposób się tutaj zaginają te źdźbła, jakie one mają kolory. Pomalował to na takie naturalne kolory źdźbeł, trawy, naturalne kolory słomy. I naprawdę wrażenie jest zupełnie niezwykłe. Ja bardzo często oprowadzając, mówię w końcu, że to jest rzeźba wykonana ze stali i wtedy ludziom trudno jest w to uwierzyć.
1: No tego nie widać, na pewno.
0: Choćby dla tej wspaniałej rzeźby Olafa Brzeskiego warto odwiedzić tę salę poświęconą sztuce najnowszej. Mamy też instalację krakowskiego artysty Grzegorza Sztwiertni, która odwołuje się do modernistycznego mitu, takiej utopii, że artyści marzyli o tym, aby ludzie byli otoczeni sztuką w 100% w swoim codziennym życiu. Jednym z takich artystów marzycieli był holenderski twórca Piet Mondrian, który stworzył doktrynę neoplastycyzmu, według której należało tylko stosować 3 barwy podstawowe, błękit, czerwień i kolor żółty oraz 2 tak zwane niekolory, czyli biel i czerń. I Mondrian wszystko malował właśnie w taki sposób, geometryzując. W jego pracach wyłącznie był pion i poziom, nie było nawet skosów. I tutaj Grzegorz Sztwiertnie odnosi się do tego w taki żartobliwy sposób, pokazując salę gimnastyczną w kolorach neoplastycznych, gdzie teoretycznie można by było wejść na te drabinki i ćwiczyć właśnie w tym utopijnym środowisku estetycznym wymyślonym przez Mondriana, no ale niestety nie można. I to jest właśnie ta klęska utopii. Ta praca jest w muzeum, na ten materac nie wolno nam wejść, możemy tylko na to popatrzeć. Czyli jednak jest to zamrożone jako obiekt muzealny. A szkoda.
1: Zawsze to byłaby jakaś interakcja.
0: Zdecydowanie tak. Myślę, że moglibyśmy zrobić replikę tej pracy i ustawić ją na przykład przed gmachem głównym.
1: Czemu nie? Jest to zawsze jakiś pomysł.
0: Prawda? Jest to jakiś pomysł. Tutaj sala, w której możemy oglądać abstrakcję geometryczną, czyli ten najbardziej radykalny formalnie kierunek w sztuce, czyli nie ma tu przedstawień, nie ma tutaj figur ani martwych natur. Jest czysta geometria i w tej sali takim najbardziej znanym obrazem jest obraz Wojciecha van Gogha. Kiedyś ktoś zapytał mnie, czy on jest podświetlony od spodu. Otóż nie jest. To jest właśnie ta wspaniała iluzja van Gogha, ta umiejętność pokazania światła w zupełnie abstrakcyjnym obrazie. To jest absolutnie fantastyczna kompozycja. Chyba wielu miłośników sztuki współczesnej właśnie lubi ten obraz najbardziej.
1: No jest taki hipnotyzujący.
0: Zdecydowanie hipnotyzujący. Piękny kolorystycznie i świetlisty. I ta niezwykła symetria, to, że patrzymy dokładnie w środek tego obrazu. Wpatrujemy się i chcemy dać się tam wciągnąć. Może od razu przejdźmy do ostatniej sali.
1: Czyli rzeźba.
0: Tak, ta sala zamyka całą prezentację sztuki XX i XXI wieku. Poświęcona jest rzeźbie drugiej połowy XX wieku i tej najbardziej współczesnej. Tutaj położyliśmy nacisk na pojęcie przestrzeni, na to właśnie, że rzeźba staje się kompozycją przestrzenną, przestaje być statyczną bryłą. Patrzymy tu, w jaki sposób artyści interpretowali takie znane od wieków materiały jak drewno. Jest praca Jerzego Beresia, nawiązująca do polskiej ludowości i do słowiańszczyzny. Jest z kolei Święta Draperia Jerzego Fobera, który w taki postmodernistyczny sposób odwoływał się do późnego gotyku, do Wita Stwosza, ale od razu widzimy, że to jest rzeźba jak najbardziej współczesna. Jest inna praca z drewna Ursuli von Rüdingswart, artystki amerykańskiej, ale o polskich korzeniach. Patrzymy na to, jak artyści stosowali kolor w rzeźbie, że w 20 XX wieku. Prócz tego, że weszły nowe materiały, syntetyczne tworzywa, artyści przestali się bać koloru i w zasadzie wrócili do początków, no bo pamiętajmy o tym, że rzeźby starej, antycznej Grecji, starożytne rzeźby greckie z okresu klasycznego, wszystkie były polichromowane. To XIX-wieczne spojrzenie tych pierwszych badaczy, archeologów, którzy widzieli je jako białe marmury. Mamy takie nie do końca prawdziwe pojęcie o antycznej Grecji, że te rzeźby były z białego marmuru. Otóż nie, one były kolorowe. I tutaj kolor stosuje na przykład Maria Pinińska-Bereś, żona Jerzego Beresia, ale wspaniała, samodzielna artystka. Oni dwoje, mimo że dzielili przez całe życie ze sobą pracownię, to nigdy nie wpływali na siebie pod względem formalnym. Pinińska-Bereś zawsze była bardzo niezależną artystką, a jej znakiem rozpoznawczym był kolor różowy. To jest jedna z jej wcześniejszych rzeźb, jeszcze z gipsu, ale potem Pinińska-Bereś przeszła do lżejszych tworzyw. Tutaj jest jej gorset trapez, wykonany z papier-maché, z masy papierowej, polichromowanej. Rzeźba, która jest bardzo odważnym głosem feministycznym w dyskusji nad męskim spojrzeniem. Kolejne prace Pinińskiej-Bereś z lat 70. i późniejsze były już wykonane z gąbki. Z gąbki powleczonej cieniutką tkaniną i pomalowanej na różowo. Ale mamy też Bronisława Chromego, mamy Wandę Czełkowską, mamy wspaniałe trzy akty kobiece Katarzyny Kobro, artystki, która wprawdzie z Krakowem nie miała nic wspólnego, ale bez Katarzyny Kobro w ogóle nie byłoby rzeźby nowoczesnej w Polsce. I jej prace tutaj symbolicznie przenoszą ideę przedwojennej awangardy w czasy powojenne. Jej twórczość jest pomostem pomiędzy nowoczesnością lat międzywojennych a latami późniejszymi. Jest praca Barbary Falender, która jest doprawdy rzeźbiarką z krwi i kości, bo ona uwielbia samodzielnie kuć w kamieniu, kuć w marmurze. Mimo że już się zbliża do 80, ona do tej pory tworzy, ma niezwykłą krzepę i witalność, jest wspaniałą, wrażliwą osobą. My mamy to szczęście, że mamy kilka jej prac, w tym kompozycje plenerowe, które eksponujemy w Muzeum Wyspiańskiego na jego dziedzińcu, a tu w galerii można podziwiać taką, powiedzmy, erotyczną miniaturę Barbary Falender pod tytułem Odpływ. Mamy pracę Jacka Waltosia, taką instalację. To jest jedna z pierwszych instalacji w sztuce polskiej. Powstała w czasach, kiedy mówiło się na to environnement z francuskiego albo angielskiego environment, czyli otoczenie, czyli taka kompozycja, która nie jest jedną rzeźbą, tylko jakąś sytuacją przestrzenną, w którą my widzowie wchodzimy. Z tych prac najpóźniejszych jest na przykład dzieło Romana Stańczaka, który reprezentował Polskę na Biennale w Wenecji w roku 2019. Tu są żelazka, które artysta własnoręcznie niszczył nożem. One są w bardzo kiepskim już stanie, jak widać. Są całe zdeformowane i zniszczone. Natomiast one wciąż działają. My tutaj, ponieważ przepisy przeciwpożarowe nie pozwalają nam na to, nie możemy ich włączyć, ale wiemy o tym, ponieważ było to sprawdzane, że kiedy się je podłączy do prądu, żelazka nagrzewają się i nagrzewają również cały ten stelaż stalowy, na którym są umieszczone.
1: Czyli te dzieła nadal żyją.
0: Dzieła nadal żyją, tak. Jest tu też kompozycja, taka typowa kompozycja plenerowa, jak to w latach 70. na krakowskich osiedlach i nie tylko krakowskich, w tych urbanistycznych kompozycjach bloków i zieleni stawiano właśnie rzeźby współczesne dla takiej estetycznej przyjemności mieszkańców. Ta rzeźba jest ruchoma, jak widać. Jest to praca Antoniego Hajdeckiego, krakowskiego rzeźbiarza. Oświetliliśmy ją w taki sposób, żeby rzucała cień i jakby podwajała swoją kompozycję. Widać również to samo tutaj na ścianie. Mamy też kompozycję Jerzego Jarnuszkiewicza, Zofii Zofii Woźnej, Krzysztofa Bednarskiego, no wszystkich w zasadzie najważniejszych rzeźbiarzy polskich, nowoczesnych i współczesnych.
1: Galerię można odkrywać tak naprawdę godzinami, tak jak już mówiłyśmy. Dlaczego warto do Was przyjść?
0: Dlatego, że jest to największa prezentacja sztuki nowoczesnej w Polsce. Nie ma drugiej takiej galerii, która by w tak szeroki sposób pokazywała panoramę sztuki XX i XXI wieku. Również ważne są tutaj konteksty kulturowe, historyczne, dlatego oprócz dzieł, które eksponujemy w galerii, są też miejsca, które stworzył nasz dział edukacji. Zespół edukacji dodał tutaj właśnie konteksty w formie zdjęć z epoki, krótkich tekstów przybliżających fenomeny kulturowe, lat, z których pochodzą dzieła. Można na przykład odsłuchać muzykę, której słuchano w tamtych czasach, zobaczyć, jak ludzie się ubierali, jakie książki czytali. Galeria nasza pokazuje sztukę XX i XXI wieku w bardzo barwny sposób, daleki od nudy. Jest to oczywiście muzealna prezentacja, ale każdy, nawet najmłodsi, znajdą tutaj coś dla siebie, bo są też wbudowane w przestrzeń galerii zabawki edukacyjne. Praktycznie w każdej z sal znajduje się jakiś element pozwalający dzieciom na interakcję ze sztuką. Wszystkie prace tutaj, no to powiedzmy, są to arcydzieła, po prostu arcydzieła, wybrane z naszych przepastnych magazynów, z naszej naprawdę bardzo licznej kolekcji malarstwa i rzeźby, te najlepsze prace.
1: Tak patrząc na układ w ogóle tej wystawy, to jest ciekawe, że my tak naprawdę obkrążamy właśnie tą wystawę. Tak. My chodzimy w koło i właśnie stanęłyśmy tak naprawdę na samym początku. Zaraz mamy dziewczynkę z chryzantemami, znowuż młodą Polskę, więc w zasadzie to jest taki cykl, że my tak możemy chodzić w kółko i w kółko i to się wszystko ze sobą łączy, mimo że ta sztuka jest tak różnorodna.
0: Faktycznie, ta wystawa pokazuje taką jedność tej polskiej sztuki. Piękno, sztuka to są pojęcia uniwersalne w każdej epoce, rozumiane nieco inaczej, ale zawsze artystom chodziło w zasadzie o to samo.
2: Galerię Sztuki Polskiej XX i XXI wieku możecie zwiedzać od wtorku do niedzieli w godzinach od 10 do 18. A z Agatą Małodobry rozmawiała nasza reporterka Ula Bienia-Niesyczyńska. W sercu Dębnik znajduje się Tramwaj Kraków, klub sportowy, gdzie rolę trybun pełnią siedzenia ze starych tramwajów krakowskiego MPK. Grający w lidze okręgowej zawodnicy należą do jednej z największych formacji pod względem liczby zawodników na tym poziomie. Po awansie w ostatnim sezonie ambicje i nastroje są wyjątkowo dobre, a to wszystko w obliczu zbliżających się wkrótce 80. urodzin klubu.
3: Zacznijmy może od tego, czym właściwie jest Tramwaj Kraków jako klub sportowy.
4: Szewczyk Łukasz, trener drużyny seniorów, która gra w klasie okręgowej, grupie drugiej krakowskiej. Zespół oczywiście to jest Tramwaj Kraków, ulica Praska. No tramwaj oczywiście, jak sama nazwa wskazuje, był to kiedyś klub zakładowy przy MPK w Krakowie. Obecnie gdzieś tam, mówię, działamy jako towarzystwo sportowe Tramwaj Kraków, jakby już samoczynnie tak działamy i pracujemy tutaj nad młodzieżą krakowską.
3: Pracujemy nad młodzieżą, ale są też zawodnicy starsi. Jak to teraz wygląda?
4: Obecnie posiadamy dwie drużyny seniorów. Jest to drużyna Tramwaj 2, która występuje teraz po awansie w A-klasie oraz drużyna pierwsza, która występuje w klasie okręgowej i posiadamy również panie, seniorki, tak, które występują w czwartej lidze małopolskiej.
3: Powiedział pan, że to był kiedyś klub zakładowy. Jak to się w sumie zaczęło? Czy może pan jest w stanie opowiedzieć, jak to wyglądało? Jaka jest ta historia?
4: Powiem szczerze, trudno, żebym to powiedział wszystko, bo gdzieś tam znamy, że to gdzieś tam powstało jako dawniej jako klub dębnicki. Potem się przerzuciło w Tramwaj Kraków, no i wiadomo, obecnie ta nazwa już jest od pewnego czasu taka utrzymana. Gdzieś tam mamy co jakiś czas tutaj oczywiście kontakty z MPK w Krakowie. Tutaj jest Liga MPK, piątki Liga Motorniczych Zakładów Pracy, które gdzieś zagrają. Mamy tutaj też tutaj również coroczny turniej o Puchar Prezydenta Miasta, gdzie grają wszystkie spółki miejskie, Straż Miejska, Policja. Także gdzieś tam taki, mówię, kontakt miejski jest utrzymany i gdzieś tam stały.
3: Przy okazji też jakby ten tramwaj cały czas jest w sercu, bo siedzimy właśnie na krzesełkach tramwajowych. To są trybuny.
4: Tak, dokładnie. Krzesełka zostały tutaj, mówię, zakupione z MPK po starych tramwajach. Gdzieś tam, mówię, ma to swój symbol, swoją tradycję i gdzieś tam, mówię, pewien taki, no, wystrój nasz własny, tak, który gdzieś tam pokazuje, że to jednak jest tramwaj. Tramwaj Kraków.
3: No to tak, ostatnich parę sezonów na poziomie seniorskim głównej drużyny, jak to wyglądało, jak pan to ocenia?
4: No trzeba sobie przyznać, że to obecne czasy kilka lat też były dość trudne, tak, bo gdzieś tam mówię, tutaj klub borykał się z finansami, obecnie od tam 10 lat wszystko jest na dobrej drodze, no z roku na rok awansujemy, tak, obecnie no, nasza drużyna jest też, gra teraz drugi sezon na poziomie Ligi Okręgowej, także dość, mówię, idziemy do góry, tak, mamy głównie, nasz skład oparty jest na młodzieży, która została w naszym klubie wychowana, oczywiście mamy również zawodników również z całej Europy i świata, tak, mamy, mówię, zawodnika z RPA, mamy zawodnika z Ukrainy, tak, mamy zawodnika z Zimbabwe, także gdzieś tam, mówię, jesteśmy otwarci na cały świat, ale oczywiście, no, dla nas jest ta młodzież nasza najważniejsza, bo tutaj są od po 12 lat niektórzy zawodnicy, właśnie stąd gdzieś tam, mówię, idziemy w tym kierunku, żeby jednak to nasi zawodnicy tutaj, mówię, byli trzonem, tak.
3: Do młodzieży zaraz sobie wrócimy, ale zaciekawiła mnie ta kwestia zawodników z zagranicy. To nie jest chyba częsty precedens w niższych ligach w Polsce.
4: No tak, no pewnie patrząc na skalę ilości zawodników nie, ale mówię, gdzieś tutaj już od B-klasy wydać, tak, po jednym zawodniku w niektórych klubach, także to nie jest nowum w tym momencie, ale gdzieś, no, na pewno powoli jest, tak, jak sami gdzieś tam widzimy, że gdzieś tam do tej Europy oni pukają.
3: Oni się aklimatyzują, nie ma większych problemów z językiem albo z chemią w drużynie?
4: Nasi, jeśli chodzi o język, no to jak sami dobrze wiemy, no język polski jest trudny, ale gdzieś tam, mówię, staramy się wręcz nawet wymuszać na zawodnikach jednak, żeby ten język polski uczyli się, tak, gdzieś tam, mówię, to wtedy, mówię, jest łatwiej szkolnika, ale jak dobrze wiemy, no w Polsce język angielski już jest na tyle biegły u każdego dziecka, młodzieżowca, więc jakby nie ma problemu właśnie z nimi w kontaktach, a bardzo łatwo wchodzą w drużynę poprzez, mówię, zabawę i tak dalej, które gdzieś tam, mówię, widać.
3: Skąd się biorą tacy zawodnicy jakby w państwa drużynie? Oni przyjeżdżają do Krakowa za jakąś pracą, bo państwo są klubem półzawodowym, zawodowym, amatorskim? Jak to dokładnie wygląda?
4: Jest w pełni amatorskim, mówię, zawodnicy grają dla przyjemności, mówię, dla rozwoju, dla jakichś, mówię, też większych marzeń, tak, bycia zawodnikami, bo paru zawodników od nas trafiło do wyższych lig, gdzieś tam, mówię, jakby żyją z tego zawodu teraz, tak, ale głównie, wiadomo, tylko i wyłącznie mamy amatorską, bo tutaj, mówię, zawodnikom nie płacimy, tak, oni tu przyjeżdżają, mówię, dla zabawy, dla, mówię, dobrego obiektu.
3: Przed nami teraz jest boisko, właśnie odpoczywają młodsi zawodnicy. Jak wygląda u państwa szkolenie? Bo Akademii Piłkarskiej jako takiej nie ma, jak rozumiem.
4: Tak, mamy Akademię Piłkarską, gdzie szkolimy tutaj dzieci od 4 roku życia. Mamy 18 grup młodzieżowych, tak, także mamy grupę Skrzata, Żaka, Orlika, Młodzika, Trampkarza, junior młodszy, junior starszy. Mamy również tą drużynę rezerw, gdzie występują głównie młodzi zawodnicy oraz, wiadomo, tą drużynę w okręgówce. Mamy również dziewczyny, tak, także tutaj, mówię, tutaj w tych grupach wiekowych też, mówię, chłopcy grają z dziewczynami, tak, i mamy, mówię, tą drużynę seniorek, która występuje na poziomie 4 Ligi Kobiet.
3: No, 18 drużyn młodzieżowych to jest chyba duże, nie?
4: Bardzo duże, jak na taki mały klub, jak na taką skromną, może nie skromną, to bardzo dobrą, ale niestety mamy tylko jedno boisko, jak widać, jest zielone, także to i tak jest, mówię, wielki sukces, mówię, klubu, tak.
3: No i też nie ma dziur, to jest na pewno na plus, a skoro już właśnie mówimy tutaj o infrastrukturze, to chciałem się zapytać, jak to wygląda, bo tutaj mamy to zielone boisko, a tutaj jest też taka hala, to jest nietypowe chyba w Krakowie.
4: Tak, to jest jedna z pierwszych hal w Krakowie, tej wielkości, tak, hala łukowa, która jest jakby całoroczna, trawa, nawierzchnia, sztuczna, tak, także gdzieś tam, mówię, naszej młodzieży i seniorom służy to cały rok, jest to, mówię, doskonała baza, tak, jest to, mówię, przepiękny obiekt, który gdzieś tam kilka lat temu z udziałem oczywiście miasta udało się wybudować. Teraz mamy już jakby pełną dokumentację, projekt nowego, pięknego budynku, także, że teraz tylko ściskamy ręce i czekamy, aż miasto zacznie robić przetarg na budowę obiektu.
3: To może coś więcej o tym budynku, bo to jest w sumie ciekawe. To będzie co dokładnie?
4: To będzie budynek około 100-metrowy wzdłuż całego boiska. Będą tam parter, pierwsze piętro i drugie piętro. Na parterze będzie, mówię, oczywiście kompleks szatni. Na pierwszym piętrze będzie kryta taka balkonowa trybuna. Na drugim piętrze oszklona siłownia, plus tam jakieś, mówię, biura klubowe. Bardzo pięknie.
3: Jak wyglądają te rozgrywki seniorskie w państwa wykonaniu? Ostatni sezon, jak się udało go skończyć? Czy można być zadowolonym, czy nie?
4: Uważam, że tak. Tak, skończyliśmy w klasie okręgowej na miejscu 8. Byliśmy Beniaminkiem. Oczywiście tam, mówię, swoje frycowe zebraliśmy, ale mnóstwo meczy było bardzo dobrych w naszym wykonaniu. Bardzo fajne też było to, że tam średnia wieku w niektórych meczach to było 20 lat, 21 lat całego drużyny, także to nam naprawdę nabawa optymizmem i jakby gdzieś tam kolejne lata powinny być tylko lepsze. Czy nam się uda gdzieś tam, mówię, przebić jeszcze ligę wyżej? Ja w to wierzę, że tak. Wiadomo, do tego też podobna jest, mówię, ciężka praca całej drużyny. Zespół drugi, który grał w klasie B, awansował w tamtym sezonie do klasy A, także, mówię, gdzieś tam, mówię, mamy, no, potężną armię. Mamy ponad 45 zawodników w dwóch drużynach seniorskich, także, no, jest to bardzo duża liczba, a wiemy, że kluby borykają się w klasach amatorskich z liczbą chętnych zawodników do gry.
3: Jest dużo zawodników, czyli to znaczy, że nie ma raczej problemu z treningami, ze składem, z głębią składu, tak na dobrą sprawę?
4: No, nie ma żadnego problemu. Wiadomo, zawsze problem jest ten właśnie drugi, że mamy nadmiar. Jak to teraz dobrać amatora, żeby jak nie gra, był trzeci drużyny, nie obraził się. No jest to duża sztuka w tym kontekście, tak, bo wiadomo, jak mamy piłkarza zawodowego, on dostaje pensję, jest na ławce, nie marudzi, bo to jest jego zawód. Tutaj zawodnik przychodzi za fajne buty, koszulkę i gdzieś tam, wiadomo, dwa mecze, jest na ławce i wiadomo, tutaj właśnie, no jest właśnie duża rola trenerów, żeby to wszystko zmotywować do tego, żeby dalej w dalszym ciągu, wiadomo, mu się miał ochotę do pracy, tak.
3: Wspomniał pan, że przebijaliście się przez te poziomy ligowe jeden za drugim i chciałem się zapytać, czy jak pan myśli, z perspektywy takiego przeciętnego zjadacza piłki nożnej, widać tą różnicę między B-klasą, A-klasą i okręgówką?
4: Bardzo, bardzo, bardzo widać tą A-klasę, różnicę, bo mówię, no klasa B, jest to drużyny, które często są bez treningu, zbierają się na same mecze, to samo w klasie A, tak. Tutaj generalnie było bardzo widać dużą różnicę w klasie A naszych zawodników na tle pozostałych drużyn pod względem motorycznym, tak. Generalnie jak czasem nam nie szło w meczu, to po prostu potrafiliśmy rywala zabiegać. Tym bieganiem, tą ilością jednostek treningowych, które gdzieś tam cała drużyna miała, tak?
3: Czyli rozumiem, że u państwa się zasuwa, tak parafrazując.
4: Tak, parafrazując dokładnie, tak. Jest był taki fajny film na internecie, ale wiadomo, nie będziemy go używali.
3: No to właśnie, a jeszcze wróćmy do tych treningów, bo to jest w sumie ciekawe. Jak państwo trenują? Czy często są treningi w tygodniu?
4: Właśnie obecnie nasza drużyna jest młoda i bardzo chce trenować, także my trenujemy 3 razy w tygodniu. Jest to poniedziałek, z reguły środa i czwartek o godzinie 19:30, tak? Czyli każdy student, uczeń, praca raczej się kończy, mamy świetne oświetlenie, także gdzieś tam mówię, warunki do tej pracy mamy doskonałe. Liczba zawodników jest, także gdzieś tam mówię, jakby gdzieś to mówię spadało, to byśmy się martwili, jak to robić, także mówię, frekwencja jest to zawsze około 25 minimum zawodników na każdym treningu, także warto.
3: No skoro jest tylu zawodników, to nie ma tutaj, powiedzmy, wiadomo, jest zdrowa rywalizacja, ale czy nie ma, powiedzmy, takiej trochę zazdrości wśród nich, że ty grasz, ja nie gram?
4: No zawsze będzie, taki jest sport, tak, że ktoś wygrywa, ktoś przegrywa na boisku i to samo, no ktoś wygrywa, ktoś przegrywa walkę o pierwszy skład, także tutaj, no to jest sport, tak, no tutaj jakby no nie ma na to środku złotego, żeby powiedzieć, że to jest dobrze, no żaden zawodnik, który siądzie na ławce, nie powinien być szczęśliwy, tak, bo to jest jakby no częścią, mówię, sportu, tak.
3: Czy jest może jakaś postać, która, powiedzmy, stanowi trzon tego zespołu, że nigdy nie siedzi na ławce?
4: Nie, nie ma tutaj u nas takich tak zwanych świętych krów, tak, każdy zawodnik, który gdzieś tam zaprezentuje się troszkę słabiej po prostu, albo go tam nie będzie przez tydzień, przez dwa, bo gdzieś tam będzie, no ma prawo siąść na ławce, to jakby po prostu nie ma takich zawodników, które gdzieś tam po prostu ma tutaj już jakby miejsce pewne.
3: Wspomniał pan o tych juniorach, którzy właśnie oni stanowią trzon tej drużyny. Czy są może jakieś postacie związane z tramwajem, jacyś wychowankowie, o których powinniśmy wiedzieć, może ich kojarzymy, albo może powinniśmy kojarzyć?
4: Jeszcze nie, ale miejmy nadzieję, że usłyszymy o tych zawodnikach. Mamy tutaj, mówię, gro zawodników 18-letnich, których gdzieś tam przy może dobrej pracy jeszcze w tym roku, w tym sezonie, może gdzieś tam do jakichś, mówię, wyższych lig skoczą, tak? Także tutaj na to liczymy, oni też mają marzenia, my też, bo mówię, no nigdy nikt nie wie, gdzie się urodzi Lewandowski, tak? Może na praski i po prostu tramwaj po prostu będzie z tego dumny, oczywiście.
3: A jak się gra w tramwaju?
5: Jestem Fabian Dobek i gram na pozycji napastnika. No w sumie to przyjemnie, no gram tutaj już sporo od młodego, no jest przyjazna atmosfera. Tutaj mam wielu znajomych, którzy też pomagają w grze, no i w życiu.
3: Powiedz mi, co się motywuje do tego, żeby grać w piłkę? Wiadomo, piękny sport, piękna gra, ale czy może jest coś konkretnego?
5: Nie no, tak szczerze to po prostu czysta pasja. Jakby, wiesz, no jak oglądam no tych na najwyższym poziomie, no to jak widzę, jak oni się bawią piłką, no to też chciałbym kiedyś może, ale no to takie małe, znaczy duże marzenia, ale małe szanse, ale no po prostu czysta pasja.
3: Czyli masz tutaj jakby ambicje po to, żeby trochę jednak wyżej sięgać, nie?
5: No tak, no oczywiście, no chyba każdy tutaj gra po to, żeby gdzieś tam się wspinać powoli po szczebelkach. No mamy swoje cele, no ale no każdy też ma jakieś indywidualne, nie?
3: Rozumiem, że grasz w pierwszym zespole, tak?
5: No głównie, no tak.
3: To powiedz mi, jak to wygląda ostatni sezon w waszym wykonaniu, jakby twoimi oczami? Zajście 8. miejsce jako Beniaminek w okręgówce to jest naprawdę solidny wynik.
5: No właśnie tutaj trzeba podkreślić, że byliśmy tym Beniaminkiem, ale no początek mieliśmy taki, no musieliśmy się trochę ograć, no ale im dalej w las, że tak powiem, no to było przyjemnie, nie? Więcej trochę też punktów wpadło. No po prostu się ograliśmy, no i zobaczyliśmy przede wszystkim, jak ta liga wygląda. To, co nam dało później też kopa na punkty, no i na grę, nie?
3: Coś udało się strzelić w tamtym sezonie?
5: No tak, no ja miałem 8 goli, byłem chyba najlepszym strzelcem tutaj w drużynie, także no zawsze coś, nie?
3: W którym miejscu będzie tramwaj Kraków za 5 lat? Jak będzie to wyglądać?
4: No ja w to wierzę, że to będzie piękny budynek, tak? Będziemy mieli, mówię, drużynę na poziomie Ligi 5, może 4, takie mamy marzenia, takie mamy cele i trenerami, i z prezesami, i mówię, przede wszystkim, mówię, z zawodnikami, mówię, mają po 20 lat, także mówię, droga przed nimi otwarta, chcą trenować, chcą pracować, jak sami dobrze wiemy, tylko przez ciężką pracę można dojść do czegoś, a tutaj, mówię, mamy do tego predyspozycje duże, tak? Także miejmy nadzieję, że będzie, mówię, budynek, mówię, hale, boisko piękne mamy, zawodników, mówię, mamy nadmiar, teraz, mówię, tylko, mówię, wszystko, mówię, w rękach i sile naszej.
2: Z przedstawicielami tramwaju Kraków rozmawiał nasz reporter Olek Kruszkowski. Prababka hamburgera i przysmak studentów oraz dorożkarzy. Chodzi o tradycyjną maczankę krakowską. Składa się z karkówki, bułki pszennej oraz sosu kminkowego. O proces przygotowania i recepturę doktora Marcina Gadochę z Instytutu Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie pytała nasza reporterka Ula Bienia-Niesyczyńska.
1: Przysmak biednych studentów, ale co to jest w ogóle za potrawa, skąd ona się wzięła, to myślę, że pan tutaj dużo lepiej naszym słuchaczom opowie.
6: Dzień dobry państwu. Maczanka krakowska to jeden z najbardziej tradycyjnych smaków dawnego Krakowa. Dzisiaj już nieczęsto goszczący na stołach restauracji czy w naszych domach, natomiast nie znamy samej genezy historii. Wiemy, że pierwsze jakieś takie uchwytne wzmianki źródłowe pojawiają się w XIX wieku i tak pani słusznie zauważyła, było to biedne jedzenie. Było to mięso wieprzowe z dużą ilością przypraw warzyw, niedrogie w przygotowaniu, w wydaniu, stąd właśnie było podawane tutaj naszym studentom, naszym żakom, ale także drożkarzom, ludom, którzy ciężko pracowali, bo to było wysokokaloryczne, wysokoenergetyczne jedzenie.
1: To może w takim razie zdradźmy taki oryginalny przepis na maczankę krakowską.
6: Musimy mieć dobre mięso wieprzowe, karkówkę. Zakładajmy, że to będzie porcja 1,5 kg. My musimy ją, drodzy państwo, skoszerować, czyli musimy ją najpierw to mięso posypać, wetrzeć dużą ilość soli, ale sól musi być taka niezwykła. Najlepsze, żeby to była sól kłodawska, nie jakaś himalajska, różowa z różnymi wynalazkami. Nasza tradycyjna kłodawska sól i to mięso zamaczamy w zimnej wodzie na 24 godziny. No i właśnie ten proces tego koszerowania może być trudny. Po co my to robimy? Chcemy tutaj pozamykać część por i przede wszystkim chcemy, żeby resztki krwi z tego mięsa nam tutaj uciekło. Kiedy już mamy takie gotowe mięso, dajemy pewien składnik, bardzo popularny w dawnym Krakowie, dzisiaj już niestety zapomniany w naszych kuchniach, bo dziś Kraków niestety nie pachnie dawnymi smakami, nie pachnie kminkiem, a pachnie bardziej południowym jego kuzynkiem, czyli kuminem rzymskim. Kraków nie pachnie maczanką, kiełbasą, smażoną na patelni, tylko pachnie pizzą i kebabem. No, świat się zmienia, tutaj te smaki też, natomiast jeżeli byśmy się cofnęli właśnie 100 lat wcześniej, to byłby ten kminkowy smak Krakowa.

0: Zamieszczę oczywiście różnego rodzaju przyprawy, sól, pieprz, do smaku to, co potrzebujemy. Niektórzy dodają też pietruszkę i marchewkę. Ja akurat w tym przepisie nie podaję tego.
1: I co dalej?
0: Kiedy mięso mamy już upieczone, musimy je poporcjować. Mniej więcej takie porcje około 120-130 gramów, plus minus. Przecież tutaj nikt nie będzie jak w aptece odmierzał. I jedna jeszcze bardzo ważna rzecz. Potrzebujemy bułkę, ale nie jakąś taką zwykłą bułkę. Najlepsza bułka to jest bułka wodna. Zwykła, tradycyjna bułka pszenna, którą sobie w tym piekarniku w międzyczasie także już pod sam koniec procesu pieczenia podgrzewamy, następnie ją przekrawamy na pół, moczymy w tym sosie i wkładamy ten kawał mięsa. To podajemy na talerzu i do tego, drodzy Państwo, ogórek, ale nie konserwowy, tylko tradycyjny ogórek kiszony. I to tyle. Albo aż tyle. Prosta potrawa, niedroga. Bo trzeba pamiętać, że te rarytasy kuchni krakowskiej, tej kuchni galicyjskiej z przełomu XIX i XX wieku były pyszne, ale nie były drogie. One były tanie. Miały dać dużą dawkę energii, dużą dawkę kalorii, ale też właśnie nie miały zrujnować budżetu. No pamiętajcie, że Państwo, ta legendarna bieda galicyjska, no skąd się wzięła. Tak więc tutaj ludzie starali się zjeść dużo, energetycznie, ale nie, żeby właśnie ten budżet został jeszcze tutaj na inne rzeczy.
1: Nawet spotkałam się z takim stwierdzeniem, że maczanka krakowska to taki prototyp dzisiejszego hamburgera?
0: Oczywiście, tak można powiedzieć, że to taki starszy kuzyn albo przodek właśnie hamburgera, bo mniej więcej jak popatrzymy na strukturę, bo też w hamburgerze mamy bułeczkę przeciętą z różnymi rodzajami sosów, no i oczywiście musi być kawał mięsa. No tutaj w przypadku hamburgerów jest to bardziej mięso wołowe, u nas jest to karkówka. Są oczywiście przepisy w dawnych książkach kulinarnych właśnie z przełomu XIX i XX wieku, że zamiast karkówki można dać schab. No można, drodzy Państwo, tylko że raz, schab jest droższy. Dwa, schab to już osoby, które pracują z tym mięsem, no wiedzą, że on w pewnym momencie schnie. I on nie ma takiej tutaj struktury jak karkówka i karkówka jest lepsza do maczanki.
1: Czy w Krakowie jest w ogóle jakieś takie miejsce, gdzie możemy zjeść i spróbować faktycznie tej oryginalnej maczanki?
0: Dzisiaj no, niestety bardzo ciężko w Krakowie zjeść tą mięsną maczankę i ja jak idę czasami właśnie w okolicach rynku, czy też na Kazimierzu i widzę, czy to właśnie food trucki, gdzie ta maczanka jest sprzedawana, to ja się cieszę, że to jest popularyzowane, tylko gorzej, że to, co jest sprzedawane, nie jest żadną maczanką, bo jeżeli widzę na przykład coś, co wygląda jak kebab i to ma być maczanka krakowska, a tam jest mięso siekane, no to nie. Jeżeli ma być coś tradycyjne i nazywa się maczanką krakowską, to musi być zrobione zgodnie z regułą. Albo widzę inną restaurację, gdzie widzę znowu maczankę krakowską wege. Świetnie, że ludzie lubią warzywa. I niech to robią. Tylko niech to nie nazywa się maczanką krakowską. To może być coś innego. Jakaś inna potrawa. Natomiast to wprowadza pewne zamieszanie i błąd. Nie tylko dla mieszkańców, ale także i dla turystów, bo pojawia się pewne mylne przeświadczenie, że maczanka może być wszelaka, jaką chcemy. Tak, ale szanujmy naszą tradycję. To jest nasze. I właśnie może na tych tradycyjnych potrawach, na przykład mołdrzyki, maczanka krakowska, chleb z kminkiem, chleb prądnicki, o którym rozmawialiśmy, obwarzanek krakowski, bajgiel kazimierski, precelek krakowski, pączek krakowski, takie tradycyjne. I nie zmieniajmy może tych recept. Oczywiście wariacje kulinarne są potrzebne i to też dużo daje, ale wtedy nazwijmy to w trochę może inny sposób. Nie podpinajmy się do czegoś, co jest jedyne, niepowtarzalne i ten smak też jest taki, jak powinien być.
2: Kraków słynie także z regionalnego pieczywa, zarówno na słodko, jak i na słono. Są to nie tylko obwarzanki oraz chleb prądnicki, ale i bajgle, kukiełki lisieckie czy krakowskie pączki. I to był już ostatni temat w tym programie. Kasia Snakowska, dziękuję.
3: Dziewiąta, Agata Chruściak, zapraszam. Nie żyje domniemany sprawca zabójstwa dwóch osób w Lubinie. O obecności nieznanego mężczyzny poinformowali mieszkańcy jednej z wielkopolskich wsi.
4: Przebywał w ogólnodostępnej wiacie. W momencie, gdy funkcjonariusz zbliżał się do obiektu, mężczyzna popełnił samobójstwo.
3: Tłumaczy podkomisarz Sylwia Serafin z policji w Lubinie. 21-latek miał zastrzelić dwóch mężczyzn, a jednego zranić z bloku na osiedlu przy lesie. 33 osoby zakażone salmonellą to w dwóch przedszkolach w Gorzowie i w Nowinach Wielkich w Lubuskiem. Placówki zamknięto, mają zostać otwarte w przyszłym tygodniu, ale źródła bakterii nadal nie są znane. David i Victoria Beckhamowie miliarderami, tylko w ubiegłym roku ich majątek podwoił się i jest teraz szacowany na 1,185 mld funtów. Ponad 500 000 zysku przyniósł w ostatnim czasie amerykański klub piłkarski Inter Miami, w który zainwestowała para.
5: Szacuneczek dla wszystkich tych, którzy chwilę po dziewiątej w sobotę są już na nogach i na pełnych obrotach. No i są podłączeni do Radia SK2. Mam nadzieję, że dużo uśmiechu Wam dzisiaj przez głośniki przekaże Michał Hanczak. Zapraszam, to Radio Śniadaniowe.

0: To Jeremi Sikorski i jego hit pod tytułem Wracam. Ja w sumie też wracam do was jak bumerang na antenie Radia SK2 w każdą sobotę po 9 z Radiem Śniadaniowym. I tak nieskromnie mówiąc, uważam, że to jest całkiem dobry sposób na fajne rozpoczęcie weekendu. Cieszę się, że jesteście po drugiej stronie i mam nadzieję, że ze mną zostaniecie. Zwłaszcza, że mam dzisiaj sporo tematów, które a. mogą was zainspirować do różnych aktywności weekendowych, b. mogą was rozbawić, a c. mogą być radą na przykład, jak spędzić wakacje nad Bałtykiem prawie za darmo. O tym będzie w tej godzinie. No i oczywiście muzycznych tematów nie zabraknie. Pojawi się Oskar Cyms, który opowie trochę o tym, jak pracuje nad nowym albumem. Będą dziewczyny z grupy Lore, które zdradzą, kto jest tajemniczym członkiem ich zespołu. A do tego wszystkiego oczywiście nie zabraknie tematu Eurowizji, bo dzisiaj wieczorem finał tego konkursu z udziałem Polski. Trzymamy kciuki za Alicję Szemplińską, ale o niej jeszcze nieco później. Teraz grupa, która też na Eurowizji dwukrotnie była. No nie zagram akurat Kajne Gręcem, ale zagram hit Ich Troje, a Wszystko to, bo Ciebie kocham. Można zadedykować tę piosenkę weekendowi, bo przecież wszyscy kochamy weekendy. No, zwłaszcza, jeżeli są wolne.
1: SK

Premiera nowego albumu Roxy Węgiel za nieco ponad miesiąc, 19 czerwca, w sam raz na wakacje. No i na tej płycie na szeroką wodę na pewno się znajdzie. Ten hit już za nami w Radiu SK2, ale teraz skupimy się na płycie, która jest już z nami, którą wielu z Was na pewno ma w domu, bo podejrzewam, że wśród słuchaczy Radia SK2 jest wielu fanów z Sanach. No i dokładnie rok temu ukazał się jej kolejny album pod tytułem Dwoje Ludzieńków i była to kolejna odsłona poetyckiej Sanach, która udowodniła, że poezja może być popularna, może być w mainstreamie i może się bardzo dobrze komercyjnie sprzedawać. No pod warunkiem, że dostaje świetne aranże i świetne wykonanie. Na płycie Dwoje Ludzieńków znalazł się m.in. duet z Krzysztofem Zalewskim, czyli hit Eviva Larte i tę piosenkę Wam teraz zagram. A jeśli chodzi o Sanach, no to ona po pierwsze za kilka dni wyda winylowy, limitowany album z koncertowymi wykonaniami niektórych utworów, prosto z poprzednich koncertów, tych, które w ubiegłym roku odbyły się na PGE Narodowym w Warszawie. No ale Sanach ruszyła też w tegoroczną stadionową trasę. Najbliższy koncert 29 maja w Poznaniu. Potem jeszcze Wrocław, Białystok, Kraków. No i oczywiście powrót Sanach na PGE Narodowy to na początku września.

0: Tu Radio SK2, w Radio Śniadaniowe, jak w każdą sobotę, Michał Hanczak z tej strony. Lady Punk na naszej antenie, zamki na piasku. A gdzie się buduje zamki na piasku? Na przykład na plaży nad Bałtykiem. Obiecywałem, że powiem, co zrobić, żeby spędzić wakacje nad Bałtykiem praktycznie za darmo. I teraz wam trochę o tym opowiem. Tu można przysłużyć się też Matce Ziemi, a mianowicie można skorzystać z oferty, którą przygotowała Fundacja Bałtyk 2.0, która zaprasza młodych ludzi, wolontariuszy, żeby przyjechali nad morze do Trójmiasta i na Hel, funduje im zakwaterowanie i prowiant, ale w zamian ci wolontariusze przez cały swój pobyt pomagają w sprzątaniu plaż. A niestety jest co zbierać. W zeszłym roku zebrano prawie 2,5 tony śmieci, wylicza Dawid Krzyżański z fundacji.
1: Mnóstwo potłuczonego szkła, czy w całości futerek plastikowych, kapsli po piwie, mnóstwo takich stricte imprezowych odpadów. No ale nie zabrakło też jakichś nietypowych znalezisk typu lodówka na wydmach, czy mnóstwo opon, gruz, odpady budowlane.
0: I dlatego niestety ta pomoc wolontariuszy jest bardzo potrzebna, ale są to wakacje i jest też czas na to, żeby z tego wolnego czasu skorzystać. I jest to niezła przygoda życia, mówią nam Ania i Kuba, którzy w zeszłym roku w ten sposób spędzili swoje wakacje.
2: Typowy dzień, zaczynamy wspólnym śniadaniem, potem idziemy sprzątać, później jemy obiad, mamy chwilę dla siebie i później mamy integrację.
3: Spędzaliśmy czas na plaży, pływaliśmy na supach, w morzu. Często na koniec dnia mieliśmy też wspólne ognisko integracyjne, więc na pewno był to dobrze spędzony czas.
0: Wielki szacunek mam dla wolontariuszy, którzy poświęcają swój wolny czas po to, żebyśmy mogli spędzać wakacje nad morzem, a nie nad morzem śmieci. I mam nadzieję jednak, że z roku na rok ci wolontariusze będą mieli mniej pracy, a więcej czasu wolnego w ramach tych nadmorskich wakacji. A w Radiu SK2 krótka przerwa i za chwilę gramy dalej. Będzie Jugopolis i Maciek Maleńczuk, a potem Baranowski.
4: SK2. Reklama.
5: Czas na rodzinną wyprawę w wielkim stylu. Poznaj Mazda CX-80. To luksusowy 7-osobowy SUV, w którym komfort nie zna granic. Nowoczesne technologie i czysta przyjemność z jazdy. Teraz w Mazda Kazoku Luzar Kraków Wieliczka mamy dla Ciebie coś wyjątkowego. Wyjedź nową CX-80 do końca maja i odbierz rejs po Morzu Śródziemnym dla dwóch osób. Mazda CX-80. Twoje wakacje zaczynają się tutaj. Zapraszamy. Mazda Kazoku Luzar Kraków Wieliczka.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy Twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja Twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solway Park, ulica Zakopiańska 105.
9: Hej, poszukiwaczu designerskich skarbów. Wielkie otwarcie nowego sklepu TK Maxx w Galerii Kazimierz już 21 maja o 10. W ofercie znajdziesz tysiące markowych produktów do 60% taniej. W dniu otwarcia wygraj karty upominkowe o wartości 100, 200, a nawet 700 zł w konkursie Czerwony Wieszak. Zapraszamy do TK Maxx w Galerii Kazimierz już 21 maja od 10.
10: Kierowco, na stacjach BP czekają wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz Twoja ulubiona kawa z Wild Bean Cafe 35% taniej do 26 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
11: Podstawówka? Za kilka lat Twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat Pana lub Pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
10: Markety Jan zapraszają na atrakcyjny poniedziałek z Janem. Łopatka wieprzowa, cena 7,99 za kilogram. Limit 3 kg na paragon. Cena przy zakupach innych produktów nieobjętych promocją za minimum 50 zł. Olej kujawski, 1 litr. Cena 5,99 przy zakupie dwóch sztuk. Oferta ważna tylko 18 maja lub do wyczerpania zapasów. Atrakcyjny poniedziałek w Marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market@jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.

0: litr. Promocja do 16 maja. Szczegóły na oszom.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
3: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
0: I po reklamie. Najlepiej.

0: Co dwie głowy, to nie jedna. Wiktoria Kida i Oskar Sims, młodzi, zdolni na antenie Radia SK2, to ich wspólny hit Gdy będziesz sam. Wczoraj minął rok od premiery albumu Oskara Simsa Szkicy kontury, a tymczasem Oskar pracuje już nad nową płytą i co nieco mi zdradził. Czego możemy się spodziewać?
1: Chcę lekko odbić w stronę, która myślę, że jest mi bliższa osobiście, ale mimo wszystko chcę zachować gdzieś tam klimat, który się przewijał na poprzednich albumach. Trochę eksperymentuję i cieszę się, bo pozwoliliśmy sobie właśnie tutaj na to, żeby w studiu się trochę pobawić tym wszystkim, więc mam nadzieję, że finalny efekt będzie super, że będziecie również się tak samo cieszyć, jarać, jak ja się jaram teraz.
0: No ja chyba jestem trochę cymsiarzem, czyli fanem Oskara Simsa i czekam na nowości od niego. A na razie newsy będą już za chwilę w Radiu SK2, a potem zagramy dalej. Też młody i zdolny Wiktor Waligura się pojawi. To będzie jego hit 4 pory roku.
2: SK2. Reklama.
3: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
5: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.

0: Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90. Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Fairy Platinum Plus za 87,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 156,99.
1: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Jaja ściółkowe Moja Kurka rozmiar M, opakowanie 10 sztuk. 7,69 za opakowanie przy zakupie 3. Limit dzienny 3 opakowania na kartę. Oraz wszystkie parówki Berlinki. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do tego wszystkie produkty Ariel. Drugi tańszy produkt również 70% taniej. Biedronka.
2: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
3: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni, 1599 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
8: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
9: Chcecie pokazać dzieciom, że praca może być pasją? Już 30 maja stadion Juveni zmieni się w wielki warsztat pod chmurką. Podczas 4. rzemieślniczego pikniku rodzinnego najmłodsi spróbują swoich sił w stolarstwie czy tworzeniu biżuterii. Będą też dmuchańce, malowanie twarzy i wystawa Rzemieślnik XXI wieku. Wstęp jest całkowicie bezpłatny. To dobra okazja, by spędzić sobotnie przedpołudnie kreatywnie i oczywiście z całą rodziną.
10: 10. Agata Chruściak zaprasza, a na początek Kłodzko na Dolnym Śląsku. Z okna budynku na pierwszym piętrze wypadł 5-latek. Na miejsce przyleciała załoga lotniczego pogotowia ratunkowego. Wiadomo, że w chwili wypadku rodzice dziecka byli trzeźwi. Chłopiec trafił do szpitala. Od lat chcieli skutecznego bata na piratów drogowych. Na krajowej 80 w stronę Torunia stanął fotoradar. Walczyli o to mieszkańcy Czarnowa po tym, jak kilka lat temu w feralnym miejscu zginął 15-latek.
11: Będzie bezpieczniej?
12: Na jak?
11: Dzisiaj też z gazu zaczęli zdejmować jeden po drugim. Będzie mniej wypadków.
10: Mówił jeden z kierowców, to pierwszy fotoradar na tym odcinku krajowej 80 między Bydgoszczą a Toruniem. Trudne warunki w Tatrach, pada deszcz ze śniegiem, wyższe partie gór są oblodzone. Od wysokości 1700 metrów nad poziomem morza obowiązuje pierwszy niski stopień zagrożenia lawinowego.
13: Tu Radio SK2, tu sobota, minuta po 10:00. Rozpoczynamy wspólnie weekend. Michał Hanczak z tej strony, a w naszym programie śniadaniowym między innymi będziemy świętować 30 lat filmu Młode Wilki, a konkretnie to ścieżki dźwiękowej do tego filmu. Najpierw jednak zespół Buy Me, modlitwa o złoty deszcz.

Trudno nie rozpoznać tego wokalu. To Ania Dąbrowska i jej hit Trudno mi się przyznać na antenie Radia SK2. Przyznacie się? Jakie macie plany na ten weekend? Zwłaszcza na dzisiejszy wieczór. Ja wiem, jeszcze jest sobotni poranek i jeszcze się wszystko rozkręca, nie ma się co spieszyć, ale jak ktoś chce się pochwalić, to zawsze może zajrzeć na Messenger Radia SK2 i zostawić tam wiadomość albo głosówkę. Jeśli chodzi o pomysły, które ja mam dla was, no to może noc muzeów. Dzisiaj wieczorem w wielu miejscach rzeczywiście tętnić będzie życie. Muzea, galerie, różnego typu ośrodki kultury, instytucje otwierają swoje drzwi dla zwiedzających. Warto skorzystać, bo czasami na co dzień brakuje czasu na takie zwiedzanie albo brakuje pieniędzy, a dzisiaj można zrobić to za darmo, chociaż pewnie trzeba liczyć się z kolejkami, zwłaszcza do tych najpopularniejszych miejsc. O tym, gdzie co zwiedzać, mówimy na bieżąco na antenie Radia SK2 i oczywiście piszemy w internecie. Natomiast ja się zastanawiam, dlaczego noc muzeów wypada akurat kilka dni po moich urodzinach. A propos urodzin, jeżeli ktoś dzisiaj je świętuje, to oczywiście wszystkiego najlepszego sobie i wam. Życzę spokoju i dobrego weekendu. Męskie granie orkiestra już teraz przed nami. Hymn z 2019 roku.

0: i poklaskane przy hicie Piotra Rubika. Ja przyklaskuję pomysłowi, żeby posłuchać Radia SK2 jak najdłużej. W każdą sobotę tutaj z Radiem Śniadaniowym na Was czekam. Michał Hanczak z tej strony. Zabieram Was teraz na wycieczkę wehikułem czasu do połowy lat 90. W tym tygodniu minęło 30 lat od premiery filmu, który dla wielu osób, które dorastały w latach 90. jest filmem kultowym. To Młode Wilki Jarosława Żamojdy. Film sensacyjny, w którym zagrali m.in. bardzo młody Paweł Delong czy Jarosław Jakimowicz, ale o filmie nie będę opowiadał, bo z naszego radiowego punktu widzenia dużo ważniejsza jest ścieżka dźwiękowa do tej produkcji, która też stała się wielkim hitem, a to dlatego, że za tą ścieżką dźwiękową stał Robert Jansson i oczywiście grupa Various Monks z Anitą Lipnicką, kultowa, podbijająca wszelkie listy hitów w połowie lat 90. I teraz właśnie zagram Wam piosenkę, która z tym filmem bardzo mocno się kojarzy. Jestem ciekawy, u kogo odblokuje wspomnienia. To będą Wolne Ptaki.
1: SK

0: wszystko dobrze, mam nadzieję, u was w ten weekend. Zespół Lore na antenie Radia SK2. Można powiedzieć, że to taki girls band, bo grupę tworzą same dziewczyny, chociaż, jak mi zdradziły, jest pewien męski członek tego zespołu. Ma na imię Lucek.
1: Mamy takie piano, które jest z nami 11 lat.
2: Było wszędzie. Nawet na paznokciach z naszą menadżerką.
1: Więc Lucek. Bez Lucka.
0: A widzicie, no to jednak trzeba było wspomnieć, bo by się obraził.
1: Nie, tak, Lucek. Trzeba o nim mówić dobrze, dlatego że jeśli go zabraknie, to myślę, że stracimy część bardzo ważną nas. Mhm. Wyobraź sobie, że on jest na tyle ważny, że kiedy zaczynałyśmy naszą przygodę z muzyką, Lucek miał nawet, był wożony oczywiście PKP, dlatego że nie miała żadna z nas prawa jazdy w wieku lat 14 i zrobiliśmy mu nawet legitymację szkolną.
0: To jest pełnoprawny członek zespołu.
2: Tak. Jest i nadal działa. Jechał PKP, wytłukł się po całym tym kraju i nie tylko, za granicą też był, więc to jest w ogóle hit.
0: Hit już nie jeden na koncie zespołu Lore. Dobrze ten Lucek z nimi ma, dziewczyny o niego bardzo mocno dbają, jak słychać. No, a za nami hity Wszystko jedno, wszystko źle. Możecie głosować na tę piosenkę w gorącej polskiej dwudziestce Radia SK2. SK2.pl, tam głosujecie, tam też całe nowe notowanie. A za kilka chwil zagram wam w radiu śniadaniowym Znak od Ewy Farnej.
3: SK2. Reklama.
4: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
5: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
6: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
7: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser królewski, 135 gramów. Teraz aż 77% taniej za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena sprzed obniżki 6,49. Produkt objęty limitem. Abelasan, oliwa z oliwek virgin, 750 ml. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, w tym słodycze marki Kinder, Milka czy Wedel w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
11: To nie może być przypadek.
12: Nie, to Kaufland Card Extra.
13: Tylko w tę sobotę aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Card Extra. Tak, aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Fairy Platinum Plus za 87,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 156,99.
15: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
16: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka ZOO jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia, proszę zwrócić się do swojego lekarza.
17: Sięgaj śmiało po markowe pewniaki w Carrefourze. Lody Zielona Budka 1 litr w promocji, drugie 60% taniej. 14,69 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 21,69.
18: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości 12,99 za kilogram. A z kartą Moja Biedronka świeży pstrąg tęczowy patroszony Marinero 2,69 za 100 gramów oraz filet z łososia atlantyckiego porcja rodzinna Marinero 4,99 za 100 gramów. Biedronka.
19: Wszystko, czego dziś chcę.
11: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko łaciate, złoty 79 kupując 6. A polski pomidor malinowy, kilogram tylko 8,99.
2: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
15: To będzie ostatnia reklama.
3: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
20: I po reklamie.

0: Jeszcze przed 11 na antenie Radia SK2 zdążyła dla nas zaśpiewać Kasia Wilk, ale to jest wokal. Uwielbiam od lat. Pierwszy raz to jeden z jej hitów, które gramy na antenie Radia SK2, obok tych, które stworzyła oczywiście u boku Mezo. Za chwilę 11, za chwilę newsy, ale też mam newsa takiego poniekąd turystycznego. Jeżeli będziecie w Zakopanem albo w okolicach, to się rozejrzyjcie, czy nie ma tam oscypków pluszowych, bo jak czytam w internecie, teraz stragany podbijają po gęsiach, pipach i po kapibarach oscypki, które są zabawkami i sprzedawane są w różnych rozmiarach. Okej, bardzo fajny pomysł na lokalną pamiątkę, ale ja do tego pluszowego oscypka koniecznie w zestawie poproszę żurawinę. Może być zrobiona na szydełku.
1: SK2. Reklama.
2: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solvay Park, ulica Zakopiańska 105.
3: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
4: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
5: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
4: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
6: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.

0: Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka ZOO jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
1: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
2: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
1: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
2: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.

0: Gram 15,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 23,99. A ogórki szklarniowe 4,99 kilo. Cena przed obniżką 8,99. W Delikatesach Centrum.
1: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
4: I po reklamie.
5: 11. Agata Chruściak, zapraszam. Pogoda może być dziś bardzo dynamiczna. IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami. To na południowym wschodzie kraju. Miejscami może też spaść grad. A chodzi o część województwa śląskiego, małopolskiego, podkarpackiego i lubelskiego. Coraz więcej emerytów nadal pracuje w całym kraju. Liczba aktywnych zawodowo seniorów to prawie 880 tysięcy. Tak wynika z danych ZUS-u. W ciągu ostatnich 10 lat liczba pracujących emerytów wzrosła o ponad 50%.
6: Albo trzeba dorobić, bo koszty życia rosną, ale znam i takie, że ktoś po prostu jest pasjonatem tego swojego zawodu.
5: Mówiła jedna z emerytek, a najwięcej pracujących seniorów mieszka na Mazowszu i Śląsku. Aligatorzyca Marta z płockiego zoo obchodzi 96. urodziny. To najstarsze zwierzę mieszkające w polskim zoo.
7: Jest w świetnej kondycji. Jesteśmy zaskoczeni, bo zwykle te aligatory żyją tak 60-70 lat.
5: Mówi Krzysztof Kelman, prezes płockiego ogrodu. Impreza urodzinowa właśnie się zaczyna, a aligatorzyca Marta jest filmową gwiazdą. W 71. zagrała krokodyla Hermana w filmie Hydrozagadka.
8: O tym, co w kraju i na świecie, ponownie poinformujemy za godzinę, chociaż ja w tej godzinie Radia Śniadaniowego w Radiu SK2 też będę miał dla Was wiadomości, między innymi z Wiednia. Tam dzisiaj finał Eurowizji. Będzie też Kraków i nowa atrakcja turystyczna w tym mieście. Michał Hanczak, zapraszam.

0: W Radiu SK2 gramy najlepsze polskie hity. No i oczywiście, że w takim razie Maryli Rodowicz zabraknąć nie może, bo z jej repertuaru można tutaj uszyć mnóstwo playlist. Rozmowa przez ocean w Radiu Śniadaniowym dzisiaj. No nie nad oceanem, a nad jeziorem będzie można spotkać Marylę Rodowicz. Konkretnie nad Jeziorem Kortowskim i wcale nie trzeba czekać do Sylwestra, bo zostanie odmrożona już za kilkanaście dni w ramach Kortowiady, czyli dużego muzycznego festiwalu studenckiego, który odbywa się w Olsztynie. Oprócz Maryli Rodowicz w tym roku nad Jeziorem Kortowskim także mnóstwo innych artystów znanych z naszej anteny, bo i zespół Enej, i zespół Various Monks, i zespół Wilki, do tego Michał Szczygieł, Kuban i długo by jeszcze wymieniać, mnóstwo raperów między innymi. Bądźcie czujni, bo w przyszłym tygodniu dużo o Kortowiadzie na naszej antenie i będą też bilety do wzięcia.
1: SK2.
0: A to już bracia Sikorscy, Jeremi i Artur i hit pod tytułem Młodość.

0: Wiem, że trochę zawracam wam gitary w ten weekend, nawet elektryczne gitary czasami wam zawracam, ale mam nadzieję, że to jest całkiem przyjemne spotkanie. Tu Radio Śniadaniowe w Radiu SK2, Michał Hanczak z tej strony. Mam nadzieję, że ona będzie takim killerem, takim czarnym koniem Eurowizji. Myślę o Alicji Szemplińskiej, która brawurowo awansowała do finału. Dobra, nie wiem z jakiego miejsca, ale rzeczywiście pojawiła się we wtorkowym półfinale i po prostu dała taki występ, że ja od jej wokalu i w sumie całego stagingu miałem ciary. Wszędzie. Alicja Szemplińska wykonuje piosenkę Pray i właśnie z nią dzisiaj pojawi się w finale Eurowizji.
1: Myślę, że jeżeli ja miałabym być jakąkolwiek piosenką, to byłabym właśnie utworem Pray, bo jest to połączenie wszystkich gatunków muzycznych, które kocham. Po prostu.
0: Trzymamy bardzo mocno kciuki. Eurowizja startuje o 21:00. Alicja pojawi się na scenie z numerkiem 18, ale mam nadzieję, że skończy Eurowizję znacznie wyżej. Jeżeli słuchacie nas przez internet gdzieś poza granicami Polski, to sprawdźcie, jak i czy można w waszym kraju na Alicję Szemplińską głosować. Chociażby w mediach społecznościowych bardzo dużo wskazówek znajdziecie. Wieczorem podsłuchujemy i podglądamy to, co będzie działo się w Wiedniu, a tymczasem mała podróż w czasie do Eurowizji 97, czyli prawie 30 lat temu. Wtedy reprezentowała nas Anna Maria Jopek, śpiewając piosenkę pod tytułem Ale Jestem. To bardzo ładna piosenka, idealnie wpasowująca się w sobotnie przedpołudnie, więc teraz ją wam zagram.

może teraz pozdrowię wszystkich, którzy słuchają Radia SK2 za kółkiem i podśpiewywali sobie razem z Kleo. W dzień nie szukaj gwiazd, one nocą są. To Łowcy Gwiazd oczywiście na naszej antenie. Za kilka chwil antenę opanują Chłopcy. To będzie hit grupy Mysłowic, ale wcześniej Kraków, który doczekał się nowej atrakcji turystycznej. Po prawie trzech wiekach wróciła taka tradycja otwierania bram miasta. Codziennie o 10:00 bramy Barbakanu są uroczyście otwierane, a my byliśmy tam oczywiście z mikrofonem.

0: starszy brygadier Arkadiusz Kielin, komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Otwarcie bram miasta Krakowa przebiegało przy fanfarze. Tak? Ten właśnie fanfar będzie odgrywał Hejna Lista. Będzie to melodia 15-wieczna Krakowianes Civitas.
1: Kraków już atrakcji ma co niemiara, ale dlaczego by kolejnej nie dorzucić? Zwłaszcza, że to jest historyczna atrakcja. Codzienne otwieranie bramy kleparskiej o 10:00 i mam nadzieję, że ta atrakcja będzie cieszyła się takim powodzeniem, jak na przykład otwieranie marketu, kiedy jest w nim jakaś świetna promocja.
2: Nie dam! Nie dam, bo ja byłam pierwsza! Nie puszczę, bo ja byłam pierwsza! Nie ma pan szansy, ja jestem pierwsza.
3: SK2. Reklama.
4: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza, druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Hej, poszukiwaczu designerskich skarbów! Wielkie otwarcie nowego sklepu TK Maxx w Galerii Kazimierz już 21 maja o 10:00. W ofercie znajdziesz tysiące markowych produktów do 60% taniej. W dniu otwarcia wygraj karty upominkowe o wartości 100, 200, a nawet 700 zł w konkursie Czerwony Wieszak. Zapraszamy do TK Maxx w Galerii Kazimierz już 21 maja od 10:00.
9: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
10: A cappuccino też za 7?
11: Też.
10: A flat white?
11: Też.
10: A...
11: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
12: Kto zwalcza ból? Kto?
13: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
15: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.

0: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni, 1599 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Wszystko, czego dziś chcę.
4: To hity z Intermarché. Jak kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów, 29,99. A chipsy Crunch Chips 130 gramów, trzecie gratis.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. I po reklamie.

0: Maj na półmetku, więc my ochoczo idziemy w stronę słońca. Nie tylko z zespołem 2 plus 1. W ten weekend zdecydowanie za słońcem to trzeba by było iść na zachód, bo jeśli chodzi o zachodnią, północną, zachodnią Polskę, to według synoptyków tam największe szanse na najwięcej przejaśnień i tej słonecznej energii. Jeśli chodzi o centrum i wschód naszego kraju, tu więcej chmur i przelotne przynajmniej opady deszczu. Możliwe są też miejscowe burze wiosenne. To prognoza pogody na dziś, a jeśli chodzi o newsy, to one już za chwilę punktualnie o 12:00. Potem słonecznie gramy dalej. Michał Szczygieł będzie i jego adrenalina.
1: SK2. Reklama.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,69 zł za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
6: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
7: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
8: W tę sobotę lody do 220 ml na patyku, w rożku, w tubce, w kubeczku i w kanapce. Kup jedno opakowanie z Kaufland Kart Extra, drugie tańsze gratis. A soczysty arbuz 3,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Boże, no, pałac bym nam znów odświeżył.
10: Ale tak po kosztach.
11: Masz to w Brico.
12: Teraz w Brico Marché. Siatka pleciona 1,5 na 10 metrów za 79,99. Agres drewnopodobny Quickwood 28,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
13: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Fairy Platinum Plus za 87,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 156,99.
14: Lato w Half Price.

0: Right Brands.
1: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach.

0: Promocja do 16 maja. Szczegóły na oszą.pl.
1: Już są Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
4: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
5: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
6: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
9: Rodzina to drużyna. Pod takim hasłem już od 22 maja świętować będzie cały Kraków. Kulminacja w niedzielę, 24 maja, na zielonych terenach przy Tauron Arenie. Czeka na was wielkie miasteczko rodzinne, od pokazów straży pożarnej i policji, przez bezpłatne badania w strefie zdrowia, aż po warsztaty plastyczne. Co ważne, w plenerowych gabinetach będzie można skorzystać z bezpłatnych porad psychologów i terapeutów. To będzie dobry moment, by zadbać o wspólne relacje i po prostu dobrze się bawić.
10: Południe, Agata Chruściak, zapraszam. Najważniejszy amerykański wojskowy już w środę przyleci do Warszawy. Generał Dan Kane spotka się m.in. z wicepremierem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Te informacje potwierdził w MON-ie nasz reporter Michał Rawa.
11: Prócz wizyty generała Kane'a w Warszawie, we wtorek szef Sztabu Generalnego Polskiego Wojska Wiesław Kukuła spotka się z dowódcą amerykańskich sił w Europie. Do USA polecą z kolei wiceszefowie MON-u Cezary Tomczyk i Paweł Zalewski. Wszystko po to, by wyjaśnić obecne zamieszanie dotyczące obecności amerykańskich wojsk w Polsce.
10: A przypomnijmy, w piątek dowódca amerykańskich sił lądowych, generał Christopher Lanif, potwierdził anulowanie wysłania pancernej brygady do Polski. 12 lat spędzi za kratami, jest wyrok dla nożownika z gorzowskich bulwarów, to za usiłowanie zabójstwa. Jakubka w ubiegłe wakacje brutalnie zaatakował i ciężko ranił nożem 27-letniego mężczyznę. Zapłaci też 100 tysięcy złotych za zadośćuczynienia. Rozpoczęły się poszukiwania nowego Bonda. Aktor ma zastąpić Daniela Craiga w roli słynnego szpiega. Za casting odpowiada nominowana do Oscara Nina Gold, która pracowała wcześniej m.in. przy Grze o Tron czy The Crown.
12: Jak to się dzieje, że w soboty ten czas płynie tak szybko? Już sobotnie popołudnie, ale spokojnie. Jeszcze mnóstwo wolnego czasu przed nami. Mam nadzieję, że macie wolne. Michał Hanczak z tej strony. Zapraszam. Kolejne polskie hity już przygotowane. Adrenalina, Po prostu bądź i Bruce. To ich tytuły.

0: I jak ja mam wchodzić na antenę po Igo? On ma taki wokal, że naprawdę jakoś to trzeba inaczej poustawiać, żebym nie miał wejść antenowych zaraz po jego hitach. Bruce na antenie Radia SK2. Uwielbiam i pozdrawiam Igo bardzo serdecznie. Za chwilę na szczęście dziewczyny przejmą antenę Radia SK2. Pojawi się m.in. Sylwia Grzeszczak i jej sen o przyszłości. Ja wam bardzo chętnie zaplanuję najbliższą przyszłość. Mam dla was pomysł na jutro, zwłaszcza jeżeli jesteście z Bydgoszczy albo Torunia, albo okolic tych dwóch miast, ponieważ jutro ryk silników będzie bardzo głośno słychać i w Bydgoszczy, i w Toruniu, a na lśniących maszynach pojawią się eleganccy dżentelmeni. To jest taka ogólnoświatowa akcja, kiedy to motocykliści zakładają bardzo ładne ubrania, przejeżdżają przez miasto, no i chcą tym samym zwrócić uwagę na to, że trzeba się badać. Panowie, trzeba chodzić do lekarza i robić badania, na przykład w kierunku raka prostaty, ale też dbać o swoje zdrowie psychiczne. A więcej o tym współorganizator akcji Marcin Leśniewski.
1: Warto jest zwrócić uwagę, zachęcić przechodniów, żeby zadawali pytanie, dlaczego panowie zamiast w skórzanych strojach poruszają się w eleganckich garniturach na swoich maszynach. No właśnie po to, żebyśmy zadawali pytanie.
2: Pod krawatem, w muszce.
1: Panowie bardzo mocno dbają o swoje stylizacje i z roku na rok te stylizacje są coraz bardziej wykwintne.
0: Tych eleganckich motocyklistów na ich maszynach będzie można spotkać jutro najpierw w Bydgoszczy, a potem w Toruniu.
1: Po wyjeździe ze Starego Rynku przejedziemy paradą dystyngowanych dżentelmenów w mocno nieoczywistych strojach na motocyklach przed miasto. Udamy się do Torunia, gdzie dla nas zamknięty zostanie bulwar filadelfijski i tam odbędzie się finał. Pełen atrakcji, prelekcji. Przejedziemy też przez toruńską starówkę.
0: Wysyłamy pozdrowienia dla tych dżentelmenów, którzy szykują się na jutrzejszą przejażdżkę. Gdybyście ich gdzieś spotkali, to róbcie zdjęcia i podsyłajcie, ale przede wszystkim tu w sumie apeluję do panów, ale też do pani. Pamiętajcie o badaniach profilaktycznych, żeby przyszłość nie była tylko snem. Sen o przyszłości, Sylwia Grzeszczak już teraz.

No i skończył się sezon. To znaczy hit sezon od Dawida Podsiadły, ale spokojnie, jeszcze nie raz na naszej antenie się zacznie. Zwłaszcza, że głosujecie w gorącej polskiej dwudziestce na ten hit. SK2.pl, tam można swoje głosy zostawiać. Słuchacie Radia Śniadaniowego, czyli naszego sobotniego spotkania w Radiu SK2. Michał Hanczak z tej strony. Jeżeli ktoś z Was dzisiaj ma swoje święto, obchodzi urodziny, to oczywiście wszystkiego najlepszego. No i urodziliście się tego samego dnia, co popularny wokalista, chociaż ostatnio trochę mniej o nim słychać, Marcin Rozynek. Jednak my cały czas do jego hitów sięgamy, bo rzeczywiście w 2003-2004 roku był wszędzie. Nawet mam jako młody chłopak zdjęcie z Marcinem Rozynkiem z jednego z łódzkich sklepów, gdzie podpisywał swoją płytę Księga Urodzaju. Na tej płycie znalazł się m.in. hit Siłacz i hit Najlepsze. No i z życzeniami wszystkiego najlepszego teraz ten hit Wam zagram. A to zdjęcie zamieściłem dzisiaj na Instastory u siebie. Jak ktoś chce zobaczyć i pośmiać się ze mnie, jak wyglądałem ponad 20 lat temu, to zapraszam. A Marcin Rozynek zaczynał swoją karierę w zespole Atmosphere, potem rzeczywiście solowo zdziałał bardzo dużo. No i z tego, co wiem, gra dalej koncerty, więc być może niedługo gdzieś nasze albo wasze drogi się przetną. Tego sobie życzmy, a poza tym najlepszego, bo przecież najlepsze wciąż musi przyjść.

0: słuchacie Radia SK 2, tu gramy najlepsze polskie hity na prawie do nieba Roberta Chojnackiego i Andrzeja Piasecznego, to przecież jeden z nich. Za kilka chwil m.in. Mrozu i Sun & Grace z hitem Nic do stracenia, będzie jeszcze coś od Sanach i nowość od Kuby i Kuby, a tymczasem sezon komunijny w pełni i przeprowadzono badania, co jest trendem, jeśli chodzi o komunijne prezenty Polaków w 2026 roku, ale zaskoczenia to tutaj nie będzie, bo rzeczywiście z roku na rok spada odsetek ludzi, którzy wręczają na przykład dewocjonalia, a rośnie odsetek tych, którzy wręczają dzieciom kopertę z gotówką. Czyli prezent, z którego cieszą się dzieci, a jeszcze bardziej rodzice. SK2. I o który po latach pytamy...
1: Gdzie są moje pieniądze z komunii? Kacper, lat 35.
2: Autopromocja.
3: Poranek w Radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
4: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
3: No i oni.
4: Wajda i Jarząbek.
5: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
6: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
3: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
7: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
8: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
7: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
8: A w środku?
7: Ogromny bagażnik, 604 litry.
8: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
7: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja z wolnego wybiegu. L, 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Prima Finezja kawa mielona 500 gramów. Tylko 21,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 31,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Markety Jan zapraszają na atrakcyjny poniedziałek z Janem. Łopatka wieprzowa, cena 7,99 za kilogram. Limit 3 kg na paragon. Cena przy zakupach innych produktów nieobjętych promocją za minimum 50 zł. Olej kujawski, 1 litr. Cena 5,99 przy zakupie dwóch sztuk. Oferta ważna tylko 18 maja lub do wyczerpania zapasów. Atrakcyjny poniedziałek w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan, twój najlepszy wybór.
12: ZUS, podatki, czynsz, konto.
13: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
12: Ty nie?
13: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
12: Płacą ci? Dużo?
13: 4000 się uzbierało.
12: No żartujesz.
14: Nie żartujemy. Z iKontem Biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plus i karty z plusem dla posiadaczy ikonta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
15: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Od piątku masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz tylko 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
16: Lidl. To się opłaca.
17: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
18: To będzie ostatnia reklama.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
18: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
19: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
20: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
21: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
22: I po reklamie.

0: chyba mogę już powiedzieć, że to nasi dobrzy znajomi. W końcu w tym tygodniu spędzili sporo czasu z naszymi słuchaczami i naszą ekipą na mazurskiej majówce. Jeszcze w mediach społecznościowych sporo śladów po tej majówce zostało, także oglądajcie. To Kuba i Kuba, ich nowy hit Stygnie lato na antenie Radia SK2. Gorące krzesło przejmuje teraz Kamil Kowalski. Nie wystygnie, bo on bardzo szybko je zajmie i zagra wam kolejne polskie hity, żeby miło wam ta sobota upłynęła. Czego wam bardzo serdecznie życzę. Michał Hanczak, do usłyszenia.
1: SK2. Reklama.
2: Czas na rodzinną wyprawę w wielkim stylu. Poznaj Mazda CX-80. To luksusowy 7-osobowy SUV, w którym komfort nie zna granic. Nowoczesne technologie i czysta przyjemność z jazdy. Teraz w Mazda Kazoku Luzar Kraków Wieliczka mamy dla Ciebie coś wyjątkowego. Wyjedź nową CX-80 do końca maja i odbierz rejs po Morzu Śródziemnym dla dwóch osób. Mazda CX-80. Twoje wakacje zaczynają się tutaj. Zapraszamy. Mazda Kazoku Luzar Kraków Wieliczka.
3: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
4: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
3: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
5: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
7: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu.

0: minister infrastruktury. Polska Akademia Nauk. Partnerzy medialni. Milmag. Zbian. Wojsko i Technika. Lotnictwo Aviation International. Live and Gun Magazine.
1: Kierowco, z aplikacją BPMe tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Promocja trwa do 24 maja. Obejmuje 8 tankowań do 50 litrów. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BPMe i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Zapraszamy na stację BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
4: I po reklamie.
5: 13. Agata Chruściak, zapraszam. Na południowym wschodzie Polski burze, ulewy i grad. IMGW wydał alerty pierwszego stopnia, o czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
6: Mieszkańcy Podkarpacia otrzymali alerty RCB. Ostrzeżenia przed burzami i ulewami obowiązują w pasie od Bielska Białej przez Rzeszów aż po Chełm.
7: Przez cały weekend lokalnie może spaść nawet do 40-70 mm deszczu.
6: Mówi rzeczniczka IMGW Agnieszka Prasek. Dlatego hydrolodzy ostrzegają przed gwałtownym wzrostem poziomu rzek.
5: A pogodowe alerty obowiązują od 14 do 21. Wypadek na A18 w Lubuskiem na wysokości wsi Kowalice. Zderzyły się tam 3 auta. Jedna osoba została ranna. Ruch jest wstrzymany w kierunku granicy w Olszynie. Trwa ustalanie przyczyn wypadku. Utrudnienia mogą potrwać nawet kilka godzin. Skamieniałe zęby rekina sprzed nawet 40 milionów lat to odkryli naukowcy nad Morzem Kaspijskim w Kazachstanie, a wśród innych skarbów również żebro wieloryba czy liczne muszle mięczaków.
8: Skamieniałe zęby rekina. Patrz normalnie. Dawniej to jednak robili dobrze te plomby, nie?
5: Długo się utrzymały.
8: Westy 2 ostrzymy sobie zęby na najlepsze polskie hity. Dzisiaj pada, no praktycznie w całej Polsce, tak jak Agata mówiła. Oprócz tylko północnego widzę tutaj zachodu. Słońce tam się wybrało na urlop, ale dobrze, że pada. Jak wy też padacie, bo praca, porządki w domu, zróbcie sobie małą przerwę. Mam coś dla was.

0: Agata, z nowości. Co powiesz na męskie granie, które byśmy w tej godzinie zagrali?
1: A bardzo chętnie, bardzo.
0: Dobrze,
1: chętnie.
0: Nareszcie to będzie już za chwilkę. Elegancko teraz klimat już łapiemy, zaczynamy spokojnie, bo w końcu jest sobota, a sobota od biegania nie jest.
1: Zdecydowanie nie, trzeba odpoczywać.
0: Kanapa, poprawcie poduszkę trzeci raz i powiedzcie: dzisiaj już nic nie muszę.

0: Bledka i B012, Westy 2.
1: SK2.
0: A teraz słuchajcie, ale hit. Robert Lewandowski poinformował, że po 4 latach kończy się jego przygoda z Barceloną. Odchodzi z FC Barcelony Lewy. Nawet na Instagrama wrzucił filmik, zwraca się do fanów Barcy, dziękuję im. 4 lata w jednym klubie. Chodzą pogłoski, że na wschód się wybiera, Arabia Saudyjska go kusi. No, w tamtych klubach przynajmniej są szejki.

0: ale takie przyjemne. Od Ani Dąbrowskiej w SC2 nagrał mi się Kuba, który ma propozycję dla tych, którzy by chcieli za darmożkę spędzić wakacje nad polskim morzem, a dokładnie Hel i Trójmiasto. Tutaj jest taka ciekawa akcja, że całe 2 miesiące można spędzić albo na Helu właśnie, albo w Trójmieście, ale jest jeden warunek. A ja powiedziałem, że za darmo. No, nie do końca, bo jest jeden warunek. Trzeba po prostu sprzątać plażę. Ale dzień wygląda takiego plażowicza, Kuba, bardzo przyjemnie, prawda?
1: Typowy dzień, zaczynamy wspólnym śniadaniem, potem idziemy sprzątać, później jemy obiad, mamy chwilę dla siebie i później mamy integrację.
0: A po ile sprzątania po takiej integracji? SK2. Oczywiście akcja bardzo fajna, super. I to dzięki tym osobom właśnie, które sprzątają plaże nad polskim morzem i tam za darmo siedzą, nie zalewa nas też fala śmieci. Dziękujemy bardzo. Marek Grechuta.
2: Dzisiaj rano niespodzianie zapukałam do moich drzwi. Wcześniej niż oczekiwałem, przyszły te cieplejsze dni. Zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis-a-vis.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u moich drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyć. Oczy się na parę chwil.

0: znaleźć twój ląd.
1: Westdwa Monika Lewczuk, zabiorę cię stąd. No, ciężko zabrać się za różne rzeczy o tej porze zwłaszcza, a to jeszcze zakupy trzeba zaliczyć albo je rozpakować, obiad do zrobienia albo do zjedzenia, szafkę pasowałoby skręcić. No tak, samo się nie zrobi, ale przy najlepszych polskich hitach będzie szybciej i przyjemniej.
0: SK2.
1: I to pomimo buszy, które dzisiaj są w Polsce, a Antek Smykiewicz za chwilę je zaśpiewa w SC2 dla was.
0: Reklama.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Od piątku masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz tylko 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Uwielbiam rysowanie.
8: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
9: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
10: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
11: Markety Jan zapraszają na atrakcyjny poniedziałek z Janem. Łopatka wieprzowa, cena 7,99 za kilogram. Limit 3 kg na paragon. Cena przy zakupach innych produktów nieobjętych promocją za minimum 50 zł. Olej kujawski, 1 litr. Cena 5,99 przy zakupie dwóch sztuk. Oferta ważna tylko 18 maja lub do wyczerpania zapasów. Atrakcyjny poniedziałek w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
12: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym cross i romet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Na zakupy tu lecimy, mocno kasy tak lubimy.
15: Lubimy, lubimy. Dlatego lecimy na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,99 za litr. Promocja do 16 maja. Szczegóły na auchan.pl.
16: I po reklamie.

0: fajny, delikatny rok was dwa. Maciek Silski, gdy umiera dzień. No tak, coś się kończy, coś się zaczyna. Za chwilę zacznie się 14 i newsy was dwa. A w newsach o końcu pewnego etapu życia u Roberta Lewandowskiego.
1: Reklama.
2: To pewne. Niskie

0: polskich skarbów. Wielkie otwarcie nowego sklepu TK Maxx w Galerii Kazimierz już 21 maja o 10. W ofercie znajdziesz tysiące markowych produktów do 60% taniej. W dniu otwarcia wygraj karty upominkowe o wartości 100, 200, a nawet 700 zł w konkursie Czerwony Wieszak. Zapraszamy do TK Maxx w Galerii Kazimierz już 21 maja od 10.
1: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na remont, bo mamy nową kolekcję płytek i możesz jeszcze zaoszczędzić. Teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na gresy i glazurę wydajesz. A gdy kupujesz płytki za minimum 1000 zł, usługa montażu 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
2: Masz Allegro Smart?

0: Tata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Wszystko, czego dziś chcę.
2: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko łaciate, złoty 79 kupując 6. A polski pomidor malinowy, kilogram tylko 8,99.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
5: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskie targi obronne.pl. Patronat honorowy.

0: 10% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
2: To gratka dla miłośników malarstwa i muzyki klasycznej. W krakowskim Pałacu Sztuki możecie podziwiać monumentalny cykl Jerzego Dudy Gracza, inspirowany wszystkimi dziełami Chopina. Już w tę niedzielę, 17 maja o 16, po wystawie oprowadzi córkę artysty Agata Duda Gracz. Usłyszycie osobiste historie o tym, jak powstawało blisko 300 obrazów malowanych nostalgią i polskim krajobrazem. A jak nie zdążycie w niedzielę, kolejne spotkania zaplanowano na koniec maja.
3: 14. Agata Chruściak, zapraszam. Już wszystko jasne. Robert Lewandowski odchodzi z FC Barcelona. Lew właśnie ogłosił swoją decyzję w mediach społecznościowych. Odchodzę z poczuciem, że misja została wykonana. 4 sezony, 3 mistrzostwa.
4: 4 seasons, 3 championships.
3: Ale wypiłkarzem Dumy Katalonii był od początku sezonu 2022-23. Jego statystyki są imponujące. W ciągu 4 lat zdobył 119 bramek w 191 oficjalnych występach. Drużyna z jego udziałem zdobyła 7 trofeów. Turyści porażeni piorunem na Giewoncie czują się dobrze. Profilaktycznie cała piątka spędziła noc w szpitalu.
5: Wędrowcy nie zostali bezpośrednio rażeni piorunem, ale odczuli jego siłę, bowiem w momencie uderzenia, schodząc ze szczytu Giewontu, trzymali się metalowych łańcuchów. Jeden z nich spadł kilka metrów i chwilowo stracił przytomność. Doznał przy tym niegroźnych stłuczeń głowy i nogi. Został przewieziony śmigłowcem do szpitala. Pozostała czwórka zeszła o własnych siłach, a potem samochodem TOPR trafiła na obserwację.
3: O czym informował Łukasz Bobek, 4 osoby opuściły szpital rano, 5 wyjdzie dziś do wieczora.
6: W kalendarzu mamy dzisiaj, Agata, 16 dzień maja.
3: Tak,
6: i
3: co
6: jest
3: to oznacza?
6: Między innymi takie święto, święto wolnej kultury. Obchodzimy, prawda?
3: Obchodzimy dziś,
6: no,
3: zdecydowanie.
6: W takim razie z okazji Dnia Wolnej Kultury dzisiaj mówcie, tak jak teraz, dzień dobry.

0: Było wolno?
1: Tak.
0: Było kulturalnie?
1: Zdecydowanie.
0: Tak też będzie w tej godzinie. Dawid Podsiadło, Skaldowie. Monika Brodka na Dzień Dobry w SC2.

0: Niektóre decyzje trzeba podejmować bardzo szybko. Na przykład zagadać do dziewczyny, która ci się podoba. O, tak jak Vito Bambino do Zali w SC2, bo czasem szczęście może sprzed nosa czmychnąć. Dlatego jak ktoś, jak ktoś wpadł ci w oko, ale cię nie zauważa, pożycz od tej osoby pieniądze. Będzie myśleć o tobie cały czas.
1: SK2.
0: Lokaj prawdziwe powietrze w SC2. Dziś chcę...

Nasze dobro narodowe. Węgiel Roxy, która wczoraj też wpadła jeszcze gościnnie na koncert Maty i rozbujała. Tak przy okazji, 60-tysięczną armię jego fanów Maty Matczaka, cały Stadion Narodowy się bujał. SK2. A teraz ty. Albo ty, albo ty. Również można z Liberem, z Natalią Schroeder pobujać się do... Najlepszych polskich hitów i to jest wasz dzień, dzień z SK2, cały weekend.

0: To jest tytuł tego numeru. Żal mi tamtych dni. I Beata Kozidrak w SC2, to jeszcze najpiękniejsze imię świata, które mi wyskoczyło tutaj. Nosi je aż 36 tysięcy Polek. Myślę, kliknę, sprawdzę, co to za imię i wyszło, że to imię, to imię waszej drugiej połówki. SK2. Tak serio, chodzi o Zosię. Zosia Samosia. Wczoraj było zimnej Zośki. To za chwilę gorące Ania w SC2.
1: Reklama.
2: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
3: I to razem.
1: Przyjemnie spędzić czas.
3: Ale pachnie.
2: Spróbować w czekolady.
1: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
3: Oh, wow!
2: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
4: Masz już Modivo Club Gold?
5: Nie. A warto?
4: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
5: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
4: W Modivo e-obuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
5: Brzmi super. No to jak dołączyć?
4: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
6: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym cross i romet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
1: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
7: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
1: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
7: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
8: Boże, no! Pałac bym nam znów odświeżył, ale tak po kosztach.
9: Masz to w Brico.
10: Teraz w Brico Marché. Siatka pleciona 1,5 na 10 metrów za 79,99. Agres drewnopodobny Quickwood 28,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
11: Markety Jan zapraszają na atrakcyjny poniedziałek z Janem. Łopatka wieprzowa, cena 7,99 za kilogram. Limit 3 kg na paragon. Cena przy zakupach innych produktów nieobjętych promocją za minimum 50 zł. Olej kujawski, 1 litr. Cena 5,99 przy zakupie 2 sztuk. Oferta ważna tylko 18 maja lub do wyczerpania zapasów. Atrakcyjny poniedziałek w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
12: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
13: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
14: Jest 7 miejsc.
13: I rower, i mój kocyk. No i buba.
1: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
17: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
18: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
19: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
20: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: I po reklamie.

0: Big Day w ST2, czyli wielki dzień. Na takie piękne, wysokie temperatury to musimy jeszcze trochę poczekać, bo dzień gorącego lata dopiero przed nami. Lato będzie gorące, na razie mamy chłodniutką wiosnę i nic nie zapowiada tego, że będzie lepiej na początku przyszłego tygodnia. Za to najlepsze polskie hity, do nich wracamy po godzinie 15 w ST2. Już za chwilę.
1: Reklama.
2: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Jaja ściółkowe Moja Kurka, rozmiar M, opakowanie 10 sztuk. 7,69 za opakowanie przy zakupie 3. Limit dzienny 3 opakowania na kartę. Oraz wszystkie parówki Berlinki. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do tego wszystkie produkty Ariel. Drugi tańszy produkt również 70% taniej. Biedronka.
3: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
4: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
3: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
5: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Kto zwalcza ból?
8: Fundary!
7: Kto?
8: Fundary!
9: Fundary!
10: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
12: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
13: Hej IKEA, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
14: Zainspiruj się w sklepie IKEA. IKEA, lepiej pomyślany dom.
15: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
16: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
15: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
16: A w środku?
15: Ogromny bagażnik, 604 litry.
16: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
15: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko Ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
17: Kia. Movement that inspires.
18: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed

0: minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.
1: I po reklamie.
2: 15. sobota. Idealny moment, żeby trochę zwolnić albo może i podkręcić tempo. Niezależnie od tego, czy teraz jesteście na zakupach, w trasie, a może grilla rozpalacie lub walczycie z tą legendarną drzemką po obiedzie. Mam dla was nowości oraz hity, przy których pół Polski się wychowało.

0: Grupa Ich Troje, Wesce 2. Na bogato, trzeba powiedzieć. Brytyjska para również pewna na bogato ma, bo nie musi już się martwić o emeryturę. Wyskoczył mi tutaj nagłówek, że były kapitan reprezentacji Anglii David Beckham wraz z żoną Wiktorią zostali miliarderami. Razem mają prawie 1 200 000 000 funtów. No, tak to jest, jak się ma wspólne konto. Miliard szybko wskoczy na to konto. Wystarczy tylko, że żona pilnuje wydatków.
1: SK2.
0: I nie potrzeba do tego żadnego cudu. Chyba, że tego muzycznego. Już teraz w SC2 od Iga.

0: jutrze racy. Bo jesteś moją lepszą połową, o której śpiewa Messiah w SC2. To teraz, korzystając z tej deszczowej aury, która rządzi nad większością Polski, singiel od Kaśki Sochackiej wrzuciłem, który stworzyła po obejrzeniu filmu Co wydarzyło się w Medicine Candy. 31-letni melodramat, taki wyciskacz łez. Wyobraźcie sobie, deszcz, skrzyżowanie, czerwone światło i oni.
1: SK2.
0: Kaśka Sochacka w SC2 Medicine.

0: Kasia Kowalska, dlaczego nie w SC2? Dlaczego nie grać tylko najlepszych polskich hitów? Od tego jesteśmy i czasami też patrzę, co tam ciekawego się dzieje w świecie. Skandal na komunii czytam w Wielkopolsce. Dwóch chłopców, kiedy wszyscy jedli rosołek, goście, na parkingu przed lokalem porysowali kamieniami karoserię w 40 samochodach. No to raczej pieniędzy z komunii nie zobaczą.
1: SK2. Autopromocja. Poranek w radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
2: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
1: No i oni.
2: Wajda i Jarząbek.
3: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
4: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
1: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6:00.
5: Autopromocja.
1: Reklama.
6: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solvay Park, ulica Zakopiańska 105.
7: Masz już Modivo Club Gold?
8: Nie. A warto?
7: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
8: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
7: W Modivo eObuwie, TTC, Worldbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
8: Brzmi super. No to jak dołączyć?
7: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
9: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo.
10: Jak tak, to Allegro.
11: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni. 1599 zł.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
14: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
13: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
14: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
15: Hot grill.
16: Parilla caliente.
17: Grilla calda.
18: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
19: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
20: To będzie ostatnia reklama.

0: Halo, tu Gotham. Trzeba nas ratować. Jesteśmy na 15 miejscu z tym kawałkiem, widzę, w gorącej polskiej 20. Kciuki do góry, plusiki dajemy i od razu Metzner będzie trochę wyżej. W SC2 właśnie on liczy na wasze głosy. SK2.pl, gorąca polska 20, tam głosujecie. A już za chwilę 16, potem Bledka, już ją szykuje i Baśka też wpadnie. Z wilkami.
1: Reklama.
2: Chcecie wygrywać więcej?
3: Tak!
2: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
3: Ale to kręci!
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Hej, poszukiwaczu designerskich skarbów. Wielkie otwarcie nowego sklepu TK Maxx w Galerii Kazimierz już 21 maja o 10. W ofercie znajdziesz tysiące markowych produktów do 60% taniej. W dniu otwarcia wygraj karty upominkowe o wartości 100, 200, a nawet 700 zł w konkursie Czerwony Wieszak. Zapraszamy do TK Maxx w Galerii Kazimierz już 21 maja od 10.
5: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na remont, bo mamy nową kolekcję płytek i możesz jeszcze zaoszczędzić. Teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na gresy i glazurę wydajesz. A gdy kupujesz płytki za minimum 1000 zł, usługa montażu 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.

0: skórze?
1: Odlotowa okazja. Mega lekkie walizki Semiline z materiału odpornego na uszkodzenia w cenie od 79 zł. Skorzystaj. Oferta ważna do 16 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
2: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
5: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
6: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
7: A właśnie, że pasuje.
8: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
9: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
10: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
11: Szykujcie smycze i wygodne buty. Już w sobotę, 23 maja, bulwary wiślane opanują merdające ogony. O godzinie 10 spod mostu Dębnickiego ruszy kolejna edycja Marszu Azylanta. Będzie wspólne przejście pod pomnik psa Joka, by promować adopcję i miłość do zwierząt. Na miejscu czekają wybory psiej pary królewskiej, darmowy

w tej godzinie będziemy przekraczać granicę z mrozem, między innymi, który szykuje się, widzę, do napadu, a to już T-Love i Bóg. Kowalski, witajcie w SC2.

Carla Fernandez zrobiła nam tutaj klimacik w Radiu SK2. To teraz w takim razie kategoria kobiece paznokcie i styl. Już nie drogie panie klasyczna biel, tylko uwaga, teraz paznokcie Strawberry Milk to ideał. Patrzę na ten kolor i powiem wam, że to taki odcień truskawkowego koktajlu z dodatkiem mleka. Delikatny, mleczny taki róż. Wyglądają te paznokcie bardzo słodko, także palce lizać. Eskan.

Dzisiaj jakby mrozu chciał zrobić napad na przykład na muzeum, to nie musiałby się włamywać, bo muzea są otwarte tej nocy w Polsce. Przed nami noc muzeów, czyli kolejki do kultury dłuższe niż do kebaba po imprezie.

0: Zamek na ekstraklasowym boisku piłkarskim. Przed ostatnim gwizdkiem Cracovia wygrywa z Motorem Lublin 3-2. A jeszcze dwa mecze w FC Barcelonie zagra Robert Lewandowski. Dzisiaj ogłosił, że opuszcza Barcelonę. Wszyscy szeptają, że chce udać się między innymi do Arabii Saudyjskiej. No nie ma się co dziwić, tam ropa tańsza.
1: SK2. Reklama.
2: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: A cappuccino też za 7?
7: Też.
6: A flat white?
7: Też.
6: A
7: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
8: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
9: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
10: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
11: A właśnie, że pasuje.
12: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
13: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
14: Markety Jan zapraszają na atrakcyjny poniedziałek z Janem. Łopatka wieprzowa, cena 7,99 za kilogram. Limit 3 kg na paragon. Cena przy zakupach innych produktów nieobjętych promocją za minimum 50 zł. Olej kujawski, 1 litr. Cena 5,99 przy zakupie 2 sztuk. Oferta ważna tylko 18 maja lub do wyczerpania zapasów. Atrakcyjny poniedziałek w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk. Wybór staje się prosty.
1: I po reklamie.

0: Mysłowic w Wesce 2, mieć czy być? Już teraz wiem, żeby mieć trzeba być, a ja mam dla was legendy polskiej sceny, muzyczne nowinki, męskie granie. Dawid Podsiadło, tak będzie, za 3 minuty o 17 w Wesce 2.
1: Reklama.
2: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Boże no, pałac bym nam znów odświeżył. Ale tak po kosztach.
4: Masz to w Brico.
5: Teraz w Brico Marché. Siatka pleciona 1,5 na 10 metrów za 79,99. Agres drewnopodobny Quickwood 28,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
6: Masz już Modivo Club Gold?
7: Nie. A warto?
6: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
7: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
6: W Modivo e-obuwie, ETTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
7: Brzmi super. No to jak dołączyć?
6: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
8: Masz

0: świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
2: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ministerstwo Cyfryzacji. Partnerzy medialni. Telewizja Polska. Polska Agencja Prasowa. Fraga Out.
5: I po reklamie.
6: Burzowe chmury. Spacerują sobie nieźle teraz nad Podkarpaciem i Małopolską. Pada też na wschodzie kraju. Mokro gdzieniegdzie na Dolnym Śląsku. Podobnie jest w Wiedniu. Tam trwają ostatnie przygotowania do Eurowizji. Ale w tej godzinie też Wesce 2. Hotelowe podboje i różnorodne.

Dziewczyny, jak robią już wszystko, to robią wszystko razem. Dziewczyny z LOR w SC2 nawet podróżują, nie mówiąc już o koncertach. A właśnie, a propos koncertów. Czytam teraz w świeżutkiej prasie tutaj nagłówek z Super Expressu. Musieli rozdzielić diwy przed festiwalem w Sopocie. Edyta Górniak nie chce spać z Justyną Steczkowską. Wcale mnie to nie dziwi, no. A jak w pokoju jeszcze hotelowym jest tylko jedna łazienka, dwie diwy, to już w ogóle. Widzę już tę bitwę o suszarkę i kropelkę szamponu ostatnio.

0: sezon i Dawid Podsiadło w SC2 mógłby, no, reprezentować nas na Eurowizji. Ciekawe jakby to było, bo to już dziś, za nieco ponad 5 godzin, zobaczymy Alicję Szemplińską na eurowizyjnej scenie. Reprezentacja innych krajów, reprezentanci wiedzą, że głos Alicji jest potężny jak dzwon. Niektórzy nawet starają się zaśpiewać tak jak ona, ale wychodzi jak wychodzi.
1: SK2.
0: To jest niesamowite, no. Alicja w swoim numerze Pray, modlitwa, sprawi, że publiczność pewnie dzisiaj padnie na kolana. Kaśka Cerek-Hicka w SC2.

0: Siedzę i puszczam dla was najlepsze polskie hity w SC2. To elektryczne gitary. Włoska Gwardia Finansowa jeszcze w necie coś takiego wyhaczyłem. Odkryła 100 jachtów, które Włosi ukryli przed fiskusem, żeby nie płacić po prostu podatku. Ale teraz już zapłacą za to. Może pieniędzy.
1: SK2. Reklama.
2: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solvay Park, ulica Zakopiańska 105.
3: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
4: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
3: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
5: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
6: Nadchodzi Kortowiada 2026. Powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
7: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
8: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia. Jest 7 miejsc. I rower, i mój kocyk. No i buba.
9: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
10: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Ministerstwo Aktywów Państwowych. Minister Infrastruktury. Polska Akademia Nauk. Partnerzy mediali. Milmag. Zbiam. Wojsko i Technika. Lotnictwo Aviation International. Live and Gun Magazine.
11: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi, a zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
12: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Hot grill.
15: Parilla caliente.
16: Grilla calda.
17: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
18: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
1: I po reklamie.

0: Best 2 Bayern i Biała Armia. Zameldował dzisiaj Robert Lewandowski, że opuszcza FC Barcelonę. Ja melduję, że opuszczam swoje stanowisko, ale zastąpi mnie tutaj Antonina Van Dessel, która pewnie pod swoimi postami ma o wiele więcej lajków niż Lewandowski pod tym, że opuszcza Barce. Kowalski, bawcie się dalej i pamiętajcie, że w SC2 nigdy nie opuszczamy najlepszych polskich hitów.
1: Reklama.
2: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Hej, poszukiwaczu designerskich skarbów! Wielkie otwarcie nowego sklepu TK Maxx w Galerii Kazimierz już 21 maja o 10. W ofercie znajdziesz tysiące markowych produktów do 60% taniej. W dniu otwarcia wygraj karty upominkowe o wartości 100, 200, a nawet 700 zł w konkursie Czerwony Wieszak. Zapraszamy do TK Maxx w Galerii Kazimierz już 21 maja od 10.
4: Uwielbiam rysowanie.
5: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
6: ZUS, podatki, czynsz, konto.
7: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
6: Ty nie?
7: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
6: Płacą ci? Dużo?
7: 4000 się uzbierało.
6: No żartujesz.
8: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
11: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
12: Jest 7 miejsc.
11: I rower, i mój kocyk. No i buba.
13: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl. I po reklamie.
14: No i mamy punktualnie godzinę 18 na zegarach w sobotę 16 maja. Ja nazywam się Antonina Van Dessel, a to jest Radio SK2, gdzie gramy Wam najlepsze polskie hity. I w tej godzinie gwarantuję, że będzie, oj, będzie się działo, naprawdę, koniecznie bądźcie z nami. A dodatkowo trochę newsy ze sportowego świata. Na sporcie się nie znam, ale to, co Wam powiem, to bardzo ważna sprawa.
15: Najlepsze polskie hity.
16: Polskie hity.
15: SK2.
14: I na początek Sanach, która wystartowała ze swoją trasą koncertową Sanach na stadionach i jej marcepan. No to posłuchajmy.

Miasto w SC2 w sobotę. Był numer bardzo dobry na dykcję Jugoton i Kazik Malciki. Słuchajcie, miałam powiedzieć o sporcie, więc powiem, bo wszystkie media dziś o tym trąbią, więc nawet ja, człowiek, który na sporcie zna się mniej więcej tyle, co na spalonym, muszę ten temat wrzucić na antenę. Według najnowszych doniesień nasz Robert Lewandowski odchodzi z Barcelony. Oficjalny komunikat już się pojawił, no i internet dosłownie eksplodował. Dosłownie. Kibice są w szoku, komentatorzy analizują każdy szczegół, a ja tylko przypomnę, mówimy o jednym z najbardziej rozpoznawalnych polskich sportowców na świecie. No i teraz wszyscy zadają sobie jedno pytanie. Co dalej z Lewym? A ja idę o krok dalej. Zadaję sobie pytanie, co teraz z Anią? Gdzie będzie tańczyć baciatę? No bo jeżeli te przypuszczenia się potwierdzą, no to chyba będzie musiała zmienić tańce na bollywoodzkie jakieś takie, co?

0: No przyznacie, że to piękny numer od braci Jeremiego Sikorskiego i Artura Sikorskiego, Młodość. No słuchajcie, dzisiaj emocje będą sięgać zenitu, dlatego że to już dzisiaj, wielki finał Eurowizji, no i emocje oczywiście gwarantowane. Jeżeli planujecie wieczór przed telewizorem, a na pewno taki planujecie, no to warto pamiętać o głosowaniu, dlatego że w tym roku zasady są trochę inne, ale spokojnie, bo wszystko jest bardzo proste i ja wam to wytłumaczę. Głosować można przez aplikacje, SMS-y i stronę internetową. I mój kolega radiowy Kamil Kowalski, który nie chce iść do domu, tutaj mówi, że to takie trudne. Kamil, proste, easy. Linie otwierają się tuż przed występami finałowymi, więc masz trzy drogi. Aplikacja, SMS-y i strona internetowa. No i najważniejsze, nie można głosować na własny kraj. Coś chcesz powiedzieć? Słuchamy.
1: A potem puste konto, jak wszystkie SMS-y wyślę.
0: Jak stać, kto Boga temu zabroni. Jak stać, to niech wysyłają. A my oczywiście mocno trzymamy kciuki za naszą reprezentantkę, Alicję Szempińską, która ma taki głos, że o panie. No i mamy nadzieję, że dziś wieczorem podbije serca Europy. Start niedługo o 21:00, więc szykujcie się, no i co? I będziemy kibicować. A my wracamy do muzyki. Na razie. Innej też polskiej.
2: SK2.
0: Już teraz Kombi i Avignon w SC2.

Poczekaj, poczekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj zaraz,

0: Ale to był numer Maciej Skiba i Bledka, z tobą być Love You Like That. No to skoro jesteśmy przy tym młodym pokoleniu polskich wykonawców, no to słuchajcie, wczoraj był taki wieczór, o którym mówi dzisiaj cały internet, bo Mata rozgrzał Narodowy Stadion do czerwoności i pokazał, że potrafi zrobić show na naprawdę światowym poziomie. No a goście? Tutaj to dopiero zrobiło się grubo. Na scenie pojawili się m.in. Maryla Rodowicz z Kolim, gdzie po prostu cały stadion oszalał. Była też Roxy, masa innych artystów. No naprawdę tam się działo, którzy razem z Matą rozkręcali jeszcze bardziej to muzyczne widowisko. 60 tysięcy fanów śpiewających razem każdy numer, światła, emocje, oczywiście Kiss Cam, gdzie ludzie się całowali. No naprawdę było na bogato bardzo. Mata pojawił się na scenie w garniturze i różowym krawacie, które miały przywoływać jego maturalny look, więc tam się wszystko zgadzało. A dzisiaj kolejny koncert i powtórka z rozrywki, więc znowu będzie się działo. Ach, ten Mata, no on jednak w muzykę i w show to potrafi.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Poranek w radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
3: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
1: No i oni.
3: Wajda i Jarząbek.
4: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
5: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
1: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
6: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy. Związek Banków Polskich. Marszałek Województwa Mazowieckiego. Partnerzy medialni. Ostry Gwint. Strzał.pl. Strzelnica TV.
7: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
8: I to razem
9: przyjemnie spędzić czas.
8: Ale pachnie!
7: Spróbować w czekolady.
9: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
8: O, wow!
7: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
10: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak? To Allegro.
11: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
12: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
13: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
14: A właśnie, że pasuje.
15: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
16: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
17: Chcecie wygrywać więcej?
18: Tak!
17: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
18: Ale to kręci!
17: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
19: Markety Jan zapraszają na atrakcyjny poniedziałek z Janem. Łopatka wieprzowa, cena 7,99 za kilogram. Limit 3 kg na paragon. Cena przy zakupach innych produktów nieobjętych promocją za minimum 50 zł. Olej kujawski, 1 litr. Cena 5,99 przy zakupie dwóch sztuk. Oferta ważna tylko 18 maja lub do wyczerpania zapasów. Atrakcyjny poniedziałek w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan, twój najlepszy wybór.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bike. Wybór staje się prosty.
22: I po reklamie.

0: my na kilka chwil przed godziną 19 w SC2 polecieliśmy sobie takim klasyczkiem. Pin i niekochanie. Po 19 na początek Budka Suflera, Roxy i Favst i Red Lips. Koniecznie zostańcie z nami, bo dalej będzie się jeszcze bardziej działo i będziemy się rozkręcać w ten sobotni wieczór. Więc słyszymy się dosłownie za chwilkę.
1: Reklama.
2: Chcecie wygrywać więcej?
3: Tak!
2: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
3: Ale to kręci!
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Szukasz prezentów na komunię? Zegarek czy rower? Wybór na Allegro jest o wiele większy i w świetnych cenach. Wybierz prezent, który sprawi radość i zostanie pamiątką na lata. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro. Masz Allegro.

0: lata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
2: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
3: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy Twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
4: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
5: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
4: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
5: A w środku?
4: Ogromny bagażnik, 604 litry.
5: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
4: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko Ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
6: Kia. Movement that inspires.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
9: I po reklamie.
10: No i wybiła nam punktualnie godzina 19:00, tutaj Radio SK2 i porcja najlepszych polskich hitów. Ja nazywam się Antonina Van Dessel i zastrzelę moich radiowych kolegów. 19 stopni, zaczyna boleć mi gardło i zastanawiałam się dlaczego. Jak można klimę na 19 stopni, ludzie? Ach, przejdźmy do najlepszych polskich hitów i podkręćmy trochę atmosferę, żeby zrobiło się wszystkim cieplej.
11: Najlepsze polskie hity.
12: Polskie hity.
10: A zrobi się cieplej, bo teraz numer, który rozgrzeje wszystkie serca i nie tylko. Budka suflera, piąty bieg u nas w Radiu SK2.

To był numer najnowszy klip od Dawida Podsiadły. Słuchajcie, dzisiaj 16 maja mamy wyjątkowe święto i wyjątkową noc, noc muzeów. W wielu miejscach w Polsce, w miastach, ale nie tylko, w mniejszych miejscowościach również, muzea, ośrodki kultury, biblioteki, galerie otwierają swoje drzwi dla Was do godzin bardzo, bardzo późnych. No i oferują darmowe zwiedzanie, ale również inne atrakcje, jak również możecie w tych miejscach odwiedzić takie na przykład zbiory, które normalnie nie są w ogóle pokazywane. Na przykład w Muzeum Narodowym w Warszawie możecie zobaczyć rzeczy, które normalnie nie są na wystawach, a dzisiaj zobaczycie. I tak samo w wielu różnych muzeach właśnie dzisiaj można zobaczyć eksponaty, które na co dzień nie są prezentowane szerszemu gronu odbiorców. Naprawdę dzieje się. Są różne warsztaty, warsztaty z makramy, warsztaty z wybijania znaczków. Naprawdę, naprawdę jest tego bardzo dużo, więc warto skorzystać. To jest super atrakcja dla dużych i dla małych. Naprawdę, a tutaj jako ciekawostkę dodam, że pierwsza noc muzeów, taka w ogóle w historii, miała miejsce w 97 roku w Berlinie. No i później to tak poszło na całą Europę, stało się bardzo popularne. W Polsce dzieje się też co roku i mamy super atrakcje i bardzo Wam polecam. Jest 19, więc to jest może pomysł na wieczór, no bo w końcu noc muzeów dopiero się zaczyna rozkręcać. SK2. A muzycznie teraz u nas taki numer... Wiecie, sezon ślubów w pełni. Lady Punk, kryzysowa narzeczona w SC2.

twarze nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

Taki numer zagraliśmy Wam w Radiu SK2, hurt Załoga G. A teraz będzie temat niedziel handlowych, bo on wraca po prostu jak bumerang i tym razem przedsiębiorcy z miejscowości turystycznych chcą bardziej elastycznych zasad i zaproponowali, żeby sklepy mogły być otwarte wtedy, kiedy faktycznie są tłumy turystów, czyli latem nad morzem, zimą w górach. I brzmi to według mnie logicznie. No właśnie, tylko ministerstwo już odpowiedziało, że na razie żadnych zmian niestety nie będzie, czyli kalendarz niedziel handlowych zostaje taki jak jest. Przypominam, jutro nie mamy niedzieli handlowej, więc zostajecie w domach. A ja mam wrażenie, że ten temat dzieli Polaków bardziej niż pytanie pomidorowa z ryżem czy pomidorowa z makaronem. No bo jedni chcą spokojnej niedzieli z rodziną, inni możliwości zrobienia zakupów po całym tygodniu pracy, zwłaszcza jeśli pracują jeszcze w sobotę i po prostu nie mieli kiedy tego zrobić. No i ja tego nie będę rozstrzygać. Jedno jest pewne, dyskusja na ten temat na pewno jeszcze bardzo, ale to bardzo długo się nie skończy. Więc my wróćmy do muzyki, bo to wychodzi nam najlepiej. I już teraz ST2 Sarsa i numer Zakryj.

Podobało się? To była Zofia Alaja, kupiłam bilet i jeżeli się podobało, a myślę, że się podobało, to taki fajny, trochę orientalny numer, bym powiedziała, to wbijajcie na stronę sk2.pl w zakładkę Gorąca Polska 20 i głosujcie, bo Zofia Alaja i numer Kupiłam bilet są w propozycjach. Każde notowanie, nowe notowanie Gorącej Polskiej 20 w każdy piątek po 18 u Łukasza Zduńczyka, więc no wasze głosy bardzo się liczą i mają moc, więc wchodźcie na naszą stronę Gorąca Polska 20 i oddawajcie głosy na Kupiłam bilet od Zofii Alaj. I kto wie, co się wydarzy w przyszły piątek. A my teraz wracamy dalej do muzyki w ten sobotni wieczór i już za moment u nas duet Super Babek, Wiki Gabor i Kaja, Ramię w ramię.

na kilka chwil przed godziną 20 w Radiu SK2 duet, super duet dwóch chłopaków, Kuba i Kuba, stygnie lato. Po 20 my nie zwalniamy tempa i lecimy dalej z najlepszymi polskimi hitami. I na początek Edyta Bartosiewicz i jej opowieść. Koniecznie zostańcie z nami. Antonina Van Dessel, wysyłam wam sobotnie wieczorne buziaki, trzymajcie się i pa!

Mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

zamilkło. Wiedziałem, że to jest prawdziwe, kiedy twoje imię stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo swoje

Mnie dręczy pytanie, czy coś złego się stanie, jeśli odnajdziesz w chamie coś innego niż dres. Czy ty na to spotkanie bawiłaś w malowanie i czy masz zaufanie, że polubię cię bez...

Na karku spływa mi po płaszczu, a płaszcz topi się w mój. Tonę w zniszczach państwa, płoną wszystkie miasta, zasłonięte okna, a za nimi wojna. Nie wiem, czym jest piękno, ale jeśli sedno jawi się w jego lustrze, wolę brzydką przestrzeń niż tę twarz, co szeptem pluje na konstytucję.

chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la